nocach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedz

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

światło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Lubsku.
2: Szykuje się kolejny piękny, ciepły dzień, choć ostatni z tych serii słonecznych, jakie mieliśmy. Od jutra zdecydowane ochłodzenie i zdecydowanie więcej deszczu. Dziś maksymalnie 22 stopnie.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Lubsku, Reja 22.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest szósta, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Kolejna grupa kilkunastu rakiet wleciała w ukraińską przestrzeń powietrzną. Eksplozje słychać w Połtawie. Wcześniej rakiety balistyczne uderzyły w Kijów. Zginęły dwie osoby. Rosjanie zaatakowali też Zaporoże i Dniepr. Trwają akcje ratunkowe. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla posła PiS. Dokument może uchronić politykę przed zatrzymaniem i aresztem, jeśli wróci do Polski. Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Ukrywa się za granicą. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
3: Studenci Politechniki Wrocławskiej pokazali najnowszy model łazika marsjańskiego. Nad projektem pracowało 60 osób. Maszyna kosztowała $22 000. Nowy łazik ma innowacyjne podwozie i układ jezdny. Poprzednia wersja zdobyła już ponad 20 medali na całym świecie, a teraz studenci chcą powalczyć z najlepszymi podczas zawodów w USA, Turcji i Polsce.
0: SK Żary News.
2: Krystian Machalica. Tworzę, działam, zarabiam. Przedsiębiorczość w praktyce. Wojewódzki Urząd Pracy organizuje szkolenie dla młodzieży.
5: Nie będą to zwykłe wykłady o przedsiębiorczości. Będą to przede wszystkim spotkania z ludźmi, którzy działają, tworzą i którzy potrafią zamienić pomysł w rzeczywistość.
2: Mówiła Aneta Janecka z Urzędu Pracy. Zielona Góra wypuściła rowerową mapę okolicy. Przewodniki można odebrać w ratuszu.
6: Jankes,
7: Kama i Wiktor
6: w Radiu SK.
8: No i hej, no i cześć, no i środa, dzień dobry. Dzisiaj otworzyłem oczy, słuchajcie, i pierwsze co zobaczyłem, to mojego psa chudego. Leżał na plecach, a ja widziałem jego wewnętrzną stronę, więc wiecie co widziałem.
9: No, ja przez pierwsze 5 minut po otwarciu oczu muszę płacić tak zwane frycowe i miziać właśnie w tych okolicach, o których ty wspominałeś.
8: Jankes podobno śpi w samochodzie i widzi właśnie czerwone światło na ostatnim skrzyżowaniu pod radiem. Zaraz będzie.
9: No, trzeba było od razu w nim spać, wtedy byłoby łatwiej. A jak jest u was? Jaka jest pierwsza rzecz, którą robicie po otworzeniu oczu? Nagrywajcie się na Eskowego Messengera lub dzwońcie na 664-402-302.
10: Idę obudzić Jankiego.

0: Czerwone, zielone. Dzisiaj wszystkie światła u mnie na czerwono. Ja się obudziłem, od razu czerwone światło zobaczyłem.
1: Ty, kolega, jak w kasynie normalnie. Wszystko na czerwone, wszystko na zielone.
0: Co ty robiłeś w kasynie, że wiesz, jakie są kolory?
1: Ja byłem, kiedyś byłem.
2: Ja
1: bardzo, bardzo dawno temu.
2: Obok przechodził.
1: To był ostatni raz w moim życiu, jak miałem pieniądze i potem już koniec.
2: Słuchajcie, dzisiaj mamy pytanie, co robicie jako pierwsze po otworzeniu oczu? Jedno już wiemy na pewno.
0: Są dwie wersje.
2: Że nasi słuchacze na pewno po otworzeniu oczu nie dzwonią do radia jako pierwsze. 664-402-302, bo nagrywają się na eskowym Messengerze, ale jeszcze nikt nie zadzwonił.
3: Dzień dobry, Eska. Pierwsze, co robię po otworzeniu oczu, to wyłączam budzik. Pozdrawiam.
0: Ale grzeczny słuchacz ładnie powiedział. Słyszałeś, Wiktor?
1: To jak podaliśmy ten numer telefonu, to proszę, kto zrobi pierwszą rzecz i to będzie telefon do Eski. 664-402-302. Kto będzie pierwszym na żywo słuchaczem dnia?
0: Damy coś. Ja dam łyka kawy na przykład, jakby co.
1: Już, dzień dobry, halo, tu radio.
4: Halo.
0: Dzień dobry, jesteśmy na żywo, co u ciebie?
4: Wracam właśnie ze zmiany nocnej, idę spać, miłego dzionka.

0: Hej, hej, jesteśmy z samego rana, w środę 7 października. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranny brasowanie.
0: Jadziula, zanim przejdziemy do meritum, jaka była pierwsza rzecz, jaką zrobiłaś dzisiaj po przebudzeniu? To tak w temaciku dnia.
1: Wstawiłam wodę na herbatę.
0: To
1: nie na herbatę, tylko na kawę. Przepraszam.
0: No dobrze, słuchajcie, to ja mam teraz tutaj to jeszcze, bo jest tytuł z pierwszej strony dzisiejszego faktu. I teraz pytam. No i chyba to już jest odpowiedź, która do mojego pytania. Kto? Która? Bo to jest o was, dziewczyny. Aha. Miała liczne romanse.
2: Okej.
0: Są dwie dziewczyny w studiu Radia SK.
2: Ja dzisiaj na 3-4 musimy razem zakasłać. 3-4.
0: No to nie o was. No dobra, to nie.
3: Chodzi o Maryli Rodowicz, co?
2: Ale faktycznie, że gdzie się nie wejdzie w newsy, to zewsząd wyskakuje mrożona pizza książula.
0: Oj tak.
2: No.
0: To o tym też trąbią wszędzie, no.
2: To taki youtuber, Jadziula, kojarzysz?
1: Nie.
0: A ten placek kojarzysz?
2: Pizza.
1: Tak. No. Te kojarzę, ale księżula nie.
2: A wiecie, ile to ma kalorii?
3: 1700!
0: Nie, wszystkie.
1: Wszystkie.
0: Rzeczywiście,
1: jakie
0: dobra.
1: Są?
0: Jest pizza książula. No, ja jeszcze nie miałem okazji, nie jadłem. Kama cały czas na siebie. Na siebie oczywiście.
3: Przestańcie kaszleć, ludzie.
0: Ale jest pytanie, no.
3: Jest prośba, Jadzia, żebyśmy zamiast tej tłustej pizzy, tej mrożonki, zrobili coś prostego i zdrowego. Coś takiego, co Jankes nawet da radę, że nawet Wiktor da radę.
1: To tak.
0: O.
1: Bierzcie szklankę z rządkiem, wrzucacie torebkę z herbatą, to jest na poziomie trudności Wiktora i Jankesa.
2: To prawda, dadzą radę.
0: Dziękujemy.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
2: Ja chciałam dodać, że Jankes jest taki pro, że nawet wrzuca cytrynkę.
0: Tak.
1: A no tak.
0: Dokładnie. Ja herbatę, Wiktor prąd i mamy wszystko komplet. Tak.

0: 25 minut po godzinie 6, tutaj SK, za chwilę newsy u nas.
1: No właśnie, i w newsach będzie o tym, że nic nie widać.
0: No to ludzie, zakładajcie odblaski, żeby było widać.
2: Tak, to jest ważne, zakładajmy odblaski, naprawdę, no, sporo jest osób teraz niewidzialnych.
1: Jest jeszcze inna opcja, można po prostu nie wychodzić z domu.

0: Reklama. Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za Ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.osiedlebracka.pl.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
7: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Cały czas dosyć pusto na ulicach Żar. Ten ruch powoli się zwiększa, zwłaszcza na rondach przy wyjeździe z miasta. Tam już niebawem będzie nieco trudniej. Na razie jest spokojnie i punktualnie zdążycie.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Polskie wojsko podrywało myśliwce. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operują wojskowe samoloty. Systemy obrony powietrznej są w stanie gotowości. Działania mają charakter prewencyjny, a polskie dowództwo operacyjne monitoruje sytuację. Kierowcy, uważajcie na gęste mgły. IMGW wydało ostrzeżenie dla centralnej, północnej i północno-zachodniej Polski. Widoczność może spadać poniżej 200 metrów.
12: SK Sport News.
11: Pożegnanie legendy futbolu. Lionel Messi rozegrał ostatni mecz w reprezentacji Argentyny. W Buenos Aires Argentyna pokonała Benin 3-0. Messi strzelił gola i zaliczył dwie asysty, a po meczu kibice długo skandowali jego nazwisko. Messi zagrał w barwach Argentyny 208 razy, strzelił 126 goli. Nie kończy jednak karierę piłkarza, nadal będzie występować w Interze Miami.
13: Jankes, Kama i Wiktor.
14: W Radiu SK.
15: Ale widzieliście, jak Messi dostał kopertę na koniec?
16: No nie widziałam, ale ekstra.
15: Ale po co mu kopcie, że z kasą wszystko się zgadza, no?
17: To jest taka tradycja. 1000 zł w kopercie to najlepszy prezent.
16: Dzień dobry wam mówimy oczywiście.
18: Proszę bardzo, Kamcie, mam dla ciebie też kopertę.
19: Ale zaraz, tam miało być 1000 zł.

0: A wiecie, co ja dzisiaj zrobiłem, jak się obudziłem? Mhm. To też można chyba zaliczyć do zrobienia. No. Zrobiłem myślenie o was.
1: O,
0: naprawdę. Yeah. Że wy pewnie już w drodze, a ja właśnie wstaję.
2: Ja się pokapowałem, że jest jeszcze jedna rzecz, którą ja w ogóle robię przed otwarciem oczu.
3: Nie wiem,
2: zawsze jest ten moment.
0: Nie mów tego.
2: Kiedy muszę po omacku dotrzeć do toalety, wymacać wejście do drzwi i nie otwieram oczu, żeby jeszcze wrócić na krótką drzemkę.
3: Naprawdę?
0: A tam wchodzi do łazienki, a tam kot.
3: I kubeta. To powiedział? No dobra, sprawdzam w takim razie, co u was, co wy robicie jako pierwsze zaraz po otworzeniu oczu.
4: Cześć, tutaj Łukasz z tej strony, właśnie jadę motocyklem i pierwsze, co widzę zawsze po przebudzeniu, to przepiękną swoją żonę.
2: Najważniejsze w tym zdaniu jest słowo swoją.
3: Nie, Wiktor, najważniejsze w tym zdaniu jest żoną.
0: Nie, Wiktor. Najważniejsze jest to, patrzcie w lusterka, motocykle są wszędzie.
5: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się...

0: Się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
1: I możesz z nich korzystać?
0: Jasne, w każdej chwili.
1: To i ja się zapiszę.
0: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
2: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: I po reklamie.

0: O czym i o kim dokładnie śpiewa, nie wiem, ale wiem, o kim na pewno nie śpiewa. Na pewno nie śpiewa o polskich piłkarzach. Dziękuję za wypowiedź. Proszę.
1: Michał.
2: SK budzi w urodziny.
1: Michał, to też takie trofeum.
3: Tak, dokładnie. Dzień dobry, Michale, jesteś?
4: Dzień dobry. Cześć, Michał. Jak się macie?
3: No, się mamy, dobrze. Ale nie o nas. Dzisiaj twoje urodziny, to o tobie dzisiaj jest dzień. 7 października. Mama kiedyś ci mówiła, o której ciebie urodziła?
4: Gdzieś około 14.
3: A nie, to z usłyszenia. To pan.
1: Słuchaj, ty dzisiaj kończysz 39 lat. Jak się czujesz na rok przed 40?
3: Gdzie cię boli?
4: Wspaniale, jak może być jeszcze lepiej?
3: Słuchaj, czy dalej kochasz swoją żonę tak, jak kochałeś?
4: Z całego serca.
3: Uwaga, bo twoja żona jest z nami w studiu Radia SK. Przywitaj się.
5: Nie, ona ładniejsza ma głos, Kama.
3: No, Kama to nie... Żona Kaka.
1: Dzień dobry.
3: Jak pani ma na imię?
1: Kasia.
3: Pani Ka... Słuchaj, żona twoja jest w studiu, posłuchaj, co Kasia ma do powiedzenia.
1: Michał, dziękuję, że jesteś, za twoje wsparcie, troskę, cierpliwość i za to, że mogę iść przez życie właśnie z tobą. Przy okazji wielka prośba, sprzątaj skarpetki i zmywaj naczynia. Dziękuję. Żartuję, to ostatnie ja dodałam.
3: Michale, no proszę bardzo, jakąś szybką ripostę. Mąż do żony mówi...
4: I kto to mówi?
1: Michał, stówka leci do ciebie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Kaśka naprawdę napisała nam cudowne rzeczy na twój temat, więc jedno jest pewne, nie możesz się zmienić, okej?
4: Super, trzymam się tego w nawiązaniu do tych życzeń.
1: No i mamy to.
5: I pamiętaj, jakby co, to Kamila jest druga w kolejce.
4: Spoko.

0: Siódma za chwilę.
1: No i za chwilę newsy wesce. Po pierwsze o tym, że paliwo coraz droższe, a po drugie tego...
0: Przepraszam bardzo, ja się zatrzymałem na tym, że było tańsze.
1: Ale teraz powolutku idziemy co parę groszy w górę z każdym kolejnym dniem. Wracamy z powrotem do cen właściwych. To jest jeden temat, a drugi to jest ten lekarz ze Szpitala Południowego. W końcu podobno ma postawione zarzuty. I te dwa tematy się łączą wbrew pozorom.
2: Bo on jeździ takim samochodem, co dużo pali.
1: To jest... Jankes.
3: Kama.
4: I Wiktor.
3: W Radiu RTSK.
5: Reklama.
6: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
19: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Czekamy, aż się słońce rozkręci i będzie nam świecić dzisiaj bardzo mocno, bardzo solidnie, 22 stopnie, czyli najcieplej w ostatnich dniach, a już od jutra zaczną się deszcze i przyjdzie ochłodzenie.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 7, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Dawid K. z zarzutami w sprawie afer w Szpitalu Południowym. Po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Prokuratura dzisiaj zaplanowała specjalną konferencję w tej sprawie. Najnowsze informacje ma nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, przesłuchanie trwało wiele godzin. Za co odpowiadać ma lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej?
3: O tym powie prokuratura. Jeden z zarzutów jest złożony, zdradził mi pełnomocnik Dawida K., mecenas Jacek Dibuła. Nie chciał jednak mówić o szczegółach przed oficjalnym komunikatem śledczych. Potwierdził też, że jego klient jest na wolności. Lekarz został przesłuchany po ponad 3 miesiącach od wybuchu afery wokół Szpitala Południowego. Śledczy tłumaczyli ten czas gromadzeniem materiału dowodowego. Media, przypomnę, ustaliły, że Dawid K. jako koordynator SOR-u zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Wskazywano na błędy w grafikach. Pojawiły się też doniesienia o stworzeniu w placówce specjalnej ścieżki leczenia dla polityków. Także lekarz sygnalista informował o nieprawidłowościach, za które obwiniał właśnie Dawida K.
2: Konferencja prokuratury w sprawie Szpitala Południowego o 14:45. Koniec policyjnej obławy pod Chrzanowem w Małopolsce. 49-latek podejrzewany o zabójstwo 73-letniej kobiety w Zagórzu jest w rękach policji. Mężczyzna został zatrzymany po kilku godzinach poszukiwań. Ukrywał się w zaroślach w lesie. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, olej napędowy w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,86, a za diesla 7,80.
0: SK Żary News.
1: Krystian Machalica. Zielonogórskie szkoły zdecydowanie bezpieczniejsze. 14 z nich otrzymało wczoraj sprzęt do pierwszej pomocy, a to ze środków budżetu obywatelskiego, mówi nauczyciel ekonomika Łukasz Frączkiewicz.
4: Fantomy osoby dorosłej, fantomy dzieci, kamizelki do ćwiczenia zakrztuszenia, a także trenażery defibrylatorów.
1: Zwycięstwo na początek FIBA Euro Cup. Koszykarze za stolu wygrali na wyjeździe z węgierskim Szolnoki Olaj 90-80.
5: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
6: Herbatka teraz wjechała, słuchajcie, mam po lewej kawę, po prawej herbatę.
7: To jeszcze tatka brakuje.
6: Herbatka u tatka, taki program był kiedyś.
8: Ale że jeszcze jej nie masz na swojej koszulce, to jest bardzo dziwne.
6: To wszystko przed nami, spokojnie, dopiero 7:02.
7: Tam się chyba ktoś czai w Messengerze. Halo, dzień dobry.
9: Pierwsze, co robię po otworzeniu oczu o godzinie 5 rano, to zastanawiam się, dlaczego nie wyszłam bogato za mąż i nie mogę teraz spać dłużej.

0: 8 minus po godzinie 7. No dobrze, kawa się leje, herbatka się leje, gra muzyka. Skolim gra.
1: Co?
2: Nie, no to prawda, no. Skolim na zawsze zupełnie, jak tam właśnie Zalia śpiewała w naszych serduszkach.
0: Zgadza się. Słuchajcie, Skolim to jest bardzo wyjątkowy artysta, który odtrambia coraz więcej triumfów i, no nie wiem, wszystkie już Fryderyki świata zdobył, prawda? Tak? Prawda?
1: To po prostu słyszę ten podziw w twoim głosie dla tego artysty i coraz bardziej cię szanuję.
0: No.
2: Ale w Siemiatyczach przygotowania do 30 urodzin Skolima weszły na zupełnie nowy poziom.
1: Tak jest. Okazuje się, że...
0: To ten właśnie artysta, panie i panowie, niesamowite.
1: Słuchajcie, drogę prowadzącą na wydarzenie, uwaga, specjalnie dla Skolima pomalowano na różowo, żeby ta różowa droga pasowała do limuzyny, którą ma przyjechać król Latino, bo przypominam, jeździ różową wielką BMW.
2: To nie jest różowa wielka BMW.
1: A, Mercedes.
2: To jest takie Humvee, które sprawia... Ja jechałam ostatnio obok tego samochodu i to zajmuje trzy
0: pasy.
2: No, trochę tak.
0: A ty biedna na rowerze ledwo się zmieściłaś, tak?
2: Ale idąc dalej, to my jako Eska potrzebowalibyśmy pomalować wszystkie Eski, drogi Eski, na...
1: Pomal...

0: Kuba, Kuba, Kama, Kama, Jangels, Jangels. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Chłopaki nie płaczą, ale czytają regulamin naszej zabawy, który jest na SKPL.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: 664-402-302. Można dzwonić do siódme wygrywa. Gwarantowana nagroda, czyli 700 do wydania na naturhaus.pl albo w placówkach Naturhaus. Dzisiaj do zdobycia, tylko trzymajcie telefon przy uchu.
0: No i tyle. Zapraszamy, kto dzisiaj pierwszy. Halo, halo.
4: Halo, dzień dobry.
5: Witam, dzień dobry.
4: Jak masz na imię?
5: Magda.
4: No to Magda, jak zmieścisz się w dwie minuty, to jeszcze oprócz kasy dostaniesz buziaka przez radio.
5: O, super.
0: No, pierwsze. Dobra, to róbmy to.
3: Zabawa rozpoczęta.
0: Lećmy. Pierwsze. Jaki sport uprawia, uważaj, Krzysztof Ratajski? Podpowiedzi? Podpowiedzi chyba potrzebujemy, prawda?
1: Babington, dart czy biegi narciarskie?
5: To może babington?
0: Nie. Ajajajajaj. Lotki, dart. Dobrze rzuca, dobre ma oko, dobre ma palce.
1: Się.
0: Dziękujemy.
4: Ale masz chociaż buziaka.
1: Poszła sobie, widzisz, nie chciała. Odbieramy dalej, dzień dobry, halo.
6: Stała w plecy.
1: Halo?
0: Dzień halo. Dobry. Super. Dzień dobry, do ESK, lecimy z dwójeczką.
4: Drugie.
0: Drugie.
1: Powiedz Gibraltar.
7: Gibraltar.
0: Dobrze.
4: Rada języka polskiego lubi to. Uwaga, trzecia, jak się wchodzi, to się...
0: Puka! Jesteś?
1: Puka, wita, siada, mówi dzień dobry. A my mówimy dzień dobry kolejnej osobie. Halo, halo. Buongiorno.
0: Buongiornik, dzień dobry. Jesteśmy szybciutko, bo czas leci. Halo, jesteś?
8: Halo, cześć, jestem.
0: Dobra, lećmy czwarte. Dalej. Czy jesteś okej z tym, że ktoś w twojej rodzinie jest homo sapiens?
8: Oczywiście, jak najbardziej.
9: Czy zna pan kogoś, wszyscy kto są. Jest homo sapiens?
4: Dobrze. Pełna tolerancja
1: a
4: dla homo
1: co
4: sapiens.
1: Co mówi dżem po otwarciu słoika?
8: Dzień dobry.
4: A jaki dobry. Rozmiar ma nasze radio?
8: Najlepsze.
1: Czyli radio?
8: Eska.
1: A jest!
0: Dobra, lewo, lewo, dochnęliśmy go, ale strzelił. Uwaga, i siódme, ostatnie. Jakie będą twoje słowa, gdy szef da ci podwyżkę? Szef daje ci podwyżkę. Co to na to?
8: No nie wierzę.
1: I tym oto sposobem my ci dajemy 700 do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl. A kiedy po raz ostatni dostałeś podwyżkę?
8: Od 2 lat zmieniłem pracę, jeszcze ani razu.
1: No to
8: ale znowu. Dobry temat, żeby pójść dzisiaj porozmawiać.
0: No, God!
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. Właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl

0: Przed chwilą siódma wygrywa. Słuchacz dostał zadanie powiedzieć Gibraltar.
1: To nie, ja mam na ciebie piąte. To mam na ciebie piąte, będzie łatwiej.
0: Dawaj.
1: Co mówi dżem po otwarciu?
0: Dżem dobry.
1: Dobre. Bardzo dobrze.
0: A powiedz kaloryfer.
1: Nie grzeją.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: No tak, Grześko, poranku jest, to trzeba przyznać. Sprawdzamy drogową mapę żar, no sporo samochodów oczywiście w okolicy serbskiej, tam gdzie są te remonty, no trzeba się uzbroić niestety w cierpliwość.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: Zbliża się 7.30. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Koniec operacji polskiego lotnictwa. Wojsko zakończyło działania związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Systemy obrony powietrznej wróciły do standardowej gotowości. W działaniach wspierały nas szwedzkie myśliwce. We Włoszech rusza pomoc dla rozwiedzionych i osób w separacji. Rząd uruchamia wsparcie dla tych, którzy po rozstaniu stracili mieszkanie i nie stać ich na wynajem nowego. Na program przeznaczono 20 milionów euro rocznie.
9: Sport News.
11: Iga Świątek rozpoczyna walkę o ćwierćfinał turnieju w Pekinie. Polka mierzy się z Iwą Jowicz. To ich pierwsze spotkanie. 18-letnia Amerykanka zajmuje 13 miejsce w światowym rankingu. Asysta Lewandowskiego w wygranym meczu Chicago Fire. Zespół Polaka pokonał Vancouver Whitecaps 3-1. Kapitan reprezentacji wszedł na boisko w 76 minucie. Kilka minut przed końcem miał przed sobą tylko bramkarza, ale podał do kolegi, który trafił do pustej bramki. Po 27 meczach Chicago Fire zajmuje 4 miejsce w konferencji wschodniej.
12: Jankes, Kama i Wiktor.
13: Jankes, Kama
12: i Wiktor.
13: W Radiu SK.
14: No i dzień dobry, to jest środa. Tydzień idealnie, ciach, na pół przecięty.
15: Kichać mi się chce. Dobrze, spróbujmy.
14: Proszę Państwa, to było kichnięcie w środku, tak zwane. Na zdrowie. Ja kiedyś tak zrobiłem w środku, to później miałem plamę. Ale też w środku.
16: Tutaj pokażę.
14: Nie pokazuj!

0: Ma 37 na eskowych zegarach. Janki, nie wiem, czy ty pamiętasz, ale w zeszłym tygodniu pokazałeś mi zdjęcie pana Tadeusza Sznuka za czasów, kiedy pracował w radiu.
1: Tak, dokładnie.
0: Czy możesz opisać, co było na tym zdjęciu?
1: Nie.
2: Dziękuję za ten dialog.
1: A co? No.
0: Pan Tadeusz leżał na kanapie, miał mikrofon postawiony pod, pod kanapę i w ten sposób prowadził program radiowy. Bardzo mi się to podoba i jak dorosnę, to bym kiedyś chciała zostać panem Tadeuszem
1: to
0: Sznukiem.
1: Jest to jest klasa, klasunia, to jest mistrz świata, kochamy pana Tadeusza Sznuka. Nawet nie będziemy mówić, ile ma L.
2: No bo jest wiadomo, że stoi na czele najdłużej emitowanego teleturnieju w telewizji. Mm-hmm. Wczoraj, przedwczoraj, 5 października, słuchajcie, padł historyczny rekord w teleturnieju 1 z 10. Okazuje się, że pan Sebastian, uczestnik, jako pierwszy w historii...
1: Na siebie!
2: Pierwszy w historii przekroczył granicę 1000 punktów. Nikt wcześniej tego nie zrobił.
0: To jest sytuacja niesamowita. Ja się teraz zastanawiam tylko, czy pan Sebastian na pewno nie oszukiwał.
3: Tak mogło być.
4: Brzmi, nie wiem, choć się domyślam.
5: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
6: A może samotnika w Bieszczadach?
5: Daj znać na sk.pl.
7: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
5: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. g-drive.pl.
11: Druga wystawa makiet kolejowych w województwie lubuskim. 10 i 11 października, hala sportowo-widowiskowa w Iłowej, ulica Piaskowa. Czekają na Was realistyczne makiety zbudowane z niezwykłą dbałością o każdy szczegół. To wydarzenie, którego nie można przegapić. Atrakcja dla małych i dużych miłośników kolejek.

0: Zapraszają Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej, Biblioteka Kultury i Stowarzyszenie Lubuska Kolej w Miniaturze. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Planujesz zakup wózka lub fotelika samochodowego dla twojego dziecka? Już 9 i 10 października w sklepie Tobi. 24. edycja jesiennych targów w Zielonej Górze. Oferujemy największy wybór fotelików samochodowych, ponad 200 modeli wózków, premiery i nowości, super nagrody, a przede wszystkim mega rabaty. Zapraszamy 9 października w godzinach 10-19 oraz 10-18 do sklepu Tobi w Zielonej Górze, ulica Przyleśna 1. Informujemy, że rabaty w czasie targów dostępne będą również online na www.tobisklep.pl. Życzymy udanych zakupów!
3: I po reklamie.

0: Post Malone i Sunflower. Oni przypominają, że to jest ostatnia szansa i okazja, żeby na targu kupić jeszcze świeży słonecznik. Ostatnio widziałem, polecam. 8 zł
1: ja zapłaciłem. Ja już nie kupuję, bo się żużel skończył.
2: Za to ja polecam Nocella. Ten zawsze jest dobry i co więcej, zawsze jest świeży.
1: Naprawdę?
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Hello?
5: Halo, sieć, może ci do pani Aleksandry się dodzwoniłem?
4: Tak, telefonie.
5: Dzień dobry, dietetyk kurialny, telefonuję, Bosley Bogdan, proszę pani, telefonuję w sprawie zajścia, które miało miejsce na parafii, dlatego też bym chciał wiedzieć, proszę pani, czy państwo będziecie korzystali ze sprzętu typu organy i z organisty tamtejszego?
4: No nie będzie, absolutnie, no jakby ja mówię, ja mam...
5: Ale moment, to państwo nie będziecie śpiewać i nie będziecie grać?
4: No my nie, będziecie tego zespół, który mam wynajęty, co zresztą też podawałam do kościoła.
5: Ale podczas postępowania, proszę pani, ja nie mogę wyrazić zgody na, proszę pani, organizację jakiejkolwiek tutaj uroczystości związanych ze śpiewaniem i graniem.
4: Ale dlaczego pan nie może wyrazić zgody?
5: Bo tutaj jest, proszę pani, problem z ustawieniem konkursu na organistę i toczącym się postępowaniem. Jeżeli, proszę pani, ktoś z parafian będzie wiedział, proszę pani, że jest grane i śpiewane, no to jednocześnie mamy, proszę pani, kłopot.
4: Ale o jakim my w ogóle konkursie mówimy? Przecież to jest w ogóle zewnętrzny chór.
5: Tak.
4: W ogóle, który nie...
5: Ale podczas podczas postępowania ustalającego na ustawienie konkursu na organistę nie może się odbywać, proszę pani, nic, to ma, proszę pani, znamiona śpiewania oraz grania.
4: Rozumiem, czyli nie mam zgody na to, żeby mieć chór ani organistę i msza będzie poprowadzona...
5: No nie mogę pani wydać, proszę pani, no bo toczy się postępowanie w sprawie ustawienia, proszę pani, konkursu na organistę.
4: Chce mi pan powiedzieć, że zostałam bez chóru i bez organisty.
5: I teraz, gdyby pani nie miała tej pretensji, proszę pani, to ja mogę nagrać wszystko, proszę pani, na kasetę. To musi mi pani to wcześniej wysłać i ja wyrażę wtedy zgodę, żebyście to puszczali z kasety.
4: Ja nie wiem, ja się zgłoszę do kościoła, ja porozmawiam z proboszczem i ja załatwię.
5: Pani, moment. Wcześniej to niech pani posłucha Karola.
6: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: Boże, ja mówię, jaki organista w ogóle, o co chodzi?
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Za chwilę ósma, za chwilę kolejne newsy w SC i znowu newsy ze stacji benzynowej. Tej największej, Orlenowej.
1: O, okej. Okay. Do góry, na dół, czy stoi?
2: A gdzie ma być? W bok!
0: Prosto do prokuratury. Dobra. Podobno są zatrzymania poprzedniej ekipy.
3: Ojejku.
1: No dobrze, czyli bez hotdoga tym razem, dobrze.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
16: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Lubsku.
2: Dziś maksymalnie 22 stopni. Na razie mamy taką skromną dyszkę, czyli będzie, można powiedzieć, no, zdecydowanie więcej niż dwa razy więcej stopni. W każdym razie to jest ostatni taki ciepły dzień z tej serii, którą mieliśmy.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Lubsku, Reja 22.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Minęła ósma, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Areszt i zarzuty dla 21-latka po śmiertelnym wypadku w Nowym Sączu. Kierowca miał potrącić pieszego na pasach. Według śledczych jechał co najmniej 120 km na godzinę. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury.
4: Mężczyzna nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratury. Natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny osoby pokrzywdzonej.
3: Zarzut udziału w nielegalnym wyścigu usłyszał też drugi z zatrzymanych kierowców. Grozi mu 5 lat więzienia. Zarzuty dla 5 pracowników Orlenu w sprawie cen paliw z 2023 roku. Według prokuratury zaniżanie cen było efektem wewnętrznej procedury uruchomionej na polityczne zlecenie. Wśród zatrzymanych są były członek zarządu, trzej dyrektorzy i pracownik działu. Śledczy zarzucają im przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. A według prokuratury Orlen miał ponieść ponad 4 miliardy złotych szkody. To już tylko kwestia godzin. Szykuje się wyraźna zmiana pogody. Odczują to przede wszystkim mieszkańcy północnej Polski, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
5: Czwartek przyniesie pogorszenie pogody, wzrost prędkości wiatru oraz przelotne opady deszczu. Od piątku nastąpi zdecydowane ochłodzenie.
3: A pogoda poprawi się w przyszłym tygodniu.
0: SK Żary News.
2: Krystian Machalica. W Zielonogórskim Centrum Przyrodniczym, jak w lesie, dosłownie. Jak mówi dyrektor Krystyna Wolińska, można to poczuć, oglądając nową wystawę stałą Zwierzęta naszych lasów.
6: Tutaj dzięki tej wystawie będziemy przedstawiać bioróżnorodność naszych lasów z uwzględnieniem gatunków rodzimych, obcych, w tym, jeżeli chodzi o obce, gatunków inwazyjnych.
2: Studencie, zacznij grać w teatrze. Akademickie Koło Kultury UZ zaczyna zapisy na nowy sezon.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
7: W Radiu SK.
9: No i dzień dobry. Dzisiaj w kalendarzu jest dzień wanny. Najgorsze święto, jakie może być.
10: Jak to najgorsze?
9: Ja tylko prysznic w nienawiści do wanny.
10: Rzeczywiście?
9: Tak zostałem wychowany.
10: Ile w tym mieszkaniu mieszkasz teraz?
9: No ze trzeci, czwarty rok.
10: Ile razy się kąpałeś w wannie?
9: Nie wierzę.
10: Kama, musimy porobić tę statystykę, paść do Wiktora na cały tydzień, no.
9: No jak można kochać wannę?
11: Jezu, dlatego ja nigdy nie będziecie razem, bo Janki tylko wanna, a ty tylko prysznic.
10: Ja wanna. Ty prysznic.
9: Ja prysznic.
10: Kama?
9: No.
10: Kama wanna.
11: Ja wszystko naraz.
9: No to ktoś z was musi przechylić szale na korzyść albo wanny, albo prysznica.
10: Dajcie znać, czekamy. 66440. To był numer 664
11: 402.
10: Dobrze powiedziałem. Słuchajcie, bo moja żona ma taką samą, taki sam początek i już myślałem, że. No serio, naprawdę. 664
9: Dobrze, że nie ma takiej samej końcówki jak ty.

0: Polska 106.6.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: 9 minut po godzinie 8 Radio Jacka w środę, w pół do piątku, 7 października.
1: Oni
0: super.
1: Śpiewali, chcę dalej iść i może się okazać, że zamiast latać będziemy musieli chodzić.
0: Tak, bo okazuje się, że słuchajcie, znowu idą w górę ceny, tym razem biletów lotniczych, ale wszystko powodowane oczywiście przez nasze kochane paliwo, które drożeje. A na co są samoloty? Na paliwo. No.
1: Czyli tanie linie nadal będą tanie, tylko trochę mniej.
0: No. Lećmy dalej, teraz na Ed Sheeran.

0: Dzień dobry, tu Polskie Radio SK. Na zegarach 8.15.
1: Sponsorem programu jest Siatek z But. www.siatekzbut.pl.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
3: Dzień dobry, tu linie lotnicze. SK Skyline.
4: Przepraszam, ja tam z tyłu siedzę, gdzie my lecimy?
5: Proszę się nie rozpychać i ręce proszę tak położyć, żeby wszyscy je widzieli.
4: Ale ja pytałem tylko, gdzie my lecimy?
3: Nie wiadomo tego do samego końca.
0: Słuchajcie, nie wiemy, gdzie my lecimy, nikt nie wie.
3: To jest odlot w nieznane, ale znane już nam są dane osobowe kolejnej klientki przy telefonie.
0: Okej.
5: Halo, dzień dobry, kto po drugiej stronie?
6: Dzień dobry, Wiktoria.
5: Wiktoria, opowiedz nam co nieco na swój temat.
6: A więc tak, jestem odlotowym fizjoterapeutą i na pokład chciałabym zabrać mojego chłopaka, który również jest odlotowym fizjoterapeutą.
5: To akurat idealnie dla Jankysika.
3: Dobra nazwa dla waszej firmy. Przyszły gabinet, odlot i fizjoterapeuci.
0: Jejku, a gdybyś poleciała, no to by w pokoju u ciebie można by otworzyć taki właśnie gabinet fizjo?
3: Hotelowym
6: podczas
3: pokoju.
6: Tak, podczas można wyjazdu? By. I właśnie ja przygotowałam challenge dla was.
0: Naprawdę? Nie, myślałem, czy łóżko zabierzesz takie rozkładane. No ale dobra, czy challenge jaki jeszcze, no?
6: Kto z was będzie miał najlżejszą walizkę, wygrywa masaż.
4: Ja wygram!
5: No ja już
0: nie zabieram walizki, ja już jej...
3: Ty sobie przegrałaś już?
5: No przegrałam.
0: A, Kama kosmetyki bierze, okej.
3: Okay. Wiecie, że faceci na weekend potrafią w tym samym ubraniu polecieć i wrócić, więc...
0: A to ty jest... Boję się, że Wiktor wygra. Wiktor jest mistrzem świata, bo ja też lubię mieć coś na zmianę.
5: Lubimy mieć wszelkiego rodzaju challenge, więc wydaje mi się, że challenge accepted. Co oznacza, że uwaga, pakujcie się, albo się nie pakujcie i lećcie z nami!
0: Wiktoria, czy ty zrozumiałaś komunikat, ten przekaz?
6: Zrozumiałam i bardzo, bardzo, bardzo się cieszę.
0: Zabieramy cię na odlot ściśle tajny!
5: Nie wiem, czy miałaś okazję już usłyszeć, bo już się pojawiły dwie podpowiedzi a propos miejsca, do którego was wszystkich zabieramy, czyli tam się kończy królewska legenda oraz z tamtego miejsca można patrzeć z góry.
0: Tak jest.
5: Coś takiego. Posłuchajmy trzeciej podpowiedzi i zobaczymy, jakie ty masz tropy.
7: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
5: Ściany opowiadają.
6: O kurczę. No,
3: tak zabrzmiało trochę groźnie.
5: Jak hieroglify.
0: A, to u mnie na osiedlu.
2: Ściśle tajne.
1: Sponsorem programu jest Siatek z But. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbut.pl.
3: U mnie jest sporo takich grafik. Ale to a,
5: u ciebie widziałem. Ale Egipt pasuje jak ulał.
3: J plus K równa się WNM.

0: zostać tu jedno wielkie dochodzenie poza anteną, dlatego taki rozgardiasz, bo każdy rzuca krajem. Znamy kolejną podpowiedź.
1: Gdzie to będzie?
0: Wiemy, że to miasto, gdzie skończyła się
2: królewska legenda. Aha, można się patrzeć z góry. Wysokości i że ściany... Jak to było? Ściany...
0: Że na ścianach jest historia.
1: Można coś tam z nich wyczytać.
2: Ja podnieciłam się, przepraszam, ale taka prawda, że to musi być Egipt, bo tam się wszystko zgadza. No, zobacz, królewska legenda, no bo skończyli się faraonowie, możesz wejść na piramidę, chociaż chyba już nie można wchodzić na piramidę, ale w teorii mógłbyś wejść, znaczy Janki by na pewno wszedł.
1: Turcja? Też mi tu pachnie Turcją.
0: Pamiętajcie, że to, co my dzisiaj sobie ustalamy jako za niby pewnik, i tak się pozmienia, bo tych podpowiedzi jeszcze będzie, a będzie.
2: Ale daj mi chwilę uwierzyć, że wiem, dobra? Dzięki.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
3: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
6: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: 22 stopnie maksymalnie, teraz mamy dyszkę i ta dyszka się przez chwilkę utrzyma, później szybko zacznie rosnąć ta temperatura. Pamiętajmy o remontach, między innymi na Serbskiej, tam może się trochę gorzej jeździć.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. O 9.30 ruszy proces byłego proboszcza oskarżonego o zabójstwo przed Sądem Okręgowym w Radomiu, stanie 61-letni Mirosław M. Jest oskarżony o zabójstwo znajomego i wcześniejszą próbę zabójstwa. Grozi mu dożywocie. AI pomaga lekarzom. W Siemianowicach Śląskich testowany jest system, który automatycznie tworzy dokumentację z rozmowy lekarza z pacjentem. Notatka powstaje w kilkadziesiąt sekund. Lekarz musi ją tylko później sprawdzić i zatwierdzić. System ma ograniczyć papierową pracę i dać medykom więcej czasu dla pacjentów. Kadra U21 z awansem na Euro. Polacy zostali najlepszą drużyną z drugich miejsc w grupach. Pomogła im Grecja, która pokonała Irlandię Północną tylko 1-0. Mistrzostwa Europy rozpoczną się 17 czerwca w Albanii i Serbii. Losowanie grup odbędzie się 26 listopada. Trzy najlepsze zespoły awansują też na turniej olimpijski w Los Angeles w 2028.
12: Jankes, Kama i Wiktor.
13: Ja siedzę dalej w wannie. Ja siedzę w wannie i się nie ruszam nigdzie.
14: Mamy poranne spotkanie hejterów i loverów, wanien oraz prysznicy pryszniców.
15: A ja w domu posiadam szambo, więc muszę uważać z ilością wody.
13: Koleżanko! Wybiło nam słuchacza.
16: Cześć, a prysznic w wannie może być, czy nie?

0: w tym utworze właśnie to robię.
1: Myłeś zęby?
2: Wiecie, kto z nas jest wyznaczony do przekazywania smutnych informacji?
0: Kama na ochotniczkę, prosimy.
3: No dobra.
0: Proszę, proszę państwa, czas na smutne informacje.
2: Smutny news. No.
3: Dobrze, to uwaga, wszyscy mają teraz smutną muzykę w serduszku.
0: Mają.
3: Dwie trzecie mężczyzn w wieku 18-24 lat nie jest w żadnym związku.
2: I to są naprawdę szokujące dane. I dotyczą naszego kraju. Młodzi chłopcy nie mogą poznać dziewczyn.
0: Ale bo to się zgadza.
2: One mają wygórowane oczekiwania.
0: No. W jakim wieku?
2: 18-24.
0: To się zgadza, ja nie jestem.
3: No dobrze, no i może faktycznie ci panowie nie mają związków, miłości i dzieci, ale za to mają Facebooka, Instagrama i TikToka.
4: Reklama. Stary Folwark gorąco zaprasza w swe podwoje. Odkryj naszą nową restaurację Stara Stajnia, gdzie każdy kęs to uczta dla podniebienia. Od aromatycznej zupy po wykwintne dania główne i pyszne desery. Jeśli masz urodziny, to zorganizujemy warsztaty kuchenne i masę zabaw dla małych i dużych. A jeśli planujesz ślub, komunię lub inną imprezę, mamy propozycje także dla Was. Odkryj bogactwo Starego Folwarku już dziś. Zapraszamy do Pietrzykowa www.stary-folwark.pl.
5: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. Ile masz drobnych?
8: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
7: No to idziemy na jesienne łowy.
8: Z taką kwotą? Dokąd?
7: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 złote. A w sobotę nowy towar.
8: Niemożliwe.
7: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
6: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
9: I po reklamie.

0: To dzisiaj ten wyjątkowy dzień. Dzień
1: wanny.
0: Hurra! Słuchajcie, zapytałem czata GPT, podaj mi jakiś fajny kawał suchar.
2: O nie, temat, nie, nie.
0: Uwaga,
1: dobra,
0: mam.
1: Uwaga, dajcie.
0: Gotowi?
1: Opowiada, dawaj.
0: Proszę bardzo. Co mówi wanna do człowieka?
1: Co mówi?
0: Nie wchodź mi na głowę, mam już pełno piany.
1: I co? Musisz wykupić chyba wyższy pakiet w czasie.
0: Ja mam darmowy.
2: Ale faktycznie dzisiaj z okazji Dnia Wanny pytaliśmy się was, wanna czy prysznic?
0: Ja wanna.
2: Wiktor prysznic, ale panowie, spokojnie, jest jeszcze trzecia opcja.
1: Super.
3: Szybka przemyjka w umywalce i ogień do pracy.

0: Jak takie śmieszne, to powiedz całej klasie, no proszę.
1: No, pośmiejemy się wszyscy.
2: Na pierwszym piętrze w naszej firmie, w Radiu SK.
3: Jest prysznic.
0: Jest.
2: No.
1: Więc będziemy w nim świętować dzień wanny.
2: Dokładnie.
0: Ale chciałam powiedzieć, że kiedyś u nas w studiu była przez chwilę wanna.
3: A była!
0: Wanna,
3: z kulkami.
0: Bo z jakiegoś powodu Noselowi były jajka rozbijane na głowie. I ja jakoś tak nie ogarnęłam, że skoro są tam jajka rozbijane, to może ta wanna nie jest do końca czysta. Weszłam do niej i wyszłam z jajkiem na spodniach.
2: To są jaja naprawdę, no.
4: Wiktor w Radiu SK.
1: Kolejna jajecznica. Jutro o 6 rano. Zapraszamy.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
15: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optik w Lubsku.
2: Dziś maksymalnie 22 stopnie, dużo słońca w tym momencie, dyszka. Cieszmy się, bo to ostatnie godziny takiej temperatury i takiej wiosny, można powiedzieć, jesienią, bo od jutra deszcze.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optik w Lubsku, Reja 22.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
3: Minęła dziewiąta, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Prokuratura chce maksymalnej kary dla Sebastiana M. Właśnie trwają mowy końcowe w procesie dotyczącym tragicznego wypadku na A1. Zginęła wtedy trzyosobowa rodzina.
4: Materiał jest pełny, kompletny i jasny. Żadna kara nie uczyni zadość, nie wróci życia ludziom. Możemy działać tutaj tylko w granicach ustawy i prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie, jak nie w tej.
3: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Po wysłuchaniu stron sąd wyznaczy termin ogłoszenia wyroku, a Sebastianowi M. za spowodowanie wypadku grozi do 8 lat więzienia. Iga Świątek w fenomenalnym stylu awansowała do ćwierćfinału turnieju w Pekinie. W dwóch setach ze zdecydowaną przewagą pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1, 6-3, a spotkanie obserwował Jakub Krzyżak.
5: W pierwszym secie Iga praktycznie nie dawała Amerykance dojść do słowa. Czarowała zagrywką, posyłała piłki w same narożniki i wygrała 5 gemów z rzędu. Iwa Jowicz wtedy zaczęła się bronić i wyrwała jednego gema Polce. Swoją dominację Świątek potwierdziła też na początku drugiego seta. Szybko zrobiło się 2-0 i wtedy zaczęły się prawdziwe emocje. Amerykanka złapała rytm i po raz pierwszy przełamała Igę, wygrywając 3 gemy z rzędu. Wtedy Polka wróciła na dobre tory i ostatecznie pokonała Jowicz 6-3. W ćwierćfinale Świątek spotka się ze zwyciężczynią pojedynku Elis Mertens Kokogov, który właśnie powinien się rozpoczynać.
3: Dziękujemy, to był Jakub Krzyżak. Jakie bakterie jeżdżą komunikacją miejską? To sprawdzą studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pobrany zostanie materiał m.in. z siedzeń, kasowników, uchwytów i poręczy.
6: SK Żary News.
2: Krystian Machalica. Chcą przekonać pracodawców i samych pracowników, że 50 nie oznacza schyłku kariery zawodowej. Lubuski ZUS, jak mówi rzeczniczka Agata Muchowska, rusza z programem Aktywni 50+.
7: Zapraszamy firmy i instytucje do kontaktu. Chętnie zorganizujemy szkolenie dla waszych pracowników.
2: Karetka zielonogórskich ratowników trafiła na Śląsk, gdzie przejdzie remont silnika. Społecznicy zebrali pieniądze na naprawę, a ratownicy korzystają z wypożyczonego sprzętu.
8: Stała, ruszyła, więc jak wam się dziś nie chce, to bądźcie jak Iga Świątek. Nawet jeżeli coś nie idzie, to gwarantuję, że potem można przełamać tak jak ona na korcie. 9:02, środa, plan B, PZ, Temper City, to jest plan na teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: energii z tego kawałka Kaskada Every Time We Touch w Radiu SK 18 minut po godzinie 9. To czas na klasyczne 30 sekund tylko dobrych informacji. Polski licealista zdobył złoty medal na Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki. Dawid Chudzik z liceum imienia Staszica w Warszawie wywalczył złoto, a Polska jako taka dorzuciła jeszcze 3 brązowe medale. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału WTA w Pekinie. Trzymamy kciuki za kolejne mecze. A już w nocy z 8 na 9 października nad Polską będzie można oglądać rój drakonidów, czyli ładne zjawisko. Warunki do obserwacji mają być w tym roku wyjątkowo dobre, więc jeżeli jeszcze nie macie planów na noc z czwartku na piątek, to już właśnie macie. Kolejna dawka dobrych informacji jutro rano w SC.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive. Samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl. Bring the beat back.

0: Rock Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj AirRotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: Nowość od Miley Cyrus, Persuades, Radio SK. 22 minuty do godziny 10. Zamyśliłam się, przyznaję. Sprawdziłam w kalendarzu, że dzisiaj jest Dzień Efektywności Energetycznej. I podobno to jest dzień, z którego akurat w tym roku radziłabym czerpać pełnymi garściami, dlatego że, uwaga, priorytetem tego dnia jest nauczenie ludzi, jak mogą oszczędnie gospodarować energią we własnych domach. Najbardziej przekonujący jest fakt, że jest to równoznaczne ze zmniejszeniem rachunków za prąd. Ja już w razie czego swojej skrzynki z rachunkami na prąd nie odbieram, a raczej z rachunkami za prąd, żeby się po prostu nie denerwować.
1: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Druga wystawa makiet kolejowych w województwie lubuskim. 10 i 11 października, hala sportowo-widowiskowa w Iłowej, ulica Piaskowa. Czekają na Was realistyczne makiety zbudowane z niezwykłą dbałością o każdy szczegół. To wydarzenie, którego nie można przegapić.

0: atrakcja dla małych i dużych miłośników kolejek. Zapraszają Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej, Biblioteka Kultury i Stowarzyszenie Lubuska Kolej w Miniaturze. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy.
1: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16:30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
2: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.osiedlebracka.pl.
3: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
4: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
1: 5 do 10, za chwilę wracamy z kolejnymi hitami.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Planujesz zakup wózka lub fotelika samochodowego dla twojego dziecka? Już 9 i 10 października w sklepie Tobi. 24. edycja jesiennych targów w Zielonej Górze. Oferujemy największy wybór fotelików samochodowych, ponad 200 modeli wózków, premiery i nowości, super nagrody, a przede wszystkim mega rabaty. Zapraszamy 9 października w godzinach 10-19 oraz 10-10-18 do sklepu Tobi w Zielonej Górze, ulica Przyleśna 1. Informujemy, że rabaty w czasie targów dostępne będą również online na www.tobisklep.pl. Życzymy udanych zakupów!
3: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
4: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
5: To będzie ostatnia reklama. Ile masz drobnych?
6: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
5: No to idziemy na jesienne łowy.
6: Z taką kwotą? Dokąd?
5: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 złote. A w sobotę nowy towar.
6: Niemożliwe.
5: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
7: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
10: Dosyć spokojnie na ulicach żar, choć warto pamiętać, że żar leje się też z nieba. Może nie dosłownie, bo 21 stopni dziś będziemy mieli, a teraz mamy stopni 12. Ale słońce świeci mocno.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
11: Minęła 10. Paulina Chorbatowska, zapraszam na SK News. Rośnie tragiczny bilans rosyjskich ataków na Ukrainę. 12 osób nie żyje, a około 30 zostało rannych. Najtrudniejsza sytuacja jest w Prułukach, gdzie zginęło 5 osób. Zniszczone zostały m.in. bloki mieszkalne, a pod gruzami wciąż mogą być ludzie. O krok od tragedii w Redutowach na Śląsku. 3-letni chłopiec wypadł z 4 piętra. Do szpitala zabrał go śmigłowiec LPR. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
12: Pracujący na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że 3-letni chłopczyk pod nieuwagę swojej mamy wdrapał się na parapet, następnie wypadł z otwartego okna mieszkania.
11: Mówi Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej policji. Matka była trzeźwa. O sprawie zostanie powiadomiony sąd rodzinny. Jedna osoba ranna w wypadku na S7 pod Radomiem w Mleczkowie. Osobówka zderzyła się z pojazdem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
13: Kierujący Mercedesem jadąc w kierunku Warszawy uderzył w tył Forda. Jedna osoba z Forda, mężczyzna, został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracują służby, policjanci ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia.
11: Relacjonuje Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Droga w stronę Warszawy jest całkowicie zablokowana, a policja kieruje kierowców na objazd drogą serwisową.
14: SK Żary News.
10: Krystian Machalica. Ruszył przetarg na budowę stadionu przy Sulechowskiej. Pierwsze prace fizyczne powinny zacząć się na początku przyszłego roku, a stadion ma być gotowy w 2028. UZ organizuje Dni Polsko-Niemieckie. W programie panele, koncerty i spotkania poświęcone współpracy obu krajów. Pierwsze wydarzenie jutro o 13 w bibliotece UZ. Wczoraj policyjne żniwa, nieprawidłowe parkowanie przy ulicy Szafrana, kilkanaście aut odholowanych.
15: 2 minuty po godzinie 10:00. Za co już dziś możecie sobie przyznać nagrodę? Może ktoś wstał przed pierwszym budzikiem albo dotrwał do godziny 10:00 bez kawy. Można nagrać głosówkę na ten temat na Eskopa Messengerze. Tam czekam. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Andrea Bocelli i Margaret, to jest plan na tę godzinę, Wesce.

0: Poza Tobą nic i Litka na antenie Radia SK. Nie wiem, czy widzieliście już tę ładną scenę, która trafiła do mediów społecznościowych, a dokładnie reakcje dzieci na informację o tym, że ich tata dostał Nagrodę Nobla za dziedzinę medycyny za rok 2026. Chodzi o doktora Karla Disserota, który taką nagrodę odebrał razem ze swoimi dwoma kolegami, czyli taki podział na trzech, i przekazuje te informacje wraz ze swoją żoną swoim dzieciom. I mówi, wiecie co, właśnie dostałem telefon i dostałem Nagrodę Nobla. I radość tych dzieciaków jest nieopisana i właśnie w takich momentach, wydaje mi się, i pan doktor chyba to potwierdzi, że ta radość i ich wsparcie jest większa nagrodą niż sam ten Nobel, który do jego rąk trafił. Choć tam kasa jakaś za tego Nobla też płynie, więc całkiem miło. Za to wy byście mogli sobie przyznać nagrodę, gdybyście tylko mieli taką szansę. Jest Piotrek z Niela do sukcesem na dziś.
1: O 6 rano zdążyłem jeszcze ogarnąć kupę liści do szkoły dla syna.
0: Niech zgadnę. Syn miał to wpisane w Librusa od mniej więcej jakichś 2 tygodni, ale zapomniał przekazać. Brawo Piotrek, nagroda dla ciebie. Jeżeli macie takie osiągnięcia, to się nimi chwalcie na SK-owym Messengerze. Czekam tam na wasze głosówki.
2: Reklama. Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
3: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
4: Vito. Twój dom. Twój styl.
3: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
4: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
3: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: Trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9.17, sobota, 8.16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

codziennie wam to powtarzamy i powtarzać będziemy, bo taka jest też prawda. 29 minut do 11, idealna pora na to, żeby zagrać kolejny hit, który ma szansę na stałe trafić do waszej głowy i też na wasze playlisty. Avalon, For Nothing, ten pan tak się nazywa, ma już na swoim koncie trochę hitów, które być może znacie, gra też w różnych miejscach i teraz zagra, no właśnie, w Radiu SK. Avalon, For Nothing już teraz u nas.

0: Są takie piosenki, które powinny grać do końca. To jest jedna z nich. Grupson na szczycie w Radiu SK, 22 minuty do 11. Ja bym sobie przyznała nagrodę za umiejętność denerwowania nawet najspokojniejszego człowieka na świecie. I choć brzmi to trochę jak ja, to nie ja to napisałam, tylko właśnie Joanna. Na SK-owym Messengerze, gdybyście mieli ochotę przyznać sobie nagrodę za cokolwiek, co w życiu osiągacie, niezależnie od tego, jaki jest status tego osiągnięcia, to dajcie znać głosówkami na SK-owym Messengerze. A propos tego stresu, to myślę, że też jestem w jednej grupie, ale to, na co przynajmniej Asiu, droga, nie można narzekać żyjąc z nami, to brak adrenaliny i jakiejkolwiek rozrywki. No właśnie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
16: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
17: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
16: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
18: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
19: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
20: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Castorama.
23: Teoria
22: i praktyka.
23: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
22: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
23: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
22: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: I po reklamie.

0: tego numeru stał się hit. Solo, Check in Buddy w Radiu SK tuż przed 11. Po 11 wiadomości z kraju i ze świata. Mam nadzieję, że także te dobre, a potem hity, które umożliwią wam jakkolwiek zniesienie kilku godzin w pracy jeszcze w środę.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Stary Folwark gorąco zaprasza w swe podwoje. Odkryj naszą nową restaurację Stara Stajnia, gdzie każdy kęs to uczta dla podniebienia. Od aromatycznej zupy po wykwintne dania główne i pyszne desery. Jeśli masz urodziny, to zorganizujemy warsztaty kuchenne i masę zabaw dla małych i dużych. A jeśli planujesz ślub, komunię lub inną imprezę, mamy propozycje także dla Was. Odkryj bogactwo Starego Folwarku już dziś. Zapraszamy do Pietrzykowa www.stary-folwark.pl.
4: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
5: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Lubsko, ulica Reja 22.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
11: W tym momencie nieco więcej samochodów może być w centrum, ulica Żabikowska, aleja Jana Pawła II, również rondo imienia Żarskich Saperów. Może być trudniejsze do przejechania, ale tragedii z czasem nie ma.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
12: Minęła 11. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Sprawa zabójstwa nastoletniej Mai z Mławy na Wokandzie. W Płocku ruszył proces Bartosza G. Na miejscu jest nasz reporter Kuba Honhera.
13: W Sądzie Okręgowym w Płocku rozpoczyna się właśnie pierwsze przygotowawcze posiedzenie. Odbędzie się ono za zamkniętymi drzwiami, a jego celem jest ustalenie dalszego toku postępowania, w tym terminów kolejnych rozpraw oraz kwestii związanych z dowodami. Dziś nie będą przesłuchiwani świadkowie, ani nie będą odtwarzane nagrania.
12: A według ustaleń 17-letni wówczas Bartosz G. zabił o rok młodszą Maję w kwietniu 2025 roku. Chłopaka zatrzymano w Grecji, skąd sprowadzono go do Polski. Prawdopodobnie zawiódł czynnik ludzki, tak o wpadce z alertem RCB, mówi nam wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. A przypomnijmy, mieszkańcy województwa lubuskiego dostali alert przeznaczony dla Lubelszczyzny. Sprawę wyjaśnia MSWiA.
14: Prowadzimy, powiedzmy, wyjaśnienia, powiedzmy, kto na tą chwilę pełnił dyżur, w jaki sposób zapadały decyzje. Chciałem po prostu również wszystkich Państwa przeprosić za to, co się po prostu wydarzyło.
12: Mieszkańcy Lubelszczyzny również otrzymali tego dnia alerty o zagrożeniu. MSWiA rozmawia z resortem finansów o większych środkach na rozwój RCB w przyszłym roku. W Świnoujściu saperzy w akcji dziś zneutralizują tam ostatnią minę z czasów II wojny światowej, mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
15: Do unieszkodliwienia został jeden obiekt, warunki pogodowe powinny sprzyjać, więc mam nadzieję, że wszystko uda się przebywać zgodnie z planem.
12: Służby apelują, aby pamiętać o obowiązujących obostrzeniach.
0: SK Żary. Na czasie.
11: Jeśli ktoś chce spotkać Łobuziarę, proszę bardzo, naprzeciw wychodzi Biblioteka Norwida i organizuje spotkanie. Ania Łobuziara to dziś o 18:00 wydarzenie związane z piątym zlotem fanów Ani z Zielonego Wzgórza. A gościem wieczoru będzie pisarka, publicystyka i promotorka literatury Sylwia Hutnik. Mamy również stand-upy. Sebastian Rejent będzie 14 października w zielonogórskim Kawonie o godzinie 19:00 ze swoim najnowszym programem Ku lepszej Polsce.
8: Jedenasta to jest albo bardzo, bardzo dobra pora na drugie śniadanie, albo na kolejną kawę, albo na spotkanie, na które nie mieliście ochoty, ale praca wymaga tego, żebyśmy tam poszli. To znaczy, żebyście wy poszli, bo ja jestem tutaj. Dwie po 11:00, gdzie mało niż teraz. Zalia też będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Hi, hi, Tobie Romeo w Radiu Łęcka, 17 minut po 11. Jutro w nocy, to znaczy w nocy z czwartku na piątek, będzie można oglądać nietypowe zjawisko na naszym niebie. To nie będzie rój Perseidów, bo ten nam towarzyszy zazwyczaj w sierpniu, ale październik ma to do siebie i podobno niebo ma być na tyle przejrzyste, że też będziemy w stanie to zobaczyć właśnie, że na niebie pojawią się drakonidy. To też zjawisko, które widać. My je nazywamy potocznie spadającymi gwiazdami, choć one nie mają do końca cokolwiek ze spadającą gwiazdą wspólnego, ale gdzieś w jakiejś historii, w legendach spadające gwiazdy mają przynosić spełnienie marzeń. Można popatrzeć w niebo, pomyśleć, może coś się spełni, natomiast gdyby ktoś jednak marzył o tym, żeby spokojnie przespać noc, to nie tędy droga, bo żeby spełnić to życzenie za pomocą drakonidów, to trzeba będzie tę noc zarwać. Radio SK.
1: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Ask what you can do for your country. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?

0: nowe buty.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz zakup wózka lub fotelika samochodowego dla twojego dziecka? Już 9 i 10 października w sklepie Tobi. 24. edycja jesiennych targów w Zielonej Górze. Oferujemy największy wybór fotelików samochodowych, ponad 200 modeli wózków, premiery i nowości, super nagrody, a przede wszystkim mega rabaty. Zapraszamy 9 października w godzinach 10-19 oraz 10-10-18 do sklepu Tobi w Zielonej Górze, ulica Przyleśna 1. Informujemy, że rabaty w czasie targów dostępne będą również online na www.tobisklep.pl. Życzymy udanych zakupów.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Druga wystawa makiet kolejowych w województwie lubuskim. 10 i 11 października, hala sportowo-widowiskowa w Iłowej, ulica Piaskowa. Czekają na Was realistyczne makiety zbudowane z niezwykłą dbałością o każdy szczegół. To wydarzenie, którego nie można przegapić. Atrakcja dla małych i dużych miłośników kolejek. Zapraszają Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej, Biblioteka Kultury i Stowarzyszenie Lubuska Kolej w Miniaturze. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
10: I po reklamie.

0: Wiem, że nic nie wiem, a raczej wiemy, że nic nie wiemy, bo wy jesteście w tym razem z nami. Ta akcja nazywa się Odlot ściśle tajny i oparta jest na niewiedzy i niespodziance, czyli spotykamy się na lotnisku i lecimy w nieznane. Ekipa Poranka i wy, nasi słuchacze. Dokąd tym razem? Nie wiadomo, ale wiemy, że możecie znaleźć się na pokładzie tego samolotu, który będzie startował całkiem niedługo, bo za kilka tygodni. Dokąd? No podpowiedzi są od kapitana, ale one, przyznaję, nie mówią zbyt wiele, bo to jest jedna z nich.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
0: Jeśli chcecie przekonać się, co to jest za miejsce, w których to ściany opowiadają historię, pobierajcie aplikację Radia SK, zgłaszajcie się tam, no bo ciągle miejsca w samolocie jeszcze na odlot ściśle tajne czekają.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Bring the beat.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: I po reklamie.

0: jest ta pani, która śpiewała razem z Bruno Mars Appa teraz wróciła z nowym kawałkiem, nazywa się New Trick, a ta pani to jest Rosé na 6 minut do godziny 12 w Radiu SK. Przypominam, odlot ściśle tajny ciągle czeka na swoich pasażerów, pomimo tego, że dziś dwoje z was znalazło swoje miejsce w samolocie, to mamy jeszcze trochę tej przestrzeni i można z nami polecieć w nieznane na weekend. A po 12 w Radiu SK Michał Sobkowski zagra też najlepsze hity i będzie miał jedną z naszych nowości, bo ciągle podkreślamy, że wszystkie hity zaczynają się weste. Można zagłosować przy okazji wpadając na SK.pl na wasze ulubione hity, żeby potem je usłyszeć w gorącej 20. Słyszymy się jutro po 9. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.osiedlebracka.pl.
3: Druga wystawa makiet kolejowych w województwie lubuskim. 10 i 11 października, hala sportowo-widowiskowa w Iłowej, ulica Piaskowa. Czekają na Was realistyczne makiety zbudowane z niezwykłą dbałością o każdy szczegół. To wydarzenie, którego nie można przegapić. Atrakcja dla małych i dużych miłośników kolejek. Zapraszają Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej, Biblioteka Kultury i Stowarzyszenie Lubuska Kolej w Miniaturze. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
6: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
7: W samo południe dosyć spokojny ruch na ulicach, żar, choć ronda, które służą do wjazdu czy wyjazdu z miasta, mogą być delikatnie zakorkowane, ale raczej nie powinniście mieć problemów, żeby gdzieś zdążyć.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
8: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Więcej ofiar po rosyjskim zmasowanym ostrzale na Ukrainie. 15 osób zginęło, a ponad 60 jest rannych. Spod gruzów ratownicy wydobyli ciała trojga dzieci. Wołodymyr Zełański napisał, że był to, tu cytat, najbardziej podły atak z okazji dnia urodzin Putina. Pełna zgoda przy wiejskiej. Sejm będzie właściwie jednomyślny. Posłowie zajmują się zmianami na przejazdach kolejowych. To reakcja na serię wypadków. Rządowe propozycje zakładają m.in. odebranie prawa jazdy na 3 miesiące za wjechanie na przejazd na czerwonym świetle czy objeżdżanie opuszczonych zapór.
9: Kiedy kierowca widzi czerwone światło i mimo tego wjeżdża na tory, ryzyko ponosi nie tylko on.
10: Skoro chcemy więcej pociągów, musimy równocześnie konsekwentnie likwidować przejazdy kolizyjne.
8: Mówili posłowie Karolina Pawliczak z KO i Jarosław Sachajko z Demokracji Bezpośredniej. Nad projektem Sejm będzie głosował jutro. Polski wynalazek robi furorę. Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali najnowszy model łazika marsjańskiego Scorpio. Ich dotychczasowy projekt zdobył już ponad 20 medali na świecie.
11: Polskie łaziki są jednymi z najlepszych tak naprawdę na całym świecie. Jakiś czas temu wróciliśmy z zawodów Anatolian Rower Challenge. 4 pierwsze miejsca zostały zajęte przez drużyny z Polski.
8: Mówi Krystyna Fluder, wiceprezes Koła Naukowego Scorpio. Nowa wersja ma innowacyjną konstrukcję podwozia i układ jezdny. To konkursowy, mniejszy odpowiednik obiektu NASA.
12: SK Żary na czasie.
7: Kilka koncertów i to takich bardzo różnych szykuje nam się w Zielonej Górze. Skolim 22 października w Auli UZ-u. Edyta Geppert 25 października w Filharmonii Zielonogórskiej. A taka muzyka kabaretowa na pewno wybrzmi podczas Polskiej Nocy Kabaretowej. Ta 25 października w hali CRS w programie m.in. Kabaret Smile, sketchów męczących czy Nowaki. A 15 października w Café Noir stand-uper Bartosz Zalewski.
13: To jest bardzo dobra nowa płyta i bardzo dobry nowy singiel od Mroza. Mrozu i Kacperczyk, wszystko czego chciałem, dosłownie za kilka chwil na antenie Radia SK. Będzie też Somber, będzie Tame Impala, a teraz na sam początek naszego popołudnia z Eską. Shakira, Burna Boy, Daj Daj, Michu Sapkowski. Witajcie, 12.01.30, a Westy już grają.

0: hity zawsze na czasie na antenie Radio SK. To Madonna i Hang Up. Są takie dni, dla mnie to jest właśnie ten, kiedy naprawdę bardzo dużo rzeczy nie idzie po mojej myśli. Człowiek zaczyna dzień od tego, że zapomina jedzenia do pracy. O, to jest bardzo zły pomysł. Potem synek z samochodu zapomina wziąć maskotki do przedszkola. To jest też bardzo zły pomysł. I tak właśnie postanowiłem nawet czata zapytać, co on na to, co mam zrobić w tym momencie, jak już tak dużo rzeczy poszło nie tak. Kilka rad od niego. Zatrzymaj się na 10 minut. Łatwo powiedzieć. Oddziel to, na co masz wpływ od reszty. Okej. I zrób coś, co fizycznie zmienia stan organizmu. W żadnym punkcie nie było rzuć to wszystko w diabły i iść do domu. No chyba mam za słabą wersję czata w takim razie. Chociaż nie, z drugiej strony, jakbym miał coś takiego i posłuchał, to bym się z wami nie spotkał, a bardzo mi na tym zależało. Jakie wy macie albo sposoby na to, żeby na chwilę zwolnić i zapomnieć o tym i przerwać ten złym pasę, albo może chcecie się pożalić po prostu, jak was środa 7 października dojeżdża, to można dać albo SMS-owo znać 664-402-302, albo głosówką jęczącą na eskowym Messengerze. Są takie dni, nie ma co tam przed nimi uciekać, przeżyjemy, jutro będzie lepiej. A za chwilę to będzie Somber, My Body Isn't Ready, a później między innymi Tame Impala.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
10: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16:30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
11: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. g-drive.pl.
12: Ile masz drobnych?
13: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
12: No to idziemy na jesienne łowy.
13: Z taką kwotą? Dokąd?
12: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
13: Niemożliwe.
12: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
14: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
15: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9:17, sobota, 8:16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: się śpieszę, to jeszcze wszędzie śmieciarki na drodze, a do tego wszystkiego jeszcze kawałeczek od gałki biegów mi się urwał i bardzo niefajnie się prowadzi, także taka to oto środa.
1: Kawałeczek od gałki biegów? Nie za bardzo wiem, o co chodzi, ale rzeczywiście to nie brzmi dobrze ten dzień, Lena, naprawdę. A jeszcze pozwólcie, że na sam koniec wypuszczę pierwszą głosówkę, którą Lena do mnie wysłała. Bardzo proszę. O, dokładnie. No, to czara goryczy. Naprawdę przelana. Mam nadzieję, Lena, że już będzie z górki i biegów nie trzeba będzie zbyt często zmieniać. Maneskin za chwilę Wesce, a później ci opowiem. Jeden z waszych ulubionych numerów. Dawid Kwiatkowski i Margaret Wesce.
2: Reklama.
3: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli Frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: I po reklamie.

0: to jest jeden z tych numerów, do których nóżka chodzi. I bioderko też chce chodzić. I wiercić się chce słoninką. I wcale się nie dziwię. All of my love. Świeżynka na naszej playliście to Iben i Easy Bizu. Tuż przed godziną 13 po 13. Kolejna godzina przepełniona hitami na czasie. Trochę przeterminowane, ale wciąż świetnie brzmi, więc gramy. Ostatni dzień lata. Gibbs i Igo za chwilę.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Stary Folwark gorąco zaprasza w swe podwoje. Odkryj naszą nową restaurację Stara Stajnia, gdzie każdy kęs to uczta dla podniebienia. Od aromatycznej zupy po wykwintne dania główne i pyszne desery. Jeśli masz urodziny, to zorganizujemy warsztaty kuchenne i masę zabaw dla małych i dużych. A jeśli planujesz ślub, komunię lub inną imprezę, mamy propozycje także dla Was. Odkryj bogactwo Starego Folwarku już dziś. Zapraszamy do Pietrzykowa www.stary-folwark.pl.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie.
10: Planujesz zakup wózka lub fotelika samochodowego dla twojego dziecka? Już 9 i 10 października w sklepie Tobi. 24. edycja jesiennych targów w Zielonej Górze. Oferujemy największy wybór fotelików samochodowych, ponad 200 modeli wózków, premiery i nowości, super nagrody, a przede wszystkim mega rabaty. Zapraszamy 9 października w godzinach 10-19 oraz 10-18 do sklepu Tobi w Zielonej Górze, ulica Przyleśna 1. Informujemy, że rabaty w czasie targów dostępne będą również online na www.tobisklep.pl. Życzymy udanych zakupów!
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
16: Dzisiaj 20 stopni, jutro bardzo podobnie, ale wieczorem ma popadać. Od piątku chłodniej, tylko 13-14 kresek. Teraz w Żarach duży ruch na przykład na Podchorążych oraz na ulicy Podwale.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
17: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Co najmniej 8 osób jest rannych. Na razie nie potwierdzono oficjalnie, że dwie są w ciężkim stanie. O szczegółach Jakub Krzyżak.
18: Najważniejsza informacja jest taka, że po krótkiej obławie policjanci zatrzymali 19-letniego napastnika. To uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce, gdzie doszło do ataku.
19: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
18: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
19: Tak, to jest uczeń tej placówki.
18: Mówi mi starszy aspirant Marcin Sabicki z mazowieckiej policji. W ataku rannych zostało 8 osób, przekazał mi młodszy brygadier Adrian Stupski z Ostrołęckiej Straży Pożarnej.
20: Jest to 5 dzieci i 3 osoby dorosłe.
18: Na miejscu wciąż działają służby, 30 strażaków zabezpiecza miejsce zdarzenia, policja ustala jego dokładny przebieg.
17: Będzie taniej niż dziś. Minister energii podał maksymalne ceny paliw na jutro. I tak za 95 zapłacicie nie więcej niż 6,82, a za olej napędowy 7,74. To obniżka odpowiednio o 4,6 groszy na litrze. Nobel za odkrycie związane z syntezą związków organicznych. Francuz Henri Gagon, japoński naukowiec z Kansas Ohio, laureatami nagrody z chemii.
21: Profesorowie odkryli, że jeżeli startujemy z niezbyt czystej mieszaniny, to są układy, w których możemy się spodziewać, że nagle dostaniemy taką lawinę powielania się jednej ze skrętności.
17: Tłumaczy profesor Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. A jutro poznamy laureata Literackiej Nagrody Nobla.
22: SK Żary News.
16: Maciej Juszczak, zaufała złej osobie i straciła majątek, prawie 150 tysięcy złotych.
0: Kobieta przez kilka miesięcy przelewała jej pieniądze i niestety okazało się, że była to zwykła przestępcza manipulacja.
16: Mówiła Anna Baran z ziągórskiej policji. Oszukana kobieta straciła swoje oszczędności i zaciągnęła kredyt. 43 punkty Trazeriana White'a. Amerykanin poprowadził Zastal do zwycięstwa nad Szolnoki Olaj w pierwszym meczu FIBA Europe Cup.
9: Kiedyś Sean Paul, a teraz Riviera. She Doesn't Mind. Obiecuję, że ten numer, jeden z waszych ulubionych, wam zagram. Będzie też Dawid Podsiadło. Będzie, a na drugą nóżkę Armin van Buuren. A rozpoczyna ostatni dzień lata Gips, Igo, Michu Sapkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Cichusza, to w Stanach na antenie Radio SK. Stanach, wiemy to na pewno, czasem nosi szpilki, ale chyba nie za długo lubi w nich chodzić, co udowodniła podczas jednego z koncertów stadionowych, kiedy to szpilki w pewnym momencie zdjęła i oddała fance i śpiewała i tańczyła na boso. Wspominam o tym, bo znalazłem filmik z bicia rekordu Guinnessa w biegu na 100 metrów w szpilkach właśnie. I to był bieg na bieżni, nie że jakąś promkę ogłosili w sklepie, nic z tych rzeczy. I jestem pod silnym wrażeniem. Posłuchajcie, taki rekord na 100 metrów wśród pań to jest 10 sekund i 49 setnych, a na szpilkach 13 sekund i 55 setnych, czyli szpilki opóźniają panie w sprincie tylko o jakieś 30%. Co ciekawe, sam Guinness zaznacza, że to rekord wśród pań, co może sugerować, że panowie też ten rekord ustanawiali, ale z tego filmików to szukać chyba nie będę. Riviera za chwilę, She Doesn't Mind, a później Dawid Podsiadło.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
5: Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Lubsko, ulica Reja 22.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
14: I po reklamie.

Timbaland, Nelly Furtado i jeszcze Justin Timberlake, czyli Give It To Me na antenie Radia SK. Daj mi te miejsca na pokładzie samolotu lecącego nie wiadomo dokąd, bo właśnie wiadomo z kim, ekipa Radia SK, oprócz tego wiadomo też kiedy, między 23 a 25 października, z Warszawy to też jest pewne, ale dokąd to nie wiemy. Na tym polega odlot ściśle tajny, który robimy wam po raz kolejny. Kamila

0: więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Druga wystawa makiet kolejowych w województwie lubuskim. 10 i 11 października, hala sportowo-widowiskowa w Iłowej, ulica Piaskowa. Czekają na Was realistyczne makiety zbudowane z niezwykłą dbałością o każdy szczegół. To wydarzenie, którego nie można przegapić. Atrakcja dla małych i dużych miłośników kolejek. Zapraszają Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej, Biblioteka Kultury i Stowarzyszenie Lubuska Kolej w Miniaturze. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
6: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: A

0: Jeden z czterech nowych numerów od Taylor Swift, którymi poczęstowała nas w ramach bonusowej wersji swojej płyty. Taylor Swift i Patient Zero w Radiu SK tuż przed godziną 14. Po 14 bonus ode mnie muzyczny, jak zwykle. Axwell Ingrosso, More Than You Know. Krótko mówiąc, bardzo przyjemne hity na czasie Westy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Ile masz drobnych?
3: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
2: No to idziemy na jesienne łowy.
3: Z taką kwotą? Dokąd?
2: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
3: Niemożliwe.
2: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
4: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Planujesz zakup wózka lub fotelika samochodowego dla twojego dziecka? Już 9 i 10 października w sklepie Tobi. 24. edycja jesiennych targów w Zielonej Górze. Oferujemy największy wybór fotelików samochodowych, ponad 200 modeli wózków, premiery i nowości, super nagrody, a przede wszystkim mega rabaty. Zapraszamy 9 października w godzinach 10-19 oraz 10-18 do sklepu Tobi w Zielonej Górze, ulica Przyleśna 1. Informujemy, że rabaty w czasie targów dostępne będą również online na www.tobisklep.pl. Życzymy udanych zakupów!
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
5: Coraz większy ruch na ulicy Czerwonego Krzyża, czy też na Telemana, podobnie na ulicy Trauguta oraz na Wrocławskiej. Temperatura na poziomie 20 stopni dzisiaj, jutro bardzo podobnie, noc chłodniejsza do plus 8.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
6: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Napastnik, który zaatakował w szkole w Ostrołęce, to uczeń tej placówki. 19-latek ranił 8 osób z zespołu szkół zawodowych numer 4. Napastnik został złapany, jest ranny, próbował popełnić samobójstwo.
7: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
8: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
7: Tak, to jest uczeń tej placówki.
6: Mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. Prezydent Ostrołęki po ataku zarządził, aby do szkół nie wpuszczać osób postronnych. Trwa teraz sztab kryzysowy. Posłowie mają być w tej sprawie jednomyślni. Sejm zajmuje się podwyższeniem akcyzy na alkohol. Pieniądze mają trafić w formie zwiększonej dotacji do NFZ. Tego oczekuje też prezydent, dlatego poprzemy ten projekt.
9: Byłby gotowy nawet zgodzić się na zaakceptowanie podwyżki podatków pod warunkiem, że pieniądze z tego tytułu zostaną zaadresowane do ochrony zdrowia. I teraz rządzący spełniają ten warunek.
6: Mówił poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk. W całości za projektem głosować ma też rządowa koalicja.
10: Alkohol w Polsce jest relatywnie tani, no a dzisiejszy budżet ochrony zdrowia jest jaki jest.
6: Mówił Łukasz Osmalak z Polski 2050. Rząd szacuje, że wyższa akcyza przyniesie prawie 1,5 miliarda złotych do przyszłorocznego budżetu. 3 osoby w szpitalu to po zderzeniu osobówki z autobusem linii 77 w Bydgoszczy.
11: Do szpitali zostali przetransportowani zarówno kierowca, jak i pasażer z Audi, a także pasażerka autobusu.
6: Relacjonuje Jakub Skrzypek z tamtejszej policji. Ulica może być nieprzejezdna jeszcze przez 2 godziny.
0: SK Żary News.
5: Maciej Juszczak, studiowanie to jedno, ale nie zapominajmy o rozwoju zawodowym, podpowiada Monika Politańska z Biura Karier UZ-u.
12: Budowanie tego kapitału społecznego, wchodzenie w te struktury zawodowe jest w tym czasie nieocenione.
5: Biuro Karier co roku organizuje na uczelni targi pracy. W Bibliotece Norwida można już oglądać pokonkursową wystawę konkursu na rysunek satyryczny. Hasłem tegorocznej edycji był dron.
13: Kto w tak zwanej potrzebie paliwowej, czyli bakowej, to czy warto w tym momencie jechać na stację? O tym dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia SK. Muzycznie Kizo i Bledka, przypomnę, będzie też świetny Neptunika i What If, a także Imagine Dragons, czy Sylwia Grzeszczak, Michał Sapkowski, witajcie.

0: Neptunica, What If na antenie Radia SK. Można być fanem Realu Madryt, woleć styl Cristiano Ronaldo, który ostatnio przeprosił fanów za swój wybuch gniewu po meczu reprezentacji, ale nie można, nie można odmówić wielkości Messiemu, prawda? Messiemu, który właśnie pożegnał się z reprezentacją Argentyny, strzelając przy okazji w tym swoim ostatnim meczu 126 bramkę w 208 spotkaniu, dwa razy też w tym spotkaniu asystował i spłakał się w autokarze, co można zobaczyć na filmikach, które pojawiły się w sieci i czemu dziwić się w ogóle nie można. Jeden z komentarzy mocno mnie ujął, jeśli chodzi o tę sytuację. Messi płacze, Ronaldo przeprasza, a Lewandowski nadal strzela. Imagine Dragons, Szalec w Radiu SK. Za moment później Sylwia Grzeszczak i Mango.
1: Radio SK. Reklama.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
5: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za Ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły www.osiedlebracka.pl.
6: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
7: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
8: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kabanosy. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Kraina Wędlin Nature. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
9: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
10: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9.17, sobota, 8.16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Shakira. Mena Morena, antenie Radia SK. Przecież ja wam obiecałem informacje na temat maksymalnych cen detalicznych paliw obowiązujących jutro. Już daję znać, że będzie minimalnie, ale taniej o 3 grosze, jeśli chodzi o 95, bo będzie kosztować maksymalnie 6,83. O 3 grosze, jeśli chodzi o 98. Nie no, to już luksus tak tankować za 7,71, naprawdę. Olej napędowy będzie kosztował jutro 7,74, dziś 6 groszy więcej. Bez tego pakietu CPN to te ceny by naprawdę odleciały. Z tych odlotów to ja zdecydowanie mocno wam proponuję odlot ściśle tajny. Wiecie z kim? Z ekipą Łeski. Wiecie kiedy? To jest ten weekend 23 i 25 października, ale nie macie do ostatniej chwili pojęcia dokąd. I to jest w tym bardzo, bardzo fajne. Zgłoszenia za pomocą aplikacji Radia SK. Jutro nie, ale w piątek jak najbardziej kolejna osoba znajdzie się wraz z osobą towarzyszącą z biletami na pokładzie naszego samolotu lecącego do... Zalia, tylko kochaj mnie, Westę, za moment.
1: Radio SK. Autopromocja. O tej porze roku samiec nosela.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Psst. Cześć, to Influencer, ten od Cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: telefon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: I po reklamie.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Alone i Back to Yours w Radiu SK tuż w godzinę 15. Czy w dobrych, tego nie wiem, ale w rękach wam zostawiam na pewno. Za chwilę będę razem z wami Sonita i Korościel po godzinie 15 i hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready od chłopaków już za chwilę. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 12. Cześć.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire. My heart is a ghost.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
4: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
5: Vito. Twój dom. Twój styl.
4: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
5: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
4: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: Planujesz zakup wózka lub fotelika samochodowego dla twojego dziecka? Już 9 i 10 października w sklepie Tobi. 24. edycja jesiennych targów w Zielonej Górze. Oferujemy największy wybór fotelików samochodowych. Ponad 200 modeli wózków. Premiery i nowości, super nagrody, a przede wszystkim mega rabaty. Zapraszamy 9 października w godzinach 10-19 oraz 10-10-18 do sklepu Tobi w Zielonej Górze, ulica Przyleśna 1. Informujemy, że rabaty w czasie targów dostępne będą również online na www.tobisklep.pl. Życzymy udanych zakupów.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Lubsku.
16: Spieszmy się cieszyć ładną pogodą i słońcem, ponieważ szybciutko ta pogoda odejdzie. Dzisiaj, jutro 20 stopni, ale od piątku tylko do plus 13-14 kresek. Teraz w żarach sporo samochodów na ulicy Wrocławskiej.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Lubsku, Reja 22.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. 8 osób trafiło do szpitala, 2 z nich już opuściły placówkę. To najnowsze informacje po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Jakub Krzyżak.
18: Wszyscy poszkodowani są w stanie niezagrażającym ich życiu, przekazał mi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
19: 2 osoby znajdują się w szpitalu w Łomży, 6 osób znajdowało się w Ostrołęce, ale 2 osoby już opuściły szpital.
18: Jak ustaliłem, oprócz poszkodowanych do szpitala w asyście policji został przetransportowany też napastnik. Miasto uruchomiło specjalną pomoc psychologiczną dla uczniów szkoły, w której doszło do ataku i innych placówek, a także dla wszystkich mieszkańców, którzy poczuli się dotknięci tą tragedią.
17: A mieszkańcy są w szoku.
20: Przerażające, tak? Tym bardziej, że też mamy dziecko, które za chwilę pójdzie do szkoły średniej.
21: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozprzestrzenia.
17: Usłyszała od mieszkańców Ostrołęki nasza reporterka Marta Szabłowska. Dawid Kajusz z zarzutami. Prokuratura zdradza szczegóły po przesłuchaniu lekarza i radnego KO w sprawie szpitala południowego. Ma on odpowiadać m.in. za popełnienie oszustwa na ponad 500 000 zł. Chodzi o złożenie faktur, w których zawarte były niezgodne z faktami dane. Dawid K. nie przyznał się do winy. Przypomnijmy, media ustaliły, że Dawid K. m.in. jako koordynator SOR-u bez specjalizacji w szpitalu południowym zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 mln zł, choć jego grafiki pokrywały się m.in. z jego działalnością polityczną. Jedno oczko w dół. Polska spadła w rankingu FIFA na 37. miejsce. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. W zestawieniu FIFA liderem wciąż Hiszpania, drugie miejsce zajmuje Argentyna, a trzecie Francja.
0: SK Żary. News.
16: Maciej Juszczak. Tydzień temu ruszył rok akademicki. Ola Kanoniak sprawdziła, czy studenci UZ-u łączą naukę z pracą, czy jednak koncentrują się tylko na zajęciach.
13: Studiuję na psychologii, więc dużo czasu mi to zajmuje i mam takie szczęście, że rodzice mogą mnie utrzymywać.
22: A i pracuję też.
13: Studiuję i pracuję, ale pracuję w sieciówce jak na razie.
16: To będzie czas na nawiązanie gospodarczych kontaktów. Za nieco ponad tydzień w Zielonej Górze odbędzie się kolejny lubuski kongres gospodarczy.
23: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
24: Witajcie kochani, 2 minuty po 15, to jest środa. Cinek zawsze mówi, środa minie, tydzień zginie. Cenię, Cinek?
25: Tak, a Michał zawsze mówi, środa, dzień bardzo ciekawy, interesujący i z radosnym finałem.
24: Tak jest, gramy piękne piosenki, a później coś pogadamy. Somber My Body Isn't Ready w Radiu SK. Kochani, witamy serdecznie.

0: Why, Shawn Mendes ma piosenkę tak dobrą, że nazwał ją 3 razy. Why.
1: Wciąż nie znalazł odpowiedzi na te pytania. Why. Proszę Państwa, jeżeli pytacie why, macie się zgłosić do Radia ZK, Radia SK, to odpowiadamy, ponieważ mamy konkurs Państwa Miasta. Co dziecinek?
0: Tak jest, dzisiaj literka M, jak Marcin Sońta z Radia SK.
1: Albo Michał Koroszczel z Radia SK.
0: Pytanie przykładowe, jak nazywa się najlepszy prezenter Radia SK,
1: Michał
0: który
1: Koroszczel.
0: Nie myli nazwy stacji. Zapraszamy serdecznie, zostawiajcie numery, swoje numery na eskowym messengerze i my będziemy za chwilę do Was odzywaniać i gramy.

0: Kancelaria w Radiu SK. 16 minut po 15. Gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj grają z nami słuchaczka Monika. Cześć Monika.
2: Cześć, cześć, obecna.
0: Czy to ty jesteś ta słynna dziewczyna ratownika?
2: Też.
0: All right, ale trafiłem. Twoim rywalem jest Mateusz. Cześć Mateusz.
3: A witam serdecznie, cześć wszystkim.
0: Czy to ty jesteś ten słynny Mateusz Morawiecki?
3: Nie, słynny Mateusz z pomocy drogowej.
0: Okej, okay, bardzo nam miło.
4: Bardzo miło, czyli latasz na lawecie, tak? Dobrze rozumiem?
3: Tak jest, dokładnie.
4: Czy ty zawsze jesteś najbliżej, nie? Sytuacji.
3: No, jakby nie patrzysz, to tak.
4: Zobaczymy,
3: na
4: jak będzie
3: kolizji wypadku.
4: Z naszymi kategoriami w konkursie Państwa Miasta. Dzisiaj literka M jak muchozol. Na odpowiedź macie 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. I wygrywa osoba, która pierwsza zbierze punktów 3. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Mateusz, a potem Monika. Literka M, zaczynamy od Mateusza. Mateuszu, coś dużego.
3: Maluch,
0: czy jest duży, kurczę.
4: W twojej kategorii jest mały.
0: No właśnie, no. Już w samym słowie maluch mamy zaprzeczenie dużego.
4: Ale
0: no
4: nie, ciekawa odpowiedź.
0: Ciekawa, ale nie możemy uznać punkt na
3: ale
0: Moniki.
3: Ale jakby nie patrzeć, ludzie kiedyś dużo się pakowali do malucha to i na wakaty jeździli.
4: To prawda, ale już potem nie udawało im się wyjść nigdy.
0: Siedzą tam do tej pory.
4: Mamut to jest dobra odpowiedź na przykład. Przechodzimy w takim razie do Moniki. Moniko, twoja kategoria, coś małego.
2: Mucha.
0: Mucha jest mała. Monika prowadzi 2-0. Mateusz, jak chcesz nawiązać jeszcze rywalizację, to teraz musisz odpowiedzieć.
4: Twoja kategoria, zdanie, które można powiedzieć w szkole.
3: Muszę do toalety.
0: Brawo, bardzo oczywiście, fajnie, że tak, ale mam nadzieję, że dokończysz grę z nami jeszcze.
3: Oczywiście.
4: Moniko, jak odpowiesz, to wygrasz mimo starań ogromnych Mateusza. Twoja kategoria, zdanie, którego nie można powiedzieć na ślubie.
2: Mogę kiedy indziej?
0: Brawo, to jest dobra wygrywasz odpowiedź.
4: Gratulacje w takim razie. Monika wybiera sobie nagrodę. Czy to będzie butelka, czy torba radiańska?
2: Torba.
4: Torba dla ciebie, butelka w takim razie dla Mateusza. Dziękujemy wam bardzo za grę i cukierki, ciasteczka, serduszka, całuski, co tam chcecie.
0: Trzymajcie się, pa.
1: Pa. Państwa Miasta w Radiu SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
5: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Stary Folwark gorąco zaprasza w swe podwoje. Odkryj naszą nową restaurację Stara Stajnia, gdzie każdy kęs to uczta dla podniebienia. Od aromatycznej zupy po wykwintne dania główne i pyszne desery. Jeśli masz urodziny, to zorganizujemy warsztaty kuchenne i masę zabaw dla małych i dużych. A jeśli planujesz ślub, komunię lub inną imprezę, mamy propozycje także dla Was. Odkryj bogactwo Starego Folwarku już dziś. Zapraszamy do Pietrzykowa www.stary-folwark.pl.
8: Druga wystawa makiet kolejowych w województwie lubuskim. 10 i 11 października, hala sportowo-widowiskowa w Iłowej, ulica Piaskowa. Czekają na Was realistyczne makiety zbudowane z niezwykłą dbałością o każdy szczegół. To wydarzenie, którego nie można przegapić. Atrakcja dla małych i dużych miłośników kolejek. Zapraszają Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej, Biblioteka Kultury i Stowarzyszenie Lubuska Kolej w Miniaturze. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Lubsko, ulica Reja 22.
11: I po reklamie.

0: Hity na czasie, chłopaki, Kuba i Kuba, tak nazywa się ten numer. Za 27 minut godzina 16, a teraz coś naprawdę nowego w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Taka jest prawda i z tym nie dyskutujemy. I teraz zagramy piosenkę Hard to be Around DJ-a Tiesto, bo bardzo się cieszymy, że DJ Tiesto przyjeżdża do Polski. W czerwcu przyszłego roku zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie taki 4-godzinny set DJ-ski świetny.
2: No to dobrze, że przyjedzie, ale teraz nie będziemy grali DJ-a Tiesto, bo chcę ci przypomnieć, że Marcin, poczekaj. Chcę ci wspomnieć, że szef Radia SK powiedział, że to jest audycja wspólna i wspólnie podejmujemy decyzję co do kontentu w tym programie.
0: Dlatego podjęliśmy decyzję, że zagramy DJ-a Tiesto.
2: Właśnie nie podjęliśmy, ponieważ ja nie wiem, czy lubię tę piosenkę. A ja lubię te piosenki, które znam.
0: To musisz
2: spróbować. I właśnie dlatego teraz zagramy piosenkę Every Time We Touch Cascada. Proszę bardzo.

0: akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
0: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
9: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za Ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.osiedlebracka.pl.
10: To będzie ostatnia reklama. Ile masz drobnych?
11: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
10: No to idziemy na jesienne łowy.
11: Z taką kwotą? Dokąd?
10: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
11: Niemożliwe.
10: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
12: Szafa marzeń. Żary Bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
13: I po reklamie.

0: Body i Tough Low w Radio SK.
1: A bo Tove Lo, bo ona jest ze Skandynawii, więc...
0: Z Finlandii chyba.
1: Tak, Tove Lo. Tak jak Tove Jansson, tak teraz napisała Muminków.
0: Ona pewnie czytała, ta Tove Lo pewnie czytała Muminków.
1: Nie, tak. Ciekawe, czy czytała Tove Jansson, czy Tove Jansson.
0: No już daj mi spokój, za chwilę news.
1: Okej, przepraszam.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: sexy chick.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Planujesz zakup wózka lub fotelika samochodowego dla twojego dziecka? Już 9 i 10 października w sklepie Tobi. 24. edycja jesiennych targów w Zielonej Górze. Oferujemy największy wybór fotelików samochodowych, ponad 200 modeli wózków, premiery i nowości, super nagrody, a przede wszystkim mega rabaty. Zapraszamy 9 października w godzinach 10-19 oraz 10-18 do sklepu Tobi w Zielonej Górze, ulica Przyleśna 1. Informujemy, że rabaty w czasie targów dostępne będą również online na www.tobisklep.pl. Życzymy udanych zakupów!
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: Dzisiaj w nocy maksymalnie w okolicach 8-9 kresek, o tej porze 19 stopni. Jutro podobnie, z tym, że już może popadać. O tej porze w Żarach sporo samochodów, na przykład na ulicy Bohaterów Getta.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy, ale zapowiadał, że chce, żeby zrobiło się o nim głośno. Tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic.
14: Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
13: Sprawca był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków, był pod opieką psychologa i specjalistów. Teraz służby sprawdzają plecak, który znaleziono przed budynkiem szkoły.
15: Na miejscu pracują policyjni, pirotechnicy i badamy zawartość tego plecaka. Rozmawiamy z młodzieżą, przesłuchujemy świadków, zabezpieczamy monitoring.
13: Relacjonuje rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. Poszkodowanych zostało w sumie 9 osób, dwie z nich opuściły już szpital. Sprawca również przebywa w szpitalu. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym, z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Wystawiał faktury za pracę w szpitalu, choć w praktyce jej nie wykonywał.
16: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
13: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Nadal jest nieuchwytny to kangur, który od 2 miesięcy hasa po okolicach gminy Zduny pod Łowiczem. Problemem może być jednak nadchodząca zima, tłumaczy Mikołaj Butryński z łódzkiego zoo.
17: Kiedy już ta temperatura jest znacznie bliższa zeru, to wtedy nasze kangury wchodzą już do środka na wybieg wewnętrzny.
13: A tam do dyspozycji mają specjalne lampy grzewcze.
18: SK Żary News.
12: Maciej Juszczak, Janusz Kubicki z politycznym poparciem w wyborach uzupełniających do Senatu. Byłego prezydenta Zielonej Góry poprze Konfederacja. 13 października możesz zrobić pierwszy krok do aktorstwa. Akademickie Koło Kultury na UZ-cie czeka na chętnych, zachęca Maja Masier.
19: Jeśli jesteś zainteresowany teatrem, masz dobrą energię i chcesz się sprawdzić, to zapraszamy, doświadczenie nie jest wymagane.
12: Akademicki Teatr ma już za sobą kilka premier.
18: Tańta i Korościel, czyli Eska w Radiu Eska.
20: Dwie i pół minuty po godzinie 16 można powoli wychodzić z pracy, chyba że pracujecie do 15, to można wychodzić znacznie szybciej. Michał Korościel
21: i Marcin Sońta.
20: Witamy w środę i gramy dla was. Damiano, Dawid, już teraz the first time w Radiu Eska.

0: Loser, Tame Impala w Radiu SK. I to jest świetny numer i to bym sobie nucił, gdybym tylko umiał nucić. 13 minut po 16, słuchacie Radia SK.
1: Bum, bardzo fajna końcówka. Słuchaj, wszyscy już wiedzą, że Książulo wprowadził swoją pizzę do Żabki, no. I wiedziałem, że to się stanie. I się stało, że wszyscy teraz wrzucają do internetu, jak testują te pizze, jak ona smakuje i tak dalej, że wszyscy to robią to jeszcze. Ale zrobił to niestety wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Zarejestrowały to nasze mikrofony.
2: Pojawiła się nowa pizza. Wiecie kogo? Podobno każda z nich ma 12 plasterków salami. Ta ma. 12, czyli tyle miesięcy, ile masz teraz na zmianę nazwiska po rozwodzie. Dotychczas były 3.
3: No. No i to jest fajne, widzisz, bo ludzie się fajnie bawią w internecie. Walą w Książula, Książulo gasi pożary, a potem wjeżdża pan, przypomnij, jak się nazywa?
1: Arkadiusz Myrcha.
3: Wjeżdża pan Boomer i nagrywa coś takiego, że są pobite gary i nikomu już się nie chce w to bawić.

0: Poza tobą nic, to Oliwka w Radiu SK, prawie 20 minut po godzinie 16. Takie buty, ten konkurs za chwilę wjeżdża na antenę Radia SK. Będziemy wam rozdawali 1000 zł na buciki. Zadanie jest takie, żeby wejść na sk.pl i napisać, w czyje buty byście chcieli wejść na jeden dzień. Michale, to jest pytanie, na które ty odpowiesz dzisiaj. Dlaczego? No.
1: W czyje buty ja chciałbym wejść na jeden dzień? Ja ci powiem, w czyje buty ja wchodziłem, chociaż to jest historia mocno mnie upokarzająca.
0: Słucham.
1: Ja miałem ogólnie jako kolegę, który bardzo dobrze grał w piłkę nożną, na takim dość wysokim poziomie, i on często dostawał nowe buty za darmo, tylko on nie cierpiał, jak one były takie sztywne. Mieliśmy taką samą stopę, ja mówię, weź pochodź w nich, trochę mi je rozbijesz.
0: Czy ty rozchodziłeś profesjonalnie korki?
1: No może ja rozchodziłem profesjonalnie korki. Moja rola została sprowadzona do rozpychacza butów pół piłkarza, dasz wiary? Mam nadzieję, że wy macie lepsze historie.
0: Słuchaj, ja mam niedługo wesele, kupiłem sobie takie półbuty. Co ty robisz w weekend? Będziesz gdzieś chodził?
1: Za dwie dychy mogę chodzić w gumowcach. W czyje buty byście weszli i dlaczego? Piszcie na sk.pl. Czekają pieniądze na buciory.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival, 9 i 10 października, Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
12: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.

0: Zerluk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Farruko w Radio SK.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: Takie buty w Radiu SK i tylko w Radiu SK. Wchodzicie na sk.pl i piszecie nam, w czyje buty byście chcieli wejść na jeden dzień i dlaczego. Czy to będzie jakiś piosenkarz, aktorka być może, do wyboru, do koloru. I w tej sprawie jest z nami
2: Marcin. Witamy cię, Marcin.
3: Witam serdecznie.
2: W czyje buty chciałbyś wejść, Marcinie?
3: Ja bym chciał wejść w buty swojego teścia Władka.
2: A po co?
3: Żeby poczuć tego countryside era, wstać rano, iść, wydoić krówki, mieć swoje mleko.
0: Aha. Twój teść jest później... countryside era, tak? Jego? Czyli jasne. Jest rolnikiem, czy też farmerem bardziej by pasowało w tej sytuacji?
3: Może, można tak powiedzieć, że jest rolnikiem na teraz takiej platformie i jak widzę tego filmiki, jak on tam dodaje różne, że robi z mleka sery i tak dalej, to mi tylko ślinka cieknie i tak trochę czuję, że mi krew zalewa.
2: No jasne, i wiesz co, jest prosty podział między rolnikiem a farmerem, po prostu farmer ma strzelbę, a rolnik nie. To ma strzelbę czy nie, twój teść?
3: Nie ma.
2: Nie ma, no to rolnik. Słuchaj, 1000 zł dla ciebie, do wykorzystania w salonach Wojas i na wojas.pl. Co ty na to?
3: Jestem za.
2: All right, no to gratulacje serdeczne, mamy dla ciebie nawet spontaniczne oklaski.
0: Staśmy. To jakie to będą buty w takim razie, żeby to tak dobrze na to pole pasowało?
3: Nie wiem, myślę, że może jakieś mokasyny.
0: Okej, to miłych zakupów ci życzymy. Baw się dobrze.
3: Dzięki wielkie.
2: A, wszystkiego dobrego,
0: a zapraszamy na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.

0: cena.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen Witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
13: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
14: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
13: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
18: I po reklamie.

wiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy,

0: To jest taki rytm, że idealnie pasuje do wychodzenia z pracy. Chyba się zgodzisz.
1: Tak, to szybkim krokiem po schodach najlepiej. Tu w dół.
2: Za chwilę newsy, festy, zapraszamy.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. g-drive.pl.
6: Druga wystawa makiet kolejowych w województwie lubuskim. 10 i 11 października, hala sportowo-widowiskowa w Iłowej, ulica Piaskowa. Czekają na Was realistyczne makiety zbudowane z niezwykłą dbałością o każdy szczegół. To wydarzenie, którego nie można przegapić. Atrakcja dla małych i dużych miłośników kolejek. Zapraszają Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej, Biblioteka Kultury i Stowarzyszenie Lubuska Kolej w Miniaturze. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy.
7: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz 2 pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także 2 para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Lubsko, ulica Reja 22.
8: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za Ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.osiedlebracka.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
14: Cały czas dużo samochodów na przykład na ulicy Podchorążych oraz na alei Jana Pawła II, podobnie na przykład w okolicach ulicy Telemana. Dzisiaj w nocy 8 stopni, jutro w Żarach maksymalnie do 19.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Wyszedł ze szpitala, jest w policyjnej izbie zatrzymań. To najnowsze informacje o sprawcy ataku w Ostrołęce. 19-latek przyszedł dziś do szkoły z nożem i ranił w sumie 9 osób. A tak o tym, co wydarzyło się w szkole, mówi jedna z uczennic.
16: Nożownik, żeby zwrócić uwagę i zrobić tłok, z tego co mi wiadomo, podpalił plecak i położył go obok, żeby zrobić zamieszanie. I w momencie, w którym zrobiło się tłoczno, to wykorzystał sytuację.
15: Napastnika zatrzymano po kilkudziesięciu minutach poszukiwań na terenie miejskiej plaży. Natychmiast po zgłoszeniu o ataku w szkole pojawiły się służby. Wdrożyliśmy też procedury bezpieczeństwa, podkreśla prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
17: Dyrektorzy zostali poinformowani o zakazie wpuszczania osób postronnych na teren szkoły. Równolegle została uruchomiona pomoc psychologiczna.
15: Wiadomo, że napastnik był wcześniej znany policji, miał być notowany za narkotyki. Wyrok zapadnie za 2 tygodnie. Kończy się proces w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. dziś wygłoszono mowy końcowe na ławie oskarżonych Sebastianem.
0: Gdyby była możliwość 20 lat, prosiłbym o 20 lat. Gdyby była możliwość 30 lat, prosiłbym o 30 lat.
15: Mówi Łukasz Kowalski, pełnomocnik rodzin ofiar. Sebastianowi M. grozi 8 lat więzienia. Stopy procentowe bez zmian. Decyzję podjęła dziś Rada Polityki Pieniężnej, a przypomnę, główna referencyjna stopa NBP wynosi 3,75%.
11: SK Żary News.
18: Maciej Juszczak, najlepsza satyra na świecie w Bibliotece Norwida. 90 z prawie 800 prac konkursu na rysunek satyryczny można oglądać w gmachu Norwida, mówi Magdalena Faron.
19: Hasło dron zostało zinterpretowane zarówno humorystycznie, ale i również można zobaczyć elementy grozy.
18: Z kolei 29 października oficjalny finisarz wystawy. Jest pierwsze zwycięstwo za stalów FIBA Europe Cup. Zielonogórzanie wygrali na Węgrzech z miejscowym Szoloki Olaj.
20: Sońta i Korośty.
21: Czyli SK.
20: Radio SK.
22: To jest Radio SK. Kochani, 2:17. Słyszeliście pewnie o tym kangurze, który 2 tygodnie temu, czy tam 2 miesiące temu uciekł z łowicza i nie mogą go złapać. To słuchacz tutaj zadzwonił, zostawił głosówkę na SK-owym Messengerze, że kangur był widziany na zakupach w Złotych Tarasach. Wiesz?
1: Co ciekawe, miał własną torbę.
22: Właśnie. I w tej...
1: I gramy dalej, panie i panowie. 2,5 minuty.

0: Eminem, Lose Yourself w Radiu SK, 11 minut po godzinie 17.
1: To słuchaj teraz tego odcinek i zgadnij, co to jest za numer.
0: Po jednej nutce. Znaczy, było więcej, ale Pretty Woman.
1: Pretty Woman, tak. Puszczam go nie przez przypadek, bo dzisiaj przeczytałem w internecie coś, co absolutnie zmienia mój pogląd na ten film.
0: Okej.
1: Na początku filmu ten przystojny biznesmen, Richard Gere go gra, nie?
0: A?
1: On spotyka tę kobietę lekkich obyczajów, tę Julie Roberts, i ona mówi mu, że za godzinę to będzie $100.
0: Aha.
1: I on niewiele myśląc mówi, słuchaj, na cały tydzień cię biorę i płacę $3000. I ona jest w niebo wzięta, bo uważa, że to jest deal życia. Że to jest deal życia,
0: tak,
1: absolutnie $3000.
0: Tak, no.
1: Tymczasem zatrzymajmy się na moment. Zatrzymajmy się na moment, bo $3000 za tydzień to jest $20 za godzinę.
0: Jedna piąta.
1: Normalnie ona brała $100 za godzinę, a on sobie załatwił $20 za godzinę. I właśnie dlatego...
0: On jest biznesmenem.
1: No. Dokładnie.
0: I on ma więcej kasy w portfelu.
1: Zdecydowanie.
0: No a wy, kochani, jakie znacie niekonwencjonalne sposoby na oszczędzanie?
1: Właśnie, nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze na najbardziej kreatywny sposób na oszczędzanie. Za taki będą nagrody. Czekamy.

0: Gdybym się jeszcze raz żenił, Cinek, to wziąłbym sobie na weselu tę piosenkę na mój pierwszy taniec. To była Rose.
1: Nie wytrzymałbyś do końca pierwszego tańca kondycyjnie.
0: Wytrzymałbym, na luzie. Kochani, rozmawiamy dzisiaj o bardzo oryginalnych sposobach na oszczędzanie. W tej sprawie nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze.
2: Najlepsze oszczędzanie mojego męża? Chować przede mną kasę, żebym jej nie rozwaliła.
1: No tak, to jest jakiś sposób. Aczkolwiek ja na przykład lepszy sposób mam, moim zdaniem. Jak zamarznie trakcja i wiem, że będą opóźnienia na kolei, to wsiadam szybko do pociągu, bo wiem, że będę jechał za tą samą kasę dwa razy dłużej.
0: Jakie są wasze sposoby na oryginalne oszczędzanie? Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Będą nagrody dla najbardziej kreatywnych.
3: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Fonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Fonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
15: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
16: I po reklamie.

0: To ten moment, kiedy Szybcy i Wściekli byli również wzruszający, czyli See You Again, Wiz Khalifa i Charlie Puth w Radiu SK za 28 minut, godzina 18. Tymczasem my pytamy, jakie macie niekonwencjonalne sposoby na oszczędzanie pieniędzy w trudnych czasach i wy nagrywacie swoje głosówki na SK-owym Messengerze. Słuchamy.
1: No jestem na tyle oszczędna, że potrafię jechać z listą zakupów i każdą jedną rzecz kupić w innym sklepie, bo akurat wtedy jest promocja.
2: No ciekawy to jest sposób do oszczędzania.
0: Ty bardziej przy tych cenach benzyny, nie?
2: Właśnie. Ale wiesz co, jak na przykład jest 30 sklepów, to pani jeździ od jednego do drugiego? Ja uważam, że to jest naprawdę praca godna pochwalenia i wysyłamy pani eskowe gadżety jakieś, co ty na to?
0: Tak, butelkę, a jeżeli chce pani torbę, to trzeba nagrać drugą głosówkę.
2: Właśnie.
0: Tak jak pani potrafi.
2: Butelka oczywiście na benzynę.

0: Imagine Dragons on the top of the world w Radiu SK. Za 20 minut będzie godzina 18. Dzisiaj uczymy was, a wy nas, jak sprytnie oszczędzać. Nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze. Kolejny sposób na oszczędzanie. Słuchamy.
1: Cześć. Na pewno każdy zna to uczucie, gdy zamówi się coś w internecie, przychodzi paczka do domu, patrzymy znowu na ten sam produkt i okazuje się, że jest kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt złotych taniej. Aha. Nie wiem, czy to sposób na oszczędzanie, czy cebula level master, ale ja wtedy zawsze zamawiam drugi raz to samo. Aha. I zwracam z tym droższym paragonem. Pozdrawiam.
2: No, to fajne, tylko to jest trochę skomplikowane. Ja owszem nie jestem dyrektorem, doktorem ekonomii, natomiast no pewnie bym się sam oszukał, nie? Kupił drożej, sprzedał taniej, paragon zgubił. Ja myślałem, że zapłacił karę w urzędzie skarbowym.
0: Wiesz co, myślałem, że ty powiesz fajne, ale trochę skomplikowane. Ja na przykład wolę kraść.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy

0: Kurkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
1: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
2: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: I po reklamie.

0: Swedish House Mafia w Radiu SK. Bardzo ciekawa sytuacja, bo Hany już tu przyszedł i powiedział do Cinka: weź mnie zapowiedz jakoś ładnie. No i słuchamy.
1: No ładnie to muszę być ostrożny.
0: Aha, no dawaj.
1: Już za chwilę Michał Hanczak w Radiu SK.
2: Super! Radio
3: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
3: Stary Folwark gorąco zaprasza w swe podwoje. Odkryj naszą nową restaurację Stara Stajnia, gdzie każdy kęs to uczta dla podniebienia. Od aromatycznej zupy po wykwintne dania główne i pyszne desery. Jeśli masz urodziny, to zorganizujemy warsztaty kuchenne i masę zabaw dla małych i dużych. A jeśli planujesz ślub, komunię lub inną imprezę, mamy propozycje także dla Was. Odkryj bogactwo Starego Folwarku już dziś. Zapraszamy do Pietrzykowa www.stary-folwark.pl.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
9: Jutro 19 kresek, no i szczególnie po południu oraz wieczorem może popadać. Od piątku temperatura znacznie niższa, tylko 13-14 stopni. No i również w weekend szykuje się sporo deszczu.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Dwie uczennice ranne w ataku nożownika w szkole w Ostrołęce opuściły już szpital. Życie pozostałych poszkodowanych nie jest zagrożone. To po tym, jak 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce przyszedł do placówki z nożem i zaatakował uczniów i nauczycieli. Ranił w sumie 9 osób, wszystkie trafiły do szpitali, a napastnik niedługo po ataku został zatrzymany. Jest teraz w policyjnej izbie zatrzymań. Nie wiadomo jednak, kiedy zostanie przesłuchany.
11: Opuścił już on szpital, nie zagraża jego życiu niebezpieczeństwo.
10: Mówił Tomasz Żerański, rzecznik ostrołęckiej policji. Na miejscu cały czas pracują policyjni pirotechnicy.
12: SK Sport News.
10: Ma ćwierćfinał w Pekinie. Iga Świątek pokonała 6-1, 6-3 Amerykankę Iwę Jowić. Mecz trwał 96 minut, a Polka w ćwierćfinale zagra z Elise Martens. Oczko w dół. Polska spadła w rankingu FIFA na 37 miejsce. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. W zestawieniu FIFA liderem wciąż Hiszpania. Drugie miejsce zajmuje Argentyna, a trzecie Francja.
12: SK Żary News.
9: Maciej Juszczak. Będzie książka o historii lubuskiego winiarstwa. Taką publikację zapowiada Fundacja na Rzecz Lubuskiego Dziedzictwa Gloria Monteverde, mówi jej prezes Przemysław Karwowski.
13: Mając bogatą elektroniczną kolekcję etykiet, od win po oleje nawet, które były w ostatnim okresie rozlewane.
9: Książka ma się ukazać w grudniu. 14-latek stanie przed sądem rodzinnym za niebezpieczną jazdę na hulajnodze elektrycznej. Po ekspresówce jechał ponad 50 km na godzinę.
14: Imprezka. Imprezka za półmetkiem tygodnia. Mówią, że środa minie, tydzień zginie, czy jakoś tak. No więc ja już zapytam, chwalisz, czy się żalisz tym, co się wydarzyło dzisiaj? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK z tymi dobrymi, ale też tymi rzeczami, na które chcecie ponarzekać. Mam nadzieję, że nie będziecie narzekać na hity, które wam zagram. Przygotowałem na przykład sezon. Dawid Podsiadło na początek, a ja nazywam się Hanczak. Dzień dobry.

0: Daigo, Khalid i Griffin, Save My Love na antenie Radia SK. Możecie się czymś pochwalić, jakimś swoim dzisiejszym sukcesem, choćby najmniejszym, albo się na coś pożalić. Może wam jakoś pomoga, albo przynajmniej będzie wam lżej, jak powiecie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalisz, czy się żalisz, o to pytam. No ja się pochwalę, że mam dla was nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Zresztą nie jedną dziś, ale zacznijmy od propozycji z południa, a konkretnie od naszych południowych sąsiadów, czyli ze Słowacji, no bo Adela jest Słowaczką, Adela Jergowa się nazywa tak naprawdę, ale będzie śpiewała nie po słowacku, a po angielsku. To jest jej kawałek pod tytułem Ain't in LA i jestem bardzo ciekawy, czy nad Wisłą się przyjmie.

0: Mistrz Unio w nagrywaniu dobrych kawałków. My Body Isn't Ready to Summer oczywiście na antenie Radia SK. Teraz będzie Adam. Zadałem pytanie, chwalisz czy się żalisz? No i zaczynamy tę zabawę i sprawdzanie co u was od bardzo pozytywnej wiadomości z Messengera Radia SK. Adam?
1: Chwalę się, bo poszedłem na przegląd dentystyczny. Wszystko git. Idźcie też. Warto dbać o ząbki.
0: Pewnie. I lepiej iść wcześniej niż później, bo potem jak coś się dzieje i człowiek usłyszy, co go czeka i ile będzie go to kosztowało, to wtedy dopiero zęby bolą. To jeszcze zagadka. Ile procent szczęścia słychać w głosie Adama? Ile ma tego szczęścia dzisiaj? 100 ma. To logiczne.
2: Autopromocja. Wiesz z kim? Kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Druga wystawa makiet kolejowych w województwie lubuskim. 10 i 11 października, hala sportowo-widowiskowa w Iłowej, ulica Piaskowa. Czekają na was realistyczne makiety zbudowane z niezwykłą dbałością o każdy szczegół. To wydarzenie, którego nie można przegapić. Atrakcja dla małych i dużych miłośników kolejek. Zapraszają Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej, Biblioteka Kultury i Stowarzyszenie Lubuska Kolej w Miniaturze. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy.
13: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.osiedlebracka.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Planujesz zakup wózka lub fotelika samochodowego dla twojego dziecka? Już 9 i 10 października w sklepie Tobi. 24. edycja jesiennych targów w Zielonej Górze. Oferujemy największy wybór fotelików samochodowych, ponad 200 modeli wózków, premiery i nowości, super nagrody, a przede wszystkim mega rabaty. Zapraszamy 9 października w godzinach 10-19 oraz 10-18 do sklepu Tobi w Zielonej Górze, ulica Przyleśna 1. Informujemy, że rabaty w czasie targów dostępne będą również online na www.tobisklep.pl. Życzymy udanych zakupów!
16: I po reklamie.

0: Jeżeli możecie się trochę poruszać, nawet tańcząc przy garach w kuchni, to nie odpuszczajcie takiej okazji. Każdy ruch się liczy. Wasted, Gnarly i Major League DJs za nami w Radiu SK w imprezce, ale spokojnie, za chwilę między innymi Jason Derulo, będzie jeszcze Margaret, będzie Armin van Buuren, będzie przy czym potańczyć. A jeśli chodzi o te okazje, których nie warto odpuszczać, no to o tym mi opowiadacie na sk.pl, a ja za to wręczam pieniądze na zakupy w sklepie internetowym. Zapraszam na sk.pl, tam można się zgłosić. Kto już wygrał? No na przykład Kasia, która opowiadała o tym, że ona nigdy nie odpuszcza wizyty na siłowni, to tak a propos ruchu, a jest kierującą ciężarówką, więc często w trasie, ale o siłowni nie zapomina. Wczoraj z kolei Michał opowiedział, że on nigdy nie odpuszcza tak dla równowagi. Sytuacji, kiedy może zrobić pizzę do swoich bliskich i przy okazji ją zjeść też. I nie jest to pizza książula, tylko jego własna, nie taka mrożona. No właśnie, jakie okazji wy na pewno nie odpuścicie? SK.pl, tam się zgłaszamy, a po 19 do kogoś z was zadzwonię.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA.
1: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Lubsko, ulica Reja 22.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
13: I po reklamie.

0: czy wam też tętno skoczyło od razu przy tym hicie Everlasting, Armin van Buuren i Sasha przed 19 w Esce. Chwalisz czy się żalisz? O to pytam. No i Filip z Karolem się odezwali na Messengerze Eski.
1: My się chwalimy, bo wracamy ze statku właśnie, z dwutygodniowej zmiany na 2 tygodnie wolnego. Jedziemy z kolegą, jesteśmy aktualnie obok Berlina. Także wszystkim kierowcom, którzy wracają do domu, czy jadą do pracy, szerokości.
0: Szerokości dla was, fajnie, że wracacie do domu. W sumie to, drodzy marynarze, nas coś łączy. Was marynarzy i nas radiowców. Żyjemy z życia na fali. Radio SK. To na fali Radia SK, za chwilę Dua Lipa.

0: Reklama.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ile masz drobnych?
7: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
6: No to idziemy na jesienne łowy.
7: Z taką kwotą? Dokąd?
6: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 złote. A w sobotę nowy towar.
7: Niemożliwe.
6: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
8: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
9: I po reklamie.
10: Żary na czasie.
11: Maciej Juszczak, sprawdzam, co dzieje się w kręgielni Hades. To w Parku 79, tam bardzo ciekawy mroczny klimat, a więc w taki sposób można spędzić swój wolny czas. Dzieje się również w palmiarni. Tutaj 17 października o 19 zagra zespół Alex, a gdyby tego było mało, to 17 października o 10 finał konkursu piosenki Włóczęga. To konkurs, który wrócił po 30 latach.
12: Muzyką się żyje.
13: Jeden z największych polskich hitów w wykonaniu jednych z najpopularniejszych ostatnio artystów. Do sieci trafiła dziś nowa koncertowa wersja Kiedy powiem sobie dość z trasy męskiego grania. 30 lat temu oryginał nagrał zespół ONA z Agnieszką Chylińską. Teraz słyszymy tu Zalię i Igora Herbuta, którzy razem z Vito Bambino dowodzili w tym roku orkiestrą męskiego grania. Kiedy powiem sobie dość to zapowiedź całego albumu z zapisem wykonań z tegorocznych koncertów. Album ukaże się 27 listopada. Nie zabraknie tam także hymnu tegorocznej trasy, czyli hitu Nareszcie. Prezesura to jest z kolei tytuł nowej płyty Kizo. Ogłosił on, że ten album ukaże się 12 lutego przyszłego roku. Oczywiście pokazał też okładkę, tracklistę i listę zaproszonych gości. To artyści z różnych muzycznych światów, bo Kizo nagrał kawałki m.in. z PZ-em czy BDOS-em, ale też z modelkami czy Julią Wieniawą. Singiel z tą ostatnią już znamy, to wydana w wakacje Laweta.
14: Impreska.
13: Mam nadzieję, że nikt dzisiaj na lawecie do domu nie wraca. 19:02 w tej godzinie imprezki pełnej okazji. Kogoś obdaruje 300 zł na zakupy bez wychodzenia z domu. Szczegóły na sk.pl. Ale najpierw gram. Będzie David Guetta z Andreą Bocelli między innymi, a potem Dua Lipa. Tu Hanczak, witajcie.

0: istnieje takie prawdopodobieństwo, że tym hitem odblokowały mu kogoś wspomnienia. Guru Josh Project, Infinity. No dobra, no to czas odblokować środki na koncie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel sklepu Amazon.pl.
0: Żeby móc wam zrobić przelew, ale najpierw pogadamy. Cześć Matt, dzień dobry, dobry wieczór na antenie Radia SK, cię witam.
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Dzisiaj gadamy sobie w ogóle w tym tygodniu o okazjach, których nie odpuszczacie. I tu niektórych zaskoczymy, ponieważ napisałeś na SK.pl, że ty nie odpuszczasz nigdy nowej pary butów. I to by się mogło niektórym kojarzyć, że to dziewczyna mogłaby tak napisać. A tu proszę bardzo, Matt, ale to też chodzi o buty kolekcjonerskie. Opowiadaj.
2: Dokładnie, moja pasja tak naprawdę do butów rozpoczęła się około 5 lat temu, a właściwie to 6, bo to były czasy, kiedy wybuchnął ten słynny COVID i wówczas na popularności zyskały właśnie pewne kolaboracje z wielkimi markami takimi jak Nike, Adidas. I wówczas ja właśnie zainteresowałem się najbardziej kolaboracjami z Nike i z Jordanem. I wówczas właśnie zaczęły wychodzić kolaboracje z Travisem Scottem. I tutaj paradoksalnie, mimo że ja osobiście nie jestem fanem jego muzyki, najbardziej właśnie przypadły mi do gustu kolaboracje z jego udziałem.
0: Dobra. Ile masz tych sneakersów? Powiedz już.
2: Myślę, że około 60-70 par.
0: Czyli jak się trafia jakaś fajna, kolejna, to musi być w twojej kolekcji.
2: Dokładnie, nie odpuszczam żadnej ciekawej pary.
0: No dobra, no to może się przydadzą 300 do wydania na Amazon.pl. Może tam też na jakieś kolekcjonerskie buty trafisz, albo na szafkę na te buty. Pozdrawiam cię serdecznie, Matt.
2: Dzięki wielkie, pozdrawiam również serdecznie.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sklepu Amazon.pl.
0: Was zapraszam na SK.pl, tam nie trzeba żadnych butów, wystarczy wejść i się zapisać, zgłoszenie zostawić. A to Jamie Mitchell.

0: Cicho Sza, nowy hit w Stanach na antenie Radia SK. To jest imprezka Hanczak z tej strony. Mam dla was jeszcze w tej godzinie m.in. nowość od Taylor Swift, czyli jej hit Patient Zero. A właśnie, a propos pacjentów. Podejrzewam, że wielu z was kojarzy niedzielne popołudnia u babci właśnie z tym serialem, choć pewnie są i tacy, którzy przez lata zostali z nim na dobre i na złe, bo o tym serialu teraz myślę. Właśnie, jeżeli kojarzycie ten serial z tą właśnie piosenką z czołówki, to znaczy, że oglądaliście go od początku, bo chyba tam się sporo pozmieniało. Ale dlaczego o tym serialu mówię? No dlatego, że dziś w telewizji ma pojawić się odcinek numer 1000, a więc jubileusz tego oto serialu, w którym rzeczywiście dużo się zmieniło, ale szpital w Leśnej Górze od zawsze przyjmuje pacjentów i tak sobie myślę, że jednak on był mocno wyidealizowany, dlatego, że gdyby był to serial bardzo rzeczywisty i prawdziwy, to jeżeli ktoś w pierwszym odcinku zapisałby się do endokrynologa na NFZ w szpitalu w Leśnej Górze, to akurat dzisiaj w tym odcinku numer 1000 by miał wizytę.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
7: Planujesz zakup wózka lub fotelika samochodowego dla twojego dziecka? Już 9 i 10 października w sklepie Tobi. 24. edycja jesiennych targów w Zielonej Górze. Oferujemy największy wybór fotelików samochodowych, ponad 200 modeli wózków, premiery i nowości, super nagrody, a przede wszystkim mega rabaty. Zapraszamy 9 października w godzinach 10-19 oraz 10-18 do sklepu Tobi w Zielonej Górze, ulica Przyleśna 1. Informujemy, że rabaty w czasie targów dostępne będą również online na www.tobisklep.pl. Życzymy udanych zakupów!
8: I po reklamie.

0: Muzyczne wspomnienie wakacji w Radiu SK w imprezie Talk to You. No a może by tak zrobić sobie małe wakacje w październiku? Przynajmniej weekend i to jeszcze taki, że nie musicie płacić, tylko SK wam stawia, co wy na to? Odlot ściśle tajny. Ta zabawa wróciła, ta zabawa ruszyła, czyli polega to bardzo, proste są zasady. Polega to na tym, że wy się zgłaszacie. Jak was nasza poranna ekipa wybierze, to lecicie. Tylko nie wiecie, dokąd lecicie, ale wiecie za to kiedy, który to weekend, no i że będzie też eskowa ekipa i inni słuchacze. A miejsce jest tajemnicą. Wiktoria w to weszła, Wiktoria się zgłosiła i dzisiaj się dowiedziała, że leci.
1: Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę.
0: I zabiera ze sobą jeszcze swojego chłopaka, który jest fizjoterapeutą. Zresztą Wiktoria też jest fizjoterapeutką, więc może jak ktoś się zmęczy imprezowaniem czy zwiedzaniem, to jakiś masaż gratis Wiktoria i jej chłopak zrobią. Dokąd polecicie? Nikt nie ma pojęcia poza naszym szefem, ale nasz kapitan, czyli nasz szef, podpowiada.
2: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
0: No i weź tu, bądź teraz mądry. Czasami od niektórych historii człowiek się robi blady jak ściana, ale nie mam pojęcia, jakie to może być miejsce, w które polecicie. Można się zgłaszać tak czy owak w ciemno, o to chodzi. Apka Radia SK. Ściągamy na telefon i tam się zgłaszamy zupełnie za darmo. Post Malone, Sway Lee, Sunflower już teraz w imprezie, a za chwilę Britney Spears, Hit Me Baby One More Time.

Nowość, która brzmi doskonale. Neptunika i What If na antenie Radia SK przed 20. Dwie osoby trafiły szóstki w Totka i stały się milionerami. Zarobiły po 10 baniek. Wiadomo, że jedna z tych osób grała w koszalinie, druga zagrała w aplikacji, więc w internecie, więc trudniej będzie namierzyć osobę, z którą można się zaprzyjaźnić.

0: to promocja.
1: Najlepsi DJ świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
4: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: I po reklamie.
7: Żary na czasie.
8: Maciej Juszczak, zabieram Was do klubu u ojca, ponieważ tutaj pełną parą ruszają imprezy studenckie. Zaczął się rok akademicki, no i już jutro integracja studencka właśnie w klubie u ojca. Start o godzinie 20, natomiast 11 października o 19, a więc w najbliższą niedzielę wystąpi Renata Przemyk. Ten koncert w Planetarium Wenus o 19.
9: Muzyką się żyje.
10: Weekend, pogoda niestety ma być gorsza niż ostatnio, ale mamy dla Was imprezową ucieczkę od jesieni, bo do Polski zawita klubowy klimat rodem z Ibizy. W sobotę w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się impreza pod hasłem Resistance. To jest cykl, który wędruje po całym świecie, gromadzi gwiazdy i fanów muzyki elektronicznej, no i w Polsce odbędzie się po raz drugi. A imprezie Resistance Poland patronuje SK. To już nie jest jeden koncert, to już jest mini trasa koncertowa. Nasz Trips rusza na podbój innych kontynentów. Ogłosił, że w przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i na Seszelach. A tymczasem Bydgoszcz doceniła BDS-a 2115. To jest rodzinne miasto rapera, który właśnie znalazł się w gronie ludzi szczególnie dla tego miasta zasłużonych. Podpis BDS-a trafił do bydgoskiej Alei Autografów przy ulicy Długiej, a sam raper zapewnił, że nigdy nie splami imienia swojego miasta. Bydgoszcz często pojawia się w tekstach BDS-a. Raper często też chwali się, że z tego miasta pochodzi.
11: Imprezka.
10: Toruń pewnie teraz żyłkę tutaj ma z zazdrości. Pozdrowienia oczywiście dla wszystkich, gdziekolwiek nas słuchacie. Wszyscy są super. Minuta po 20 to jest imprezka w SC Hanczak z tej strony. Ja jestem z Łodzi, ze mnie też się można czasem pośmiać. Na początek Łatwo Gang. Ale jak ktoś nie jest z Łodzi i się będzie śmiał z Łodzi, to nie ręczę za siebie.

0: ostatni raz.
1: Dobrze przypomnieć sobie ten duet w jesienny, środowy wieczór. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka za nami.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Ale może ktoś chce potańczyć w środowy wieczór, albo chce na przykład poskakać, albo po prostu potrzebuje trochę dawki energii, bo jest za kółkiem, albo pracuje i już ile tych kaw można, albo energetyków. Dobra, to zagram w takim razie coś bardzo energetycznego i nieszkodliwego absolutnie. Kaszmir to jest doskonale chyba znany DJ i producent tym, którzy w muzyce elektronicznej siedzą, albo po prostu słuchają Radia SK od lat. Mamy nowość od tego pana. Bonfire to jest tytuł tego kawałka, no i teraz go wam zagram.

0: Do czego to doszło, żeby jeden DJ drugiego remiksował? Take Me Back to Kygo w remiksie Robina Schulza. 29 minut po godzinie 20. Ja za chwilę zmiksuję dziewczynę z chłopakiem na antenie Radia SK. Ale spokojnie, to nie będzie program randkowy, chociaż może nad takim też powinienem pomyśleć. To będzie pojedynek. Zobaczymy, czy dzisiaj dziewczyna, czy chłopak będzie górą, no i kto zgarnie między innymi eskowe skarpetki na jesień. No i parę innych gadżetów. Jeżeli macie ochotę się ze mną pobawić, odpowiedzieć tylko na jedno pytanie, to zgłaszajcie się już teraz. Czekam na Messengerze Radia SK, tylko numer do siebie zostawcie. Ewentualnie można też SMS-em się zgłosić. 664-402-302. Gramy za kilka chwil, ale wcześniej zagrają, zaśpiewają Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA.
1: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: To będzie ostatnia reklama.
6: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: I po reklamie.

0: Kreska 106 i 6.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: słuchacie Radia SK, a razem ze mną teraz Kasia i Maciek. Dzień dobry wieczór, witam was serdecznie.
1: Dobry wieczór.
2: Cześć.
0: Słuchajcie, no niestety muszę was postawić przeciwko sobie. Będziecie walczyli na swoje konto, a nie ze sobą w grupie. Zadam wam za chwilę jedno pytanie, a wy musicie na zmianę odpowiadać po jednym słowie, po jednej odpowiedzi rzucając. Zobaczymy, kto się dłużej w grze utrzyma. Dzisiaj mamy, słuchajcie, dzień wanny.

0: Maciek?
1: Tablet.
0: No, widzę. Za chwilę jeszcze laptopa, telewizor i w ogóle bierze stereo, naprawdę. Kasia?
2: Ja bym dodała lusterko, żeby zobaczyć, jak pięknie się wani wygląda.
0: Maciek.
1: Ja bym sobie dodał jakiś szampan, żeby sobie popić.
0: Szampon czy szampan? Przepraszam bardzo. Szamponu nie pijemy. Ale dobrze, remis ogłaszam w takim razie. Dostaję sieskowe skarpetki i parę innych gadżetów. Skarpetek do wanny nie trzeba zakładać.
3: Padło mi auto na rondzie, gdy miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
4: Weź już ten płyn, lepiej zostać.

Gitary mają się całkiem nieźle, cały czas. Temper City, Reverse Psychology przed godziną 21 na finał środowej imprezki. Pamiętacie, że niezłą imprezkę możemy wam zrobić jeszcze w jeden z październikowych weekendów. Zabieramy was na weekend, a dokąd? No tego dowiecie się na lotnisku. Odlot ściśle tajny, sprawdzajcie w naszej apce.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: I po reklamie.
6: Żary na czasie.
7: Maciej Juszczak, sprawdzam, co dzieje się w hali CRS-u, a tutaj w najbliższy piątek kolejne spotkanie w Orlen Basket Lidze, a dokładnie w PGE Basket Lidze. Od tego roku jest zmiana. Zastal kontra Legia Warszawa. To spotkanie o godzinie 18. No i liczymy, że po zwycięstwie na Węgrzech Zastal pójdzie za ciosem. Natomiast spotkanie z rezerwami Legii Warszawa w sobotę rozegrają piłkarze Lechii. To o 18.00.

0: СК Жары Ньюс.
1: Wysetesiona Góra wypuściła rowerową mapę miasta i okolic. Można w niej poznać najciekawsze ścieżki w województwie oraz po stronie niemieckiej, mówi Hubert Małyszczyk.
2: Ten papier, który można wziąć, ale też można u nas na tą chwilę jeszcze zamówić, że go przywieziemy albo wyślemy. Warto u nas na mediach społecznościowych śledzić te informacje. To jest tak naprawdę zebranie w całość tych możliwości, jakie daje Zielona Góra, jeżeli chodzi o tę turystykę rowerową, no bo mamy piękne trasy, rzeczywiście bezpieczne dla rowerzystów. Chcieliśmy to ująć na jednym arkuszu. Mamy przede wszystkim też single tracki. To jest naprawdę świetna sprawa, świetna możliwość do spędzenia wolnego czasu. No i to jest oczywiście coś, co stworzyliśmy dla Zielonogórzan, ale też i z myślą o turystach, którzy do nas przyjeżdżają, bo też nie mamy się czego wstydzić. To też trzeba sobie jasno powiedzieć. Ale jedna jeszcze ważna rzecz. Ten arkusz to nie jest tylko Zielona Góra. Z drugiej strony pokazujemy południe województwa lubuskiego. Chcieliśmy trochę, nazwaliśmy to tak troszeczkę enigmatycznie okolice Zielonej Góry, ale chcieliśmy pokazać troszeczkę Zieloną Górę w szerszym kontekście, bo sporo się dzieje nie tylko w Zielonej Górze, sporo się dzieje w wielu lubuskich gminach i chcieliśmy też rozpocząć taką kolejną, jakby rozpocząć tak naprawdę dyskusję na ten temat tej spójności, tej sieci, pokazać troszeczkę Zieloną Górę w szerszym kontekście, no bo ludzie, którzy jeżdżą rowerami, czasami przemieszczają się dość szybko i na duże odległości, więc myślę, że to taka idea była słuszna.
3: A takich map nie ma? Czy jest deficyt jakiś, że postanowiliście stworzyć coś takiego?
2: No tak, tutaj by wychodziło na to, że niby taki prosty temat i tak bardzo się chwalimy tym, że zrobiliśmy coś, co właściwie jest, nie powinno przysparzać problemów. Jest trochę z tym problem, dlatego że część tras sprawdzaliśmy osobiście też jeżdżąc rowerem, nie tylko Zieloną Górę, bo Zieloną Górę dość dobrze znamy, ale też te okolice, dlatego że też pamiętajmy, sporo jest jakichś tras, które kiedyś zostały wyznaczone, wciąż gdzieś funkcjonują jako niby ścieżki rowerowe, szlaki rowerowe, czasami mogą być nieprzejezdne, czasami mogą być jakby nie nadawać się do takiej promocji. Sporo też się zmienia, tak? No, kiedyś mieliśmy mniejsze wymagania co do tras rowerowych. Dzisiaj dlaczego tak dużo osób jeździ rowerami? Dlatego, że jest bardzo dużo bezpiecznych tras właśnie i czasami te trasy, które gdzieś przebiegają przez drogi publiczne, no nie zawsze warto je ujmować, więc no też staraliśmy się to jakoś tak rozsądnie ująć, ale no nie ma takiej jednej recepty na to. Każda gmina ma trochę inne oznakowania, każda gmina inaczej podchodzi do tej turystyki rowerowej. My tak trochę staramy się na to krytycznie patrzeć, czując w tym oczywiście szansę tych dyskusji szeroko rozumianych. My te mapy oczywiście też dostarczymy do większości gmin w naszym regionie. Trafią do wielu podmiotów, zrobiliśmy ich 10 tysięcy sztuk, więc jakby będziemy je teraz dystrybuować. Chętnie też na siebie bierzemy tą dystrybucję. No ale ja nie powiedziałbym, że ta dyskusja jest zamknięta i zdaję sobie sprawę, że też wiele będzie uwag do tej mapy i jakby jesteśmy na to przygotowani. No, jakby wzięliśmy to na siebie, że tak powiem i myślę, że jeszcze będziemy kontynuować w przyszłości na pewno te działania.
3: Uwag w sensie, no trasy się zmieniają, zwłaszcza te leśne. Coś tam może wypaść, gdzieś jakieś roboty, ktoś coś postawi, nie wiadomo. To są tego typu zmiany?
2: Znaczy tego typu zmiany to powinny być tak naprawdę, jeżeli są jakieś okresowe zmiany przebiegów szlaków, jakieś to one powinny być przez gminy de facto, jakby gminy powinny o tym informować, powinny oznakowywać te zmiany, powinny pielęgnować to wszystko i jakby wydaje mi się, że tu pod tym kątem też się sporo zmieniło, bo jakby świadomość włodarzy gmin lubuskich na pewno jest już dużo, dużo wyższa niż 10 lat temu, kiedy to tak naprawdę turystyka rowerowa była traktowana jako coś takiego egzotycznego, tak? Mało kto jeździł na rowerze, jeszcze te kilkanaście lat temu naprawdę mało osób jeździło na rowerze. Dzisiaj jest to tak powszechny sposób przemieszczania się i to nie tylko turystycznego, ale też i ludzie jeżdżą do pracy. Jakby sami włodarze też jeżdżą rowerami, więc jakby co kiedyś też może było większym problemem. Więc zaczynamy inaczej do tego podchodzić, rozumieć to wszystko i jakby te takie bieżące oznakowania zmian, no to oczywiście jest coś, czego w takiej mapie, w takim arkuszu nie będziemy ujmować, ale tak jak mówię, być może też znajdą się trasy, które trzeba będzie nie wiem, w jakiś tam sposób przemodelować, usunąć, wytyczyć coś nowego. Być może ta mapa będzie jakimś przyczynkiem do tego, żeby połączyć jakąś sieć jednej gminy z drugą, bo z tym jest też zawsze problem, tak? I tu też się sporo zmieniło oczywiście, bo czasami się myśli, już rozmawia się między sobą, tak,

0: że jesteśmy czterogwiazdkową informacją turystyczną, to udzielamy informacji o całym województwie i nawet o całym kraju, bo tak jest, mamy tą maksymalną ilość gwiazdek w kategoryzacji Polskiej Organizacji Turystycznej i jakby nie jest, niejako, żeby mieć te gwiazdki, to musimy być też przygotowani do tego, żeby informować o całym regionie. Ale nie jesteśmy na pewno od tego, żeby kształtować to, co się dzieje w województwie. Chcemy współpracować zarówno z Urzędem Marszałkowskim, z Loturem i robimy to. I to jest taki nasz wkład, ale to nie jest oczywiście nasza rola, żeby jakby komuś tam mówić, zrób to tak albo inaczej. Bardziej chodzi o pewną taką dyskusję. Mieliśmy możliwość po prostu przy projekcie, który realizujemy z miastem Chodby, żeby taką mapę wydać i postanowiliśmy po prostu jeden arkusz na to przeznaczyć, więc jakby to tyle, tak? Tutaj nie szukałbym jakiejś wielkiej naszej roli, jeżeli chodzi o takiej instytucji, która będzie nadzorowała to wszystko. Mam nadzieję, że jakimś takim małym elementem tego wszystkiego gdzieś tam możemy być i możemy... My też jako pracownicy staramy się jeździć rowerami, więc staramy się to też obserwować, ale żebyśmy mieli wyłączność na wiedzę tutaj w tym wszystkim, no to chyba nie do końca tak może być.
1: To pytanie indywidualne, ale zapytam, jakie miejsca takie rowerowe pan by polecił komuś z własnego doświadczenia?
0: Tak. No to już jeżeli chodzi o Zieloną Górę, to rzeczywiście ta sieć jest świetna i to, co teraz nawet przy wydaniu tej mapy, tyle, ile byliśmy w stanie. My mamy kilka osób tutaj w pracy, nie jesteśmy w stanie też wszystkiego w sezonie turystycznym zrobić, ale staraliśmy się chociaż troszeczkę też przejechać tych tras i zobaczyć. Na pewno duże wrażenie zrobił na nas odcinek wału na rzece Odrze od Cigacic w stronę Zaboru. To z tymi wałami to jest zawsze tak, że niby wiemy, że można gdzieś tam przejechać, ale nie zawsze się decydujemy na to, żeby kogoś wysłać, bo a może gdzieś dziury będą, może kiedyś jakieś prace tam były ale przejechaliśmy też no, tym rowerem, który tu stoi, to nie jest rower typowo jakiś, nie wiem, górski, ale bez problemu się tam przedostaliśmy, ale przepiękne krajobrazy, ta przyroda, która jest, no naprawdę świetna sprawa. Nad samą Odrą też Biała Góra, o której też sporo osób pewnie słyszało i wie, bo tam ścieżka przyrodnicza powstała w ostatnim czasie, to jest co okolice Dąbrowy. No jeden z naprawdę cudownych miejsc. No, wiele osób by powiedziało, to jest jedno z 5 najlepszych miejsc, które widziałem. Naprawdę, jeżeli chodzi o widok, tak, z tej Białej Góry. Cudowna skarpa nadodrzańska z pięknym widokiem na ujście Śląskiej Ochli i na rzekę Odrę. Rzeczywiście cudowne miejsce. Jeżeli chodzi o województwo, to ja też bardzo lubię okolice Łęknicy, tam też jest taki szlak kolejowo-górniczy, mało znany, o dziwo mało znany, który kiedyś, tam też można pociągiem do Tuplic dojechać chociażby, to taka może wskazówka, można sobie na ten szlak wyjechać, tam nikogo praktycznie nie ma, on doprowadza do Parku Murzakowskiego, można tam te pętelki zrobić, więc ten szlak jak najbardziej. Oczywiście kolej na rower, no to już jakby jest produkt, który jest znany w całej Polsce, ale ta trasa kolejowa w powiecie nowosolskim. Ona też pozwala na łączenie tych ścieżek, tych tras, tych naszych pętelek. I często jak nawet wyprowadzamy tutaj z Zielonej Góry turystów, to mówimy, żeby korzystali z tamtej ścieżki, wrócili sobie już drugą stroną Odry. Tamte wały też sprawdziliśmy, one też są super, także no, jest trochę tych miejsc naprawdę.
1: Ale czy mamy trudne województwo, czy Zieloną Górę może i okolice, albo trasy, które są na mapie? O, w ten sposób zadam pytanie, czy one są trudne, czy ten poziom jest dosyć zróżnicowany? Pytam jako kolarz amator. Bardzo, bardzo, bardzo amatorski.
0: Na tym arkuszu, na tej stronie, gdzie jest pokazana Zielona Góra, są pokazane tak naprawdę drogi w dużej mierze asfaltowe, które są w mieście, bo jest ich bardzo dużo. I są pokazane drogi przeciwpożarowe, które są wyciągnięte poza centrum miasta, no bo jesteśmy otoczeni lasami, więc jakby te drogi, które są wytyczone jako drogi techniczne, one są w świetnym stanie i jakby no, nie powiedziałbym, że jest trudno w Zielonej Górze. Trudny jest powrót zawsze do Zielonej Góry, bo zawsze się wraca pod górę, więc jakby tutaj stąd z tym sobie nie wygramy. Chociaż można tak naprawdę jadąc sobie gdzieś w kierunku Sulechowa czy Nowej Soli wrócić pociągiem, co też polecam, bo koleje regionalne nie jakby umożliwiają jest taka możliwość, więc też czasami z tego korzystamy. Więc jakby powrót do Zielonej Góry tak, zawsze jest trudny, ale jeżeli chodzi o jakby skalę trudności w mieście, no to nie. No single tracki oczywiście mają zupełnie inny charakter, tak? Tutaj już

0: uważać na korzenie, na drzewa, to już jest troszeczkę inna skala, chociaż oczywiście to nie są takie single tracki jak w terenach górskich, jednak też są dla każdego, powiedzmy sobie szczerze. No ale tak, no jakby nawierzchnia jest na tyle dobra w Zielonej Górze i w najbliższych okolicach, że one nie przysparzają jakiejś wielkiej trudności dla kolarza amatora. No.
1: Chciałem jeszcze zapytać o Was. Wizyt Zielona Góra, czy jesteście takim typowym punktem informacyjnym, czy gdzieś wyłamujecie się poza definicję tej nazwy? Czym się zajmujecie tak naprawdę?
0: No chyba nie wiem, szczerze mówiąc.
1: Trudno powiedzieć, wszystkim trochę.
0: Trudno powiedzieć, tak, bo to jest tak, że właściwie nie wiemy, co nas czeka każdego dnia i jakby wielu rzeczy moglibyśmy nie dotykać, wielu rzeczy też nie dotykamy, tak, no bo jakby też nie jesteśmy w stanie też fizycznie pewnych rzeczy zrobić, a później boli nas to, że na przykład mamy mapę rowerową i my byśmy chcieli wszystkie te trasy przejechać, żeby sprawdzić. To oczywiście moglibyśmy ją wydać, tą mapę i też nie robić tego, ale przy takich inicjatywach to widać, tak, więc nie chcemy też wszystkim się zajmować, bo to byłby problem. To tak niejako, to ta działalność promocyjna właściwie, która jest związana troszeczkę, przypisana do tej turystyki, no jakby ona jest, nieograniczone możliwości są, no to jakby tylko kwestie są finansowe, ale też i przede wszystkim czasu, tak, bo tutaj można różne rzeczy rzeczywiście podejmować. Nie wiem jak odpowiedzieć. My mamy oczywiście kontakty z informacjami turystycznymi w całym kraju i spotykamy się również w grudniu często na forum informacji turystycznych. Każda informacja troszeczkę inaczej działa, każda ma trochę inny zakres działalności. Każda troszeczkę pod siebie i pod swoje jakby potrzeby układa ten plan, no ale naprawdę nie da się powiedzieć, czym się dokładnie zajmujemy. No cały czas, oczywiście jest to szeroko rozumiana promocja, ale przede wszystkim pamiętajmy o tym takim rdzeniu, czyli o obsłudze turystów, bo nas tu odwiedza no w ciągu roku no, na pewno kilkadziesiąt tysięcy osób odwiedza nas, zlecają nam tutaj biura podróży czy różne inne jakieś organizacje, kilkaset zleceń mam na usługi przewodnickie, więc jakby to też są rzeczy, tworzymy materiały sami, no to też zajmuje czas, no dużo jest takich, jeździmy na targi, obsługujemy trzy punkty, tak, no ten punkt w ratuszu, w którym jesteśmy, jest praktycznie zawsze otwarty, tak, dopiero teraz w listopadzie będziemy mieli pojedyncze jakieś dni, kiedy będziemy mieli zamknięte, ale te święta, które są w ciągu roku w tym ciepłym okresie, to wszystko jest otwarte, więc to trzeba też zapewnić, prawda, tą obsługę. No to jest trudne. Trudne odpowiedzenie na to pytanie.
1: Trudne, ale pan powiedział, że można was odwiedzać i właśnie to jest jedno z miejsc, gdzie można zdobyć tę mapę rowerową. Tutaj już wchodzimy w ostatnie pytanie.
0: Tak, tutaj oczywiście dopiero co rozpakowujemy, jak widać, te palety z mapami. One są bezpłatne, będziemy je dystrybuować również po informacjach turystycznych czy gminach, tak jak mówiłem, w naszym regionie. W Zielonej Górze można dostać je tutaj w informacji turystycznej w ratuszu, w punkcie w Zatoniu. Dzisiaj dostarczymy do palmiarni, do naszego punktu, więc te punkty informacji turystycznej oczywiście są tym pierwszym kontaktem. No i zapraszamy, tak? Na razie na pewno dla nikogo nie zabraknie tej mapy, a jak będzie z czasem, to zobaczymy.
1: To panie Hubercie, na koniec króciutko, przyjeżdżają tutaj turyści z całej Polski, z całego świata pewnie. Z czym Zielona Góra im się kojarzy? Tak naprawdę króciutko, może nawet hasłowo.
0: No jest to winiarstwo, prawda? To też... Chciałoby się króciutko, ale trudno. No, można zakończyć na tym winiarstwo, ale zobaczmy, jak dużo jest imprez winiarskich, gdzie ta kultura winiarska jest pokazywana i to jest naprawdę pokazywane jako coś, często goście, którzy nas odwiedzają, no, podziwiają, czy to miasteczko winiarskie tutaj podczas winobrania, czy piwnice winiarskie, więc jakby trudno znaleźć coś, co będzie jednoznacznie konkurować jakby z tym wątkiem, ale każdy może tu znaleźć coś dla siebie, bo rowerzyści przyjeżdżają na single traki i to przyjeżdżają spoza Zielonej Góry, tak? Świetnie tam funkcjonuje stowarzyszenie, które się nam opiekuje. Mamy obiekt H2 Ochla w okresie letnim, atrakcje dla rodzin. W H2 Ochla to jest to kilkadziesiąt tysięcy osób, które odwiedza to miejsce, więc rodziny przyjeżdżają tutaj, się czują znakomicie. Jakby miał być mieszkańcem Poznania czy Wrocławia, to bym chciał przyjechać do Zielonej Góry właśnie, żeby spędzić czas z dziećmi tutaj właśnie w tym mieście. Więc jest tych wątków sporo, sporo możliwości dla aktywnych, ale to winiarstwo jest takim znakiem rozpoznawczym. Ja bym nie chciał, żebyśmy tak patrzyli punktowo, jak się też patrzyło 20-15 lat temu, że mówimy, że znakiem rozpoznawczym miasta jest ratusz. No nie jest, no jakby każde miasto ma ratusz, prawie każde, ale generalnie to jest po prostu budynek jakiś, tak? Urok deptaka może być jakimś już magnesem przyciągającym, ale to nie możemy tak punktowo patrzeć. Raczej ludzie przyjeżdżają troszeczkę w szerszym trochę kontekście to miasto poznawać, więc nie koncentrowałbym się na konkretnym budynku, bo my nie mamy takich budynków spektakularnych jak Wawel, tak? Czy jakieś chociażby rynek we Wrocławiu, i tu nie powinniśmy konkurować. My powinniśmy być tym miejscem, gdzie się spędza dobrze czas. I to chyba najlepiej by było do tego tutaj tak się odnieść.
2: SK 106.6.
3: Będzie boom na rusznikarstwo. W Lubuskiem wkrótce będzie możliwość kształcenia się na speca od broni palnej. Więcej mówi Radosław Trzaskowski, emerytowany major Wojska Polskiego.
4: No jest to jakby bardzo, bardzo nowy pomysł, w związku z tym, że tak jak powiedziałem wcześniej, jesteśmy szkołą, która prowadzona jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego. Takich szkół zakład prowadzi kilka i między innymi taką szkołą jest szkoła w Międzyrzeczu, zespół szkół numer 2, który prowadzi klasy wielobranżowe. W związku z tym, że tam zaplecze techniczne jest tak dalece rozbudowane i możliwości tego zaplecza są tak dalece rozbudowane, właśnie zatrudniliśmy kierownika, który posiada uprawnienia i będzie przygotowywał po pierwsze zaplecze, po drugie instruktorów, którzy będą mogli tą dziedzinę jakby prowadzić, uczyć tego, i chcemy, aby być może już od września przyszłego roku uruchomić w klasie wielobranżowej, a w przyszłości Wojskowy Oddział Branżowy, bo tak to się nazywa, pod egidą Ministerstwa Obrony Narodowej, odnowić ten zawód dawno, może niezapomniany, bo on funkcjonuje cały czas, ale jest niszowy. Jest bardzo niszowy i ten zawód, jakim jest rusznikarz. W tym kierunku będziemy chcieli pójść. Zobaczymy, jak nam to są na razie plany. Jesteśmy w trakcie realizacji tych planów. Ja mówię jesteśmy, no bo akurat tutaj tak się zdarzyło, że
5: projekt zespołowy.
4: Projekt zespołowy, tak. To jest projekt zespołowy i ja nigdy nie lubię mówić, że coś jest moim pomysłem. Jest to naszym pomysłem, bo wszyscy nad tym pracujemy i wszyscy jakby doskonalimy to.
2: SK 106.6.
3: Drugi lubuski onkotur rusza w trasę. O szczegółach opowiada Anna Dmitrak-Pryputniewicz, prezes Stowarzyszenia Onkolubuszanki.
6: Dużą akcją profilaktyki nowotworowej w województwie lubuskim. I mamy jeden bardzo prosty cel. Chcemy mówić o raku, zanim on się pojawi. Czyli ta akcja nie jest konkretnie dedykowana tylko do osób chorych, które już chorują, ale w większości jest dedykowana osobom zdrowym, żeby nie poszły tą drogą, którą my już po prostu poszłyśmy. My, onkolubuszanki, doskonale wiemy, jak wygląda moment, w którym człowiek słyszy diagnozę nowotwór. Dlatego dzisiaj nie chcemy mówić o strachu, ani nie chcemy nikogo przestraszyć. Chcemy mówić o tym, co możemy zrobić wcześniej. O profilaktyce, o badaniach, o zdrowiu, o życiu. Razem z Departamentem Zdrowia, Zdrowe Lubuskie, ruszamy do mieszkańców naszego województwa. Będziemy właśnie w mniejszych i większych też miejscowościach. Będziemy rozmawiać, edukować i przede wszystkim przekonywać, żeby nie odkładać badań na później. Jest to niezmiernie i bardzo ważna sprawa. Onkotur odwiedzi między innymi kostrz nad Odrą, szprotawę, zwierzyn i świebodzin. 24 października o godzinie 16 zapraszamy do auli Akademii imienia Jakuba Sparadysza na wyjątkową konferencję z profesorem Dawidem Murawą, wybitnym onkologiem, chirurgiem onkologiem. Dziękujemy Marszałkowi Województwa Lubuskiego Sebastianowi Ciemnoczołowskiemu za objęcie naszej akcji patronatem i wsparcie działań na rzecz profilaktyki. chciałabym, żeby z Onkotur popłynęło dzisiaj i w tych wszystkich naszych konferencjach, które będziemy organizować w terenie, jedno zdanie. Nie czekajmy, aż rak zmusi nas do działania. Działajmy wcześniej. Jeżeli dzięki tej akcji choćby jedna osoba pójdzie na badania, wykona mammografię, cytologię, kolonoskopię albo po prostu zacznie uważnie dbać o swoje zdrowie, to właśnie dla tej osoby warto jest przejechać przez całe województwo i dlatego obejmujemy też akcją odleglejsze też miejscowości, bo na przykład udajemy się do Szprotawy, gdzie no już od nas jest dosyć daleko, ale też chcemy też informować w miejscowościach, które są oddalone od Gorzowa czy od Zielonej Góry. Onkotur rusza, a my jedziemy po zdrowie Lubusza.
2: SK 106 i 6. SK Żary News.
3: Zaczął pisać po 70 i to z sukcesami. W jego życiu pojawia się miejsce na występy sceniczne, kabaretowe czy też malarstwo. Więcej już teraz w rozmowie Krystiana Machalicy z Władysławem Edelmanem.
1: W studiu Radia SK kolejny gość kulturalny, kultura bardzo wysoka, bo literatura Władysław Edelman, autor opowiadań, tekstów satyrycznych, fraszek, limeryków i Bóg wie, czy Włodek jeden wie, co tam jeszcze. Dzień dobry, Włodku, cześć.
7: Witam, cześć. Czy to się... jak miło na początku porównałeś mnie, zestawiłeś mnie z Bogiem. Bóg jeden wie i Włodek.
1: taka zabawa słowem, która tobie też jest chyba dobrze znana, bo to słowo jest tobie bliskie. Jesteś, jak wspomniałem, autorem wielu różnych gatunków literackich. Czy któryś z nich jest tobie szczególnie najbliższy?
7: Tak, no, dobre pytanie. Niektórzy mówią poeta, niektórzy mówią literat. No literat tak, bo każdy, kto pisze, jest literatem, ale nie każdy jest poetą. Dla mnie poezja to jest wyższa szkoła jazdy i nawet jeżeli ja wydałem 2 tomiki wierszy, dopiero 2, bo ludzie z mojego pokolenia mają pewnie kilkanaście albo kilkadziesiąt wydanych, ja zacząłem dość późno, 2 tomiki wierszy, to ja byłbym zbyt zadufany w sobie, gdybym chciał się nazwać poetą. Ja jestem człowiekiem, któremu zdarzają się dobre wiersze. Zdarzyło mi się napisać kilka, może kilkanaście dobrych wierszy. Bardziej lubię, bo o to zapytałeś, teksty satyryczne, humoreski, opowiadania. W tym się czuję lepiej i w tym się czuję dobrze. Co nie znaczy, że za wiersze nie byłem nagradzany. Na wielu konkursach poetyckich otrzymywałem wyróżnienia. 1., 2., 3 miejsca też, za wiersze też. Ale najbardziej cieszy mnie, jeżeli zauważone są moje humoreski. Bo też uważam, to jest bardzo trudna sztuka. Napisać tak, żeby po pierwsze kogoś to wciągnęło, historyjka, którą wymyślam, a największym sukcesem, największą nagrodą dla autora jest, jeśli zakończenie jest kompletną przewrotką i zaskoczeniem dla czytelnika. Z tym się często spotykam, właśnie z takimi reakcjami. I to mnie cieszy, i to mnie bawi.
1: A rozśmieszanie jest trudniejsze niż wzruszanie?
7: Rozśmieszanie jest trudne, sam o tym wiesz, bo też się tym
1: no
7: parasz.
1: Nie będę ukrywał.
7: Nie ukrywajmy, że...
1: Ale dzisiaj udaję, że nie wiem i pytam.
7: No ale wiesz. Dobra. Rozśmieszanie to jest chyba najtrudniejsza ze sztuk scenicznych. Jeśli mówimy o tym, kiedy autor, aktor stoi na scenie, bo ma natychmiastowy odbiór. właśnie kiedy jest się na scenie, a mi się też zdarza być na scenie, bo biorę udział w różnych przedsięwzięciach scenicznych typu kabaret Halo, kabaret literacki, więc taki, który sam sobie stawia wysokie wymagania. W tym kabarecie prezentujemy wyłącznie autorskie teksty. To są teksty moje, skecze, fragmenty humoresek, piosenki Halinki Bochuty Stąpel, piosenki Oli Matusiak-Kujawskiej. W trójkę stworzyliśmy taki kabaret, który ma dość długą tradycję, już zielonogórską, a w tej chwili zielonogórsko-łódzką, bo koleżanka Ola wybyła od nas, stąd jest nam nieco trudniej się spotykać i występować, ale robimy co w naszej mocy i mieliśmy kilka występów w duecie, nie w trójce, a w duecie. No ale zapytałeś o to rozśmieszanie. Tak, rozśmieszanie na scenie szczególnie jest trudne, bo masz natychmiastowy odbiór. Albo ludzie to kupują, albo nie. Albo jest cisza. Mam wrażenie, że udaje nam się dobrze rozbawiać publiczność i nas to bawi i staramy się tak spektakle układać, żeby było wesoło i jednocześnie na poziomie.
8: A to samo pytanie w kontekście pisania? Masz humoreski swoje?
7: Tak, mam humoreski i tak jak wspomniałem, fajnie jest, jeżeli spotykam się z komentarzami, reakcjami, bo niektóre zamieszczam też na Facebooku. Najwięcej humoresek jest zebranych w tomie, mam go tu nawet przed sobą, Anomalie do kwadratu. Najlepsze z tych humoresek, kilka z nich, a może kilkanaście, było prezentowanych w różnych czasopismach, ale pochwalę się, że moje humoreski w polskim radiu, powiedzmy, niech będzie tak, czytali w dawnym programie trzecim, powiedzieć o tym, że
8: to tak, trójce? No to radio publiczne.
7: Radio publiczne. Jeszcze przed rewolucyjnymi zmianami, potem trójka wypadła tak. Na kilka lat z obiegu powszechnego, teraz
8: tak wróciła było. Kiedyś
7: znowu,
8: tak było,
7: ale wtedy jeszcze czytali między innymi Dariusz Niebudek, Andrzej Ferenc, Krzysztof Szczepanik. W tej książce, o której mówię, w której zebrałem wszystkie moje na tamten czas, dwa lata temu była wydana humoreski, właśnie ci aktorzy czytają i to nie jest przejęzyczenie, oni czytają w książce, ponieważ w książce zawarłem te nagrania pod kodami QR albo QR.
8: Zależy, tutaj nie wiem, jak się mówi.
7: No, jak z angielskiego, to pewnie QR.
8: Pewnie tak.
7: Pewnie tak, a po polsku QR.
8: Tak jest. Tak.
7: I można sobie cztery humoreski odsłuchać prosto z książki.
8: Trzeba ją mieć.
7: Trzeba ją mieć, tak.
8: A czy byłbyś w stanie znaleźć jakąś humoreskę, przeczytać ją, może krótką, bo te humoreski też, no one nie trwają, to nie są wiersze, które mają po minutkę, dwie, czy jakąś taką humoreskę byś znalazł, która jest albo krótka, albo być może wyjątkowo dla ciebie ważna, może jakiś fragment przedstawisz, rozmawiamy cały czas o książce, dodajmy Anomalie do kwadratu.
7: Świder. Wpadłem na to przy goleniu. Stłukłem goleń o jakiś występ i oglądałem ją z bliska, zastanawiając się, czy nie zrobiłem sobie krzywdy. No bo jak to bez golenia, bez sprawnego golenia? Ale nie, wszystko było dobrze. Tylko że wtedy to się stało. Wtedy na to wpadłem i się przewróciło. Podniosłem to i obejrzałem dokładnie. Ni pies, ni wydra, coś na kształt świdra, miękkie, rozlazłe, pokręcone. To do czego taki świder? Do niczego. Do niczego? tego niczego, Fryderyka? A co on może mieć z tym wspólnego? Nie, ten trop do niczego nie prowadzi. To błędny trop. Trop, trop, myślałem intensywnie. Na śniegu czasem są tropy, a tu śniegu jak na lekarstwo. Zresztą, kto słyszał, żeby robić lekarstwo ze śniegu? Chyba jakiś bałwan. Może więc tu jest jakiś błąd językowy na przykład? Jest, to znaczy był, bo wszystko już było w czasie przeszłym. Może zatem to błędny trop, może to trop trup, albo trupa jakaś, cyrkowa. No dobrze, ale co cyrkowcy mają do niczego? Jeśli są do niczego, to nikt nie przyjdzie na ich występ, to jasne. Chyba, że będzie to występ na występie, skalnym. To wtedy tak, bo to niebezpieczne i publiczność będzie chciała zobaczyć. Zobaczyć Neapol i umrzeć. Przebiegła mi przez głowę, przebiegła myśl. Ale zaraz, co ma z tym wspólnego Neapol? Może ma. Może tam jest ten występ, na którym będzie występ. I czy Nietzsche przyjdzie na ten występ? Strasznie to się zagmatwało. Zostawmy ten trop, bo nie dość, że cyrkowa trupa, to jeszcze mogą być z tego jakieś trupy. I w dodatku wszystko przez goleń. Dobrze, że przez jedną. Bo jakby to były dwie golenie, to byłoby przez golenie. A ja się przecież nie golę, bo golenie jest do niczego. Nie do niczego, Fryderyka, tylko jest do niczego, nie jest potrzebne. No, chyba, że nad świdrem. Ale to już zupełnie inna para kaloszy. W takich kaloszach to można stanąć na środku świdra i nawet się ogolić.
8: Świder Władysława Edelmana z Anomalii do Kwadratu. Jesteś fanem Monty Pythona, prawda?
7: Dokładnie, tak. Od lat.
8: To też jest czasem wyczuwalne w twoich tekstach, do których oczywiście zapraszamy. Zdaje się, że ten tekst był też gdzieś prezentowany scenicznie w jakiejś formie. Mógłbyś powiedzieć coś więcej?
7: Tak, z tego z tej humoreski, z tego sketchu zrobiłem występ sceniczny i zaprezentowałem na niedawnych, ale to już chyba 2 lata minęło, przeglądzie, turnieju recytatorskim, ogólnopolskim. Doszedłem z nim, przeszedłem przez eliminacje miejskie, doszedłem do wojewódzkich, no i dalej świder się nie wkręcił. Został świdrem wojewódzkim.
8: No ale wybrzmiał teraz na antenie Radia SK, więc dalej gdzieś tam jest. Ty często bierzesz udział w różnego rodzaju przeglądach, konkursach, slamach. Lubisz rywalizację taką literacką? Choć chyba nie tylko, ale to za chwilę dojdziemy do występu z Magdą Cielecką. Literacko, czy lubisz rywalizację?
7: Wiesz co, jeśli chodzi o slamy, bo to jest rywalizacja poetów na scenie, to jeszcze nie wiem, choć powinienem powiedzieć, że tak, ponieważ zdarzyło mi się 2 czy 3 lata temu wygrać slam w podzielonogórskiej Świdnicy.
8: Tak jest.
7: Podkreślam podzielonogórskiej, bo Świdnica jest jeszcze inna, bardziej może znana w Polsce, a tu pod Zieloną Górą jest piękna miejscowość Świdnica. Organizatorem slamów pod zielonogórskiej Świdnicy był Gminny Ośrodek Kultury. Świetnie zorganizowany, były tam występy, było bardzo wielu uczestników. No, może dopowiem dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, w slamie jury albo jury to publiczność, która głosuje albo podniesieniem ręki, albo podniesieniem kolorowej kartki. Tam były kartki za bodaj pomarańczową 2 punkty, zieloną 1 lub odwrotnie. To nie jest istotne. Ważne, że zwycięzcę wybiera publiczność. I tam w tej rywalizacji udało mi się zdobyć pierwszą nagrodę, pierwsze miejsce. Mówiłem tam, oczywiście zasadą slamu jest to, że mówi się własne teksty, to jest podstawa, własny wiersz. Ja wybrałem teksty humorystyczne, bo uznałem, że takie są nośne i były to dwa wiersze, bo za pierwszy przeszedłem do drugiej tury, w drugiej tury dużo powiedziałem drugi tekst, no i ostatecznie zdobyłem tę, mówiąc elegancko, tę pierwszą nagrodę. To jeśli chodzi o slam, natomiast jeśli chodzi o wysyłanie wierszy na konkursy literackie, no to lubię wysłać, sprawdzić się, zobaczyć. Choć tu jest trudniej, bo konkurencja jest bardzo duża na takich konkursach. Są często starzy bywalcy, starzy zwycięzcy, stali zwycięzcy. Mi się zdarza też jakąś nagrodę dostać. No chyba taką jedną z ostatnich, to wyróżnienie, mam tu przed sobą właśnie tom pokonkursowy, utwory laureatów w dość grubej książce zebrane, utwory laureatów dwóch konkursów. Ogólnopolski, przeczytam, bo to ciekawe, Ogólnopolski konkurs literacki dla lekarzy imienia profesora Andrzeja Szczeklika Przychodzi wena do lekarza. W tym konkursie, to nie tylko poezja, również proza, biorą udział literaci, którzy wykonują zawód lekarski. Lekarze, czy też zdaje się, że inne zawody wokół medycyny krążące. A drugi z tych konkursów to konkurs Słowa Dobrze, że jesteście, organizowany przez Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko. I tu mój wiersz otrzymał wyróżnienie.
8: Czy takie wysyłanie i swoich tekstów, i wystawianie siebie na scenę jest pewnym rodzajem odwagi? Bo wydaje mi się, że sporo poetów jednak traktuje swoje teksty tak dosyć wyjątkowo. Mówi się, mój tekst, moje dziecko. Ty nie boisz się takiego wystawienia, prawda? Niektórzy piszą do szuflady, niektórzy boją się nawet przedstawić gdzieś w takim wąskim gronie. Z czego to wynika u ciebie? Bo jestem ciekaw. Oboje znamy różnych poetów i nie każdy jest chętny czy gotowy, żeby wyjść.
7: Tak, to jest ciekawe, co mówisz, bo o ile ja pisać, a bardziej wydawać zacząłem bardzo późno, nie ukrywajmy, po 70, bo jest ze mnie starszy pan, to obycie sceniczne mam od bardzo, bardzo wielu lat, ponieważ jako młodzieniec bawiłem się w recytacje, byłem w teatrze, amatorskim teatrze Forum, no jeszcze lata 70, 80, potem było Forum 80. I nie bałem się sceny, jeździliśmy z naszymi spektaklami, a graliśmy ważne rzeczy, graliśmy Mrożka, graliśmy Matkę Gorkiego. Jeździliśmy po całej Polsce na przeglądy, wygrywaliśmy ogólnopolskie przeglądy teatralne. Potem życie tak się potoczyło, że na wiele lat nic z tym nie miałem do czynienia. A później trafiłem do kabaretu Halo, o którym już wspominałem. Trafiłem do... Mało, że trafiłem. Byłem inicjatorem założenia grupy improwizacyjnej
8: Trójkąt do kwadratu. Pięknie, to jest improwizacja, szanowni państwo.
7: Pan redaktor również macza palce.
8: Tak jest. Czyli tych scenicznych aktywności u ciebie było bardzo dużo. Pisanie, jak sam wspomniałeś, pojawiło się dosyć późno, po 70. Skąd ten pomysł, żeby nagle tworzyć i przelewać pewne rzeczy na tak zwany papier? Nawet nie tak zwany, no dosłowny. No,
7: papier albo klawiaturę.
8: Tak jest.
7: A potem na papier, skoro to się ukazuje potem w formie.
8: Czyli już wiemy trochę jak produkujesz teksty, ale tak. skąd pomysł, żeby zacząć?
7: Wiesz co, wiele moich rzeczy bierze się zazdrości. Że ktoś potrafi, a ja nie? Ja też spróbuję. Tak czytając, bo poezję lubiłem zawsze. Czytając poezję, czytając wiersze znanych i mniej znanych poetów, pomyślałem, że człowiekowi coś tam w duszy gra, ma jakieś myśli, może by je spisać i zobaczyć, czy to, co napisałem, jest wierszem. Bo wierszem jest wtedy, kiedy ktoś uzna za wiersz. Jeżeli wyślę to na konkurs i dostanie ten tekst wyróżnienie, to znaczy, że jury uznało, że jest to wiersz. A jeżeli takich wierszy, próbnych balonów zebrałem kilkanaście, kilkadziesiąt, to spróbowałem je wydać. I tak się jakoś stało z tym pierwszym tomikiem, któremu nadałem tytuł Niepotrzebne skreślić. Został on wydany w Stowarzyszeniu Jeszcze Żywych Poetów. Jest takie piękne stowarzyszenie w Zielonej Górze. I to dzięki temu jakby ponownie nabrałem wiatru w żagle. To był podmuch w moje skrzydła, ponieważ tomik został nominowany do nagrody imienia Andrzeja Waśkiewicza.
8: Tak. Jednej z najważniejszych literackich nagród
7: naszego regionu, tak tutaj zielonogórskiego, tak, i lubuskiego. No i to mnie jakby utwierdziło w tym, że facet może to, co piszesz, jest coś warte. Może to poezja. No pewnie tak, skoro i zostało wydane i docenione nominacją. Nagrody nie było, ale nominacja to ważna rzecz. Te tomiki, ten tomik, potem następny, który wydałem...
8: Spotkałem siebie na ulicy.
7: Spotkałem siebie na ulicy, plus wspomniane wcześniej Anomalie do kwadratu wysłałem do Zarządu Głównego, do Komisji Związku Literatów Polskich z wnioskiem o przyjęcie mnie do Związku Literatów Polskich. I zostało to bardzo wysoko, nie wstydzę się tego powiedzieć, ocenione. I bez żadnego okresu oczekiwania, znaczy jakiś tam okres był oczywiście, bo to komisja nie zbiera się z dnia na dzień, ale po okresie oczekiwania zostałem przyjęty. Także rozmawiasz pan, panie kolego, z członkiem Związku Literatów Polskich.
8: I to, no, mówię... to już coś znaczy. To już wiadomo, że jest osoba mądra, elokwentna i mógłbym tutaj jeszcze słodzić, ale nie chcę słodzić, chcę cię o coś poprosić. Masz dwa tomiki swojej poezji, chronologicznie może zacznijmy, Niepotrzebne skreślić. Za chwilę poproszę cię o wybranie jednego z tekstów, który nam zaprezentujesz. Powiedz proszę o tym tomiku. Zdaje się 2024 to była jego premiera, czy tutaj się mylę? W każdym razie twój debiut poetycki. Wspomniałeś trochę o tym, że ile sam chciałeś też siebie sprawdzić. Jakbyś miał powiedzieć dwa, trzy słowa o tym tomiku?
7: Tomik zawiera sporo tych wierszy.
8: No musicie samemu zdobyć i policzyć. My tutaj, szanowni słuchacze, nie pomożemy.
7: Nie będę liczył, to nie jest istotne. Tomik był zauważony między innymi z tego powodu, że chyba wymyśliłem sam taką formułę. Niepotrzebne skreślić, znamy ten zwrot z różnych druków urzędowych, prawda? Wybieramy jedną z propozycji, ojciec, matka, syn, córka, niepotrzebne skreślić, prawda? Kto pisze to podanie. I ja może zacytuję fragment wstępu do tego tomiku, który napisał Marek Krukowski, zielonogórski poeta i pisarz. Warto, to już cytuję Marka Krukowskiego, warto zwrócić uwagę na trzy wiersze unikalne i nowatorskie w swojej formie, przywodzącej na myśl urzędowy druczek do wypełnienia, gdzie wybrane wersy opatrzone są gwiazdką. informującą nas, że niepotrzebne należy skreślić. Jak choćby w wierszu tytułowym dla całego tomiku. Przeszłość jest znana, przeszłość jest nieznana. Te wiersze wprost zapraszają nas, abyśmy chwycili za ołówek i stali się współpoetami. One są nie tylko otwarte na mnogość interpretacji, ale także na mnogość finalnych wersji. Dzięki tym wierszom proces czytania poezji staje się dosłownie interaktywny. Aż żal, że powstały jedynie 3 utwory w tej formule.
8: No, taką recenzję mieć w debiucie poetyckim to jest coś. Który tekst, który wiersz z tego tomiku byś
7: tych
8: wybrał?
7: Wierszy z gwiazdką nie zacytuję, bo to nie bardzo się sprawdza w czytaniu. To się sprawdza w czytaniu na głos. To się sprawdza w czytaniu z tomiku, bo wtedy autor czytający może sobie wybrać właśnie ten fragment, który chce zostawić, inny w myśli skreślić.
8: Potraktujemy sprawiedliwie oba tomiki jeden.
7: I po jednym, tak?
8: Tak jest. No niech poeta też ma trudny wybór, bo to jednak wybieranie ze swoich tekstów jest dosyć trudne. Jakbyś mógł jeden tekst czy wiersz z tomiku niepotrzebne skreślić, później przejdziemy siłą naszej rozmowy do drugiego tomiku.
7: Okej. Okay. Z tomiku niepotrzebne skreślić.
8: Z debiutu, dodajmy, późnego, ale świetnie z ocenianego.
7: Rozdziału, który zatytułowałem Transmisja z egzekucji. W tej części są takie wiersze dość trudne, niesatyryczne. I może taki. Milcz. Powiedz dzień dobry, nie biegaj, podziękuj. Bądź cicho. 2 razy 2. Co autor miał na myśli? Dlaczego wybuchło? Budowa atomu? Dzień dobry, szefie. Pana pomysły są najlepsze. Oczywiście, że mogę w sobotę, w niedzielę też. Zrób kawę, posprzątaj, nie wtrącaj się, milcz. Nie moja sprawa, nie oglądam, nie czytam, nie myślę. To wiersz z tomiku niepotrzebne skreślić, bez skreślania.
8: Bez skreślania. Później siłą rozpędu gdzieś zacząłeś kontynuować tą swoją poetycką, literacką, może tak szerzej powiem, drogę. Tak chciałeś, czy chcesz trochę nadrobić te takie stracone lata? Ja nie, tak sobie chyba czasem myślę, bo jesteś dosyć płodnym autorem.
7: Nie zgadzam się z tobą. Nie jestem płodnym autorem, nie piszę dużo. Piszę wtedy, kiedy mnie coś gryzie. Albo bardzo cieszy, bardzo bawi i wtedy powstają humoreski, albo wiersze satyryczne, które dość często przychodzą, albo piszę właśnie jako efekt tego, co mnie tam gdzieś w duszy uwiera, co mnie gniecie.
8: A pisanie jest dla ciebie łatwe? Przychodzi dla ciebie w taki dosyć przyjemny, łatwy... Przyjemne to może niekoniecznie, bo nie zawsze piszesz o przyjemnych sprawach, ale czy to jest dla ciebie łatwe? Tekst za pierwszym razem, czy poprawki, zmienianie słowa, kolejności pewnych fraz?
7: Wiesz co? Dobrą odpowiedzią będzie tutaj wiersz bez tytułu, który otwiera tomik Nie spotkałem siebie na ulicy. Bez ostrzeżenia, bez pukania, bez sensu, bez względu. Nie wiem, czego chcą. Nie mam dla nich ziarna, wody, dobrego, złego słowa. Krążą, kraczą, skowyczą, łaszą się. Bezpańskie słowa.
8: Czyli one gdzieś są, wystarczy je pozbierać.
7: Tak. Tak, i to są takie słowa, które gdzieś tam krążą nad głową. Jest jeszcze jeden taki króciutki pięciowers.
8: A to proszę cię bardzo, jak masz ochotę w tym tak? momencie. A co?
7: Z pamięci. Szalejmy.
8: Z pamięci. To tytuł, czy z pamięci będziesz, będziesz mówił?
7: Powiem go z pamięci. A brzmi tak. Wzlećmy balonem nad miasto, rozrzućmy słowa i myśli. Może znajdzie je poeta, który ułoży z nich wiersz.
8: Właśnie, czyli według tego, co mówisz, te wiersze, te teksty, nie tylko wiersze, ale no humoreski być może, bo też obserwujesz świat. To wszystko gdzieś jest? Jesteś takim obserwatorem świata, rzeczywistości?
7: No tak. Powiedzmy obserwatorem i przetwarzaczem, jeżeli jest takie słowo. Ale jak je wypowiedziałem, to znaczy, że ono jest.
8: To jest, to już jest już zaklepane. Padło.
7: Jestem przetwarzaczem rzeczywistości. Udaje mi się czasem tę rzeczywistość tak przetworzyć, że powstaje z tego albo wiersz, albo gorzki, albo zabawny, albo humoreska, do śmiechu, ale też i do zadumy. Ale nie tylko humoreski, bo opowiadania takie wprost, jakieś wspomnieniowe, też są.
8: Ile tekstów? Jak wygląda właśnie twój proces tworzenia? Trochę już o tym powiedziałeś, że te słowa, te myśli, to wszystko jest gdzieś do zebrania. Ile ty tworzysz? Dziennie, tygodniowo, miesięcznie?
7: Nie, to nie da się
8: i tak. Czy jest też tak, że większość tekstów, bo rozmawiam z różnymi poetami, że większość tekstów to się nie nadaje do publikacji i publikuje się tylko te najlepsze, czyli jakiś tam procent, większy bądź mniejszy. Ile jest u ciebie tego?
7: Oczywiście, że powstaje wiele tekstów nie nadających się do publikacji, ale sądzę, ponieważ no, spotykam się w gronie kolegów, koleżanek, poetów, literatów. Wiem z rozmów, bo spotykamy się także na takich warsztatowych naszych spotkaniach, że wiele tekstów ląduje do kosza całkowicie albo jest tak przetworzonych, że nie ma nic wspólnego z tym pierwotnym tekstem. U mnie też tak jest. Najgorzej dla mnie jest, jeżeli męczę się z tekstem, pracuję nad nim, poprawiam i nic z tego nie wychodzi. To wtedy wrzucam go do kosza, opróżniam kosz, mówię oczywiście o koszu komputerowym, bo nie piszę ręcznie, i staram się do niego nie wrócić. Jeżeli myśl, którą chciałem rozwinąć, nadal mnie kłuje w mózg, to zdarza się, że wracam do tego, ale piszę na nowo. No i tak to jest. Nie piszę dużo. Jak już wspomniałem, piszę wtedy, jeśli chodzi o, nazwijmy to, wiersze, teksty, które są odczytywane jako teksty poetyckie. Wtedy, kiedy coś mnie bardzo dotyka. To nie jest tak, że ja wstaję o 9, odpalam laptopa i piszę. Nie, ja mam 100 innych zajęć, aktywności domowych, kabaretowych i innych zajęć, że piszę czasem dwa teksty w tygodniu, a czasem dwa teksty na dwa miesiące. Jak się z tego uzbiera trochę w tej, umownie mówiąc, szufladzie, czyli w komputerze, no to składam z tego tomik i wydaję. I do tej pory wyszły, jak już mówiłem, dwa, czyli niewiele. Ile teraz mam nowych wierszy? Nie wiem nawet. Piszę też humoreski i do humoresek mam inny stosunek, lubię je, lubię zresztą współpracować podczas pisania humoresek z ludźmi.
8: Jakiś czas temu na jednej z, powiedzmy, platform społecznościowych w kolorze niebieskim dałeś taką zabawę letnią, wakacyjną, by komentujący, obserwujący ciebie na tej platformie napisali jakieś zdanie, czy dwa zdania, fragment zdania, cokolwiek, i miałeś z tego coś ułożyć. Czy się udało?
7: Udało się nadspodziewanie dobrze się udało. Napisałem na tej platformie, o której wspomniałeś, letnia zabawa literacka. Piszcie tutaj w komentarzu dowolne zdanie. I nagle się okazało, że tych zdań sypnęło się tak dużo, nie tylko zdania, ale całe...
8: Jak to powiedzieć? Frazy, czy segmenty.
7: Całe sekwencje, pytanie, odpowiedź. Pojawiło się tego kilkadziesiąt i wyznaczyłem sam sobie ambitne zadanie, tak myślę, żeby nie zmieniać w żadnym, żeby po pierwsze użyć wszystkich sformułowań, po drugie nie zmieniać tam ani literki, ani przecinka. I zbudować z tego jedną spójną opowieść. I to się udało i na moim
8: profilu
7: ta humoreska jest, ona jest na tyle długa, że nie udało się jej zmieścić w jednym komentarzu, ale w dwóch częściach ona się tam znajduje. Modyfikacja polegała jedynie na tym, że wstawiałem gdzieniegdzie moje słowo lub dwa słowa w środek danej wypowiedzi danego współautora. Wszyscy współtworzący tę opowiastkę są wymienieni z imienia i nazwiska. No i spotkało się to z bardzo miłym odzewem, że świetne, że fajna zabawa. Także
8: samo pisanie dla ciebie jest satysfakcjonujące? Czy jednak dzielenie się z publicznością, wydawanie swojego tomiku, to jest twój cel? Bo dla niektórych samo pisanie, nawet nie publikowanie nigdzie. Jak jest z tobą?
7: Nie, no myślę, że tak jak aktor nie istnieje bez sceny, nie można do lustra sobie aktorzyć, tak i piszący istnieje tylko wtedy, kiedy ktoś go czyta, kiedy ktoś go przeczyta. Nawet nie musi głośno czy na profilu komentować. Ale że jeżeli ja widzę, a profile społecznościowe to umożliwiają, nawet takie co jakiś czas czytam, brawo, masz fantastyczny zasięg, największy w tym miesiącu, to już te mechanizmy. No to kurczę, no ktoś to czyta, ktoś to ogląda, ktoś to komentuje. A nawet jak nie skomentuje, to zatrzymał się na parę sekund i przeczytał to, co napisałem.
8: Jak zacząć przygodę z pisaniem?
7: Wziąć długopis i białą kartkę i zacząć pisać to, co w duszy gra. Albo otworzyć laptop, klawiaturę, albo maszynę do pisania, bo jeden z kolegów poetów pisze na maszynie do pisania.
8: Pan Zbyszek Łebkowski, którego pozdrawiamy.
7: Któremu miałem przyjemność prowadzić niedawno spotkanie autorskie. Gdzie zresztą przeczytałeś kilka jego wierszy?
8: To prawda, był taki incydent.
7: Tak, był taki incydent.
8: To jak zacząć? No właśnie, powiedziałeś wziąć kartkę i napisać, czy zacząć coś skrobać. To nie jest takie proste, prawdę mówiąc.
7: To nie jest proste i to jest.
8: Ty miałeś
7: proste.
8: Jakiś taki impuls, prawda? Jakąś taką potrzebę sprawdzenia się. Co byś poradził
7: jest
8: innym?
7: Ważna rzecz przy pisaniu. Nie trzymaj tego dla siebie i nie poprawiaj w nieskończoność, tylko pokaż to innym piszącym albo innym czytającym. Tak się świetnie składa, że w naszym środowisku lubuskim, zielonogórskim działa kilka fantastycznych grup, wzajemnie się wspierających, grup literackich, poetyckich, zielonogórski klub poetów, którym też maczasz palce, klub przy Związku Literatów Polskich, do którego należą nie tylko członkowie ZLP, ale także osoby, które mają nadzieję wstąpić, albo nie, albo po prostu piszą. I spotykamy się, dzielimy się tym słowem i udzielamy sobie wzajemnych porad, dajemy uwagi. Ja bym tak zmienił. Oczywiście do ciebie należy ostatecznie słowo, ale zobacz, tu skróć, tam wyrzuć, to niepotrzebne, już to mówiłeś, słowo się powtarza. Tego typu przyjacielskie uwagi, życzliwe, które pomogą temu, który zaczyna pisać, zobaczyć, jak ten jego tekst, czy to jest wiersz, czy to jest krótka proza, jak może zabrzmieć lepiej. Bo więcej nie znaczy lepiej w poezji. Jest znane powiedzenie, które ja bardzo lubię, mniej znaczy lepiej. Jak wyrzucisz słowo, dwa, a sens wiersza się nie zmieni, to znaczy, że te słowa nie były potrzebne. O te dwa słowa było za dużo. Uważam, że lepiej brzmi tekst skondensowany, krótki, niż przegadany.
8: Lepiej próbować i uczyć się na błędach. I nie trzeba czekać do 70, jak mój kolega Włodek. Włodku, dalej malujesz, rysujesz?
7: No tak.
8: No to jest kolejny aspekt artystycznej działalności Władysława Edelmana. Matko, tyle tych rzeczy jest. Opowiedz proszę o tym, a za chwilę przejdziemy do występu z Magdaleną Cielecką.
7: No tak, wiesz o Cieleckiej, bo ja się tym pochwaliłem.
8: Tak, tak, tak.
7: Ale się publicznie, tak, no ale to dobra.
8: Malunki, rysunki, obrazy, rysunki. Jak zwał, tak zwał, kompletnie nie znam się na tej galerii, tak. na tej części sztuki, więc tu oddaję głos ekspertom.
7: Jak już wspomniałem, taką twórczością artystyczną, różnoraką, zajmuję się od bardzo, bardzo wielu lat. Pierwszą moją aktywnością było właśnie malarstwo, rysunek, grafika. Dużo malowałem, głównie olejne obrazy, farby olejne. Wtedy nie były jeszcze tak znane akryle, czy potem trochę rysowałem, projektowałem plakaty, one się gdzieś tam ukazywały i to mi dawało wielką satysfakcję. Później, podobnie jak z recytacją i teatrem, była szara rzeczywistość, praca w firmach państwowych, praca, własna działalność gospodarcza, a niedawno jedna z koleżanek poetek, możemy wymienić?
8: A możemy, pewnie, że tak.
7: Niedawno jedna z koleżanek poetek, pisząca świetne wiersze i malująca, rysująca, nauczycielka plastyki, Joasia Hanć, zaprosiła mnie na slam sztuk pięknych.
8: We Wrocławiu, zdaje się.
7: We Wrocławiu. Nie wiedziałem, co to jest, jak to ugryźć, ale jak przeczytałem, no to tak nagle rzutem na taśmę się tam zgłosiłem. Polega to na tym, że artysta wysyła lub przywozi swoją pracę, ona wisi w galerii na ścianie, praca sfotografowana rzucana jest na ekran i artysta stoi przed widownią, przed publicznością i mówi, co chce, przez 3 minuty. Podobnie jak w slamie poetyckim. Ma 3 minuty, start, mów, co chcesz. O swojej pracy, o pasji tworzenia, o tym, jak praca powstała, co ona przedstawia. Publiczność ocenia, podnosząc dłoń. Tak było we Wrocławiu. Slam, o którym mówimy, który właśnie odbył się w galerii Sztuka na Miejscu we Wrocławiu na ulicy Łaciarskiej, był drugim tego typu slamem w Polsce. Pierwszy odbył się jakiś czas temu w Łodzi, ten był drugi. No i jakież było moje zaskoczenie, kiedy w wyniku liczenia głosów okazało się, że wspólnie z inną panią artystką zdobyliśmy jednakową
8: liczbę
7: głosów i potrzebna była dogrywka.
8: A potem rzuty karne jeszcze
7: a
8: były.
7: A potem no, rzutów karnych nie było, ale mieliśmy dodatkowe 3 tak. minuty i ostatecznie w wyniku głosowania pierwsze miejsce zajęła Magdalena Korbuszewska z Gdańska, drugie miejsce Władysław Edelman z Zielonej Góry, a trzecie Eliza Pławecka z Krakowa. Czy zwrócić uwagę, skąd ludzie przyjechali do tego Wrocławia?
8: Cała Polska.
7: Z całej Polski, z dwóch krańców. Ja z trzeciego krańca. Świetna zabawa, bo potraktowałem to jako zabawę.

0: trójwymiarowy asamblaż.
1: Można tak powiedzieć.
0: No, wytwór.
1: Tak. Integralną częścią tego asamblażu, tego dzieła jest sekundnik, który cały czas chodzi i pracuje, ponieważ praca mówi o czasie, o przemijaniu, o twórczości. Trudno mówić w radiu o obrazie. Kto ma ochotę, niech sobie tam wygoogla, znajdzie na profilu tę pracę i zobaczy, na czym ona polega i jak ja o niej mówiłem. Także to jest jakby... W ten sposób odświeżyłem moje życie plastyczne. Czy będą następne? Miejmy nadzieję. Może i w Zielonej Górze będzie taki slam sztuk pięknych. Może zgłosi się do organizatorki, nie wiem, BWA, galeria tuż obok, czy galeria...
0: Ujaczki jest.
1: Nie,
0: Ujaczki już nie ma. No proszę.
1: Galeria Proarte.
0: Tak, nie. Tak. To galeria Proarte jeszcze jest, tak.
1: No
0: tak.
1: Jeszcze, no działa fantastycznie. No,
0: oby jak najdłużej.
1: Jak najbardziej. Tak.
0: To wątek, jeśli pozwolisz, obrazów już zakończymy tytułem końca. W pewnym momencie naszej rozmowy wspomniałeś o takim pięciowersowym tekście Balon, który zdaje się powiedziałeś nawet z pamięci.
1: Tak.
0: Czy jesteś w stanie powtórzyć ten balon i za chwilę powiemy, dlaczego on jest ważny w kontekście finałowego segmentu naszej rozmowy. Raz to, jeszcze balon, okay. krótki tekst.
1: To nie ma tytułu balon, ale jest
0: o balonie,
1: więc tak, a brzmi to tak. Wzlećmy balonem nad miasto, rozrzućmy słowa i myśli, może znajdzie je poeta, który ułoży z nich wiersz.
0: I ja ci zadam proste pytanie i ty się, człowieku, męcz. Czy powiedziałeś ten tekst Magdalenie Cieleckiej w Poznaniu? I wytłumacz przy okazji słuchaczom, o co chodzi.
1: Nie powiedziałem, bo ona nie pozwoliła na to. Ja chciałem jakby wyjść poza scenariusz, a może dwa słowa wprowadzenia, o co chodzi z tą Cielecką.
0: Tu zostawiam mikrofon dla ciebie.
1: Bo pewnie nie wszyscy wiedzą, choć było głośno bardzo w Polsce o tym. Występ z Magdaleną Cielecką na spektaklu The Second Woman był... Ten spektakl, ten performance był jednym z głównych wydarzeń festiwalu Malta Festival, który odbył się niedawno w tym roku. Performance Magdy Cieleckiej, właśnie o tytule The Second Woman, polegał na tym, że ona występowała przez, uwaga, 24 godziny na scenie w krótkiej scence pożegnania kochanków. Taka scenka trwa około 10 minut. Magdalena Cielecka rozgrywała tę scenę ze 100 partnerami scenicznymi. I uwaga, nie tylko mężczyznami, ponieważ jak się okazało później w wywiadach, zgłosiło się nawet kilka pań. Założenie było takie, że partnerzy nie mają być aktorami zawodowymi. Tak jak ja jestem amatorem w różnych sztukach, które uprawiam, tak i do Magdaleny Cieleckiej zgłosili się nawet nie do niej, a do organizatorów. Pani Magda Cielecka nie wiedziała do końca, z kim będzie grała. No i krótki scenariusz polegał na tym, że wchodzi partner, podchodzi do niej i odgrywa założony krótki scenariusz. To jest scena pożegnania. On jej nalewa drinki, ona mówi, że ma mu coś ważnego do powiedzenia. Czy jestem dla ciebie wystarczająca? On zaprzecza. Potem jest króciutki taniec. Ona w tym tańcu upada. I ostatnie słowa. Idź już. I każda ze 100 osób odgrywa tę samą scenę. Wchodzący na scenę partner wnosi jedzenie. Takie było założenie. Pudełeczka z makaronem. Otwiera się te pudełka i jedzą.

0: ona i on. I podczas spożywania tego makaronu, był to makaron ryżowy, rozmawiają. Magda Cielecka, przepraszam, że tak mówię, ale skoro graliśmy razem na scenie, to myślę, że mogę tak powiedzieć. Magda Cielecka pakowała mi ten makaron pałeczkami, czy widelczykami właściwie do ust. I ja mówiłem z pełnymi ustami, ona się tym bawiła i publiczność się tym bawiła. Ciekawe to było o tyle, że graliśmy w takiej zamkniętej klatce, publiczność kilkutysięczna, ponieważ odbywało się to na terenie Targów Poznańskich w sali ziemi, która mieści w sobie bodaj 20 tysięcy osób. Ile tysięcy osób siedziało na scenie, tego nie wiem, ale reakcja publiczności była tak żywa, tak entuzjastyczna, że to nas niosło i chyba wszyscy występujący z Magdą Cielecką odchodzili od scenariusza. Jedni się tremowali, inni nie. Ja w pewnym momencie zapomniałem tekstu, zapomniałem, co mam powiedzieć, jaką scenę odegrać, no ale kiedy moja partnerka Virginia, bo tak miała na imię sceniczna partnerka, tym makaronem mnie karmiła, no to już mnie całkowicie rozwaliło w sposób pozytywny i już poszedłem na całość. Przypomniał mi się właśnie ten tekst o balonie, wzlećmy nad miasto, i zaplanowałem sobie, że w ostatniej scenie powiem jej. I już zebrałem się w sobie i mówię, napisałem dla ciebie wiersz. A ona sięga do portfela, wyciąga 50 zł, wręcza i mówi, idź już.
1: No i zarobiłeś 5 dych. Czy musiałeś
0: i zarobiłem
1: oddać?
0: 5 dych, nie musiałem oddać, musiałem podpisać protokół, że wziąłem 50 zł. Tak, to był taki ciekawy element, te 50 zł jedni zostawiali, inni brali i podpisywali protokół, że wzięli.
2: Ja bym wziął.
0: Od Magdy Cieleckiej 50 zł.
1: Jako pamiątka oczywiście.
0: Jako pamiątka. Ale chyba nie oprawiłem tego banknotu w ramki, chyba na coś wydałem.
1: Władysław Edelman to wszystko mówił, Włodka, tak dla przyjaciół, tak przyjaciele mogą go nazywać. Włodka można spotkać w Zielonej Górze, w okolicach, jeśli lubicie kulturę, pewnie gdzieś tam tego miłego, sympatycznego pana spotkacie. Włodku, dziękuję ci bardzo za rozmowę, za
0: dziękuję,
1: czas.
0: Dziękuję, mam nadzieję, że nie przynudzałem.
1: Było ciekawie.
0: Państwu miło słuchało. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
3: SK 106,6.
4: Urodziła się i spędziła pierwsze 2 lata swojego życia w Zielonej Górze. Mowa o Maryli Rodowicz, legendarnej polskiej artystce. A więc już teraz opowiada Hubert Małyszczyk z Centrum Informacji Turystycznej Wizyt Zielona Góra.
5: To się tak troszeczkę zaczęło od roku bodajże 2021, kiedy to Maryla Rodowicz dostała honorowe obywatelstwo Zielonej Góry. To napędziło pewne też ciąg pewnych zdarzeń, tak? Czyli powstał przepiękny mural Maryli Rodowicz. Zaczęło się też o tej osobie z powrotem mówić, bo część osób, a to rzeczywiście Maryla Rodowicz z Zielonej Góry, i tak zaczęło to wszystko funkcjonować. My to troszeczkę też wtedy wykorzystaliśmy, może tak brzydko trochę powiedziawszy, ale też zaczęliśmy, bo rzeczywiście ten mural jest przepiękny i zaczęliśmy go wykorzystywać też na zdjęciach. Tu mamy obok siebie widokówki chociażby, czy mamy mapę murali i zaczęliśmy wykorzystywać ten wizerunek. Sami zaczęliśmy się też interesować tą postacią, żeby rzeczywiście, zauważając też zwiększone zainteresowanie ze strony mieszkańców czy turystów, którzy podpytywali rzeczywiście o postać Maryli Rodowicz. Także tak, no, urodziła się w Zielonej Górze przede wszystkim, wracając do pytania, urodziła się w Zielonej Górze i tak naprawdę w wieku kilku lat wyjechała z Zielonej Góry, więc nie możemy tutaj mówić o tym, że ma bardzo żywe wspomnienia z miasta, ale też często i tu wracała, koncertując, zawsze cieszyły się jej koncerty dużym zainteresowaniem. Oczywiście oczywiście wiemy, że są fani tej muzyki, są fani innej muzyki, ale trzeba oczywiście podkreślić, że ta jej kariera jest rzeczywiście bardzo bogata i na pewno to należy się szacunek. No i tak, jest rozpoznawalna oczywiście też.
1: A Marla Rodowicz jakoś się do tego odnosiła?
5: Do nas osobiście nie, do informacji turystycznej. Niemniej jednak no, pamiętajmy, że przy okazji tego nadania obywatelstwa, czy na przy okazji muralu, no, było dość głośno tutaj akurat w środowisku radnych zielonogórskich czy władz miasta. To wszystko jakby miało taki troszeczkę szerszy kontekst. My tutaj bardziej już mamy kontakt, tak jak mówię, z fanami Maryli Rodowicz, ale nie rozmawialiśmy osobiście, na ile jest rzeczywiście szczęśliwa z tego, chociaż no, oczywiście wtedy było jasno mówione, że jest to wielkie wyróżnienie dla niej.
1: Przy ulicy Bankowej znajduje się coś, co się nazywa ogrodem Maryli Rodowicz. W rzeczywistości to jest chyba jej dom rodzinny, prawda?
5: Tak. No, tutaj też oczywiście, tak jak widać tutaj na tych materiałach, my raczej koncentrujemy się na tym muralu, bo on ma takie znaczenie symboliczne. Dom, w którym teraz mieszkają inne osoby i gdzieś jest jakimś obiektem prywatnym, no nie podsyłamy tam specjalnie turystów. No nie jest to też miejsce przygotowane w 100%, żeby tych turystów tam kierować. Ale tak, niedaleko rzeczywiście tego muralu, bo mural znajduje się przy Placu Bohaterów, jest ulica Bankowa i na ulicy Bankowej znajduje się rzeczywiście jej dom i tam też winorośl pnie się po budynku i to też ze względu na tą winorośl troszeczkę jest to miejsce też w jakiś tam sposób czasami przez środowisko winiarskie też podejmowane. Tak, tam się urodziła i rzeczywiście w pierwsze lata swojego życia spędziła.
1: A czy jest tam jeszcze coś w rodzaju tablicy, czy być może, no z racji tego, że jest to mieszkanie czy dom prywatny, raczej trudno o to w tym momencie pytać, ale czy są jakieś takie plany, żeby w przyszłości być może coś tam zrobić, coś tam dorobić? Jak jeśli nie ma tej tablicy, to może żeby była?
5: Jeden z dziennikarzy zielonogórskich kiedyś bardzo mocno wchodził jakby w ten temat życiorysu Maryli Rodowicz, w temat tego domu, w temat tego i winorośli, bo ona gdzieś tam pojawiała się też na zdjęciach. Ten budynek jest na szlaku, na zielonogórskim szlaku winiarskim, na takim umownym szlaku, który obejmuje wiele lokalizacji w mieście. Tutaj trochę tak może nietypowo, ale to ze względu na tą winorośl, która pamięta jakby też czasy Maryli. Na tą chwilę na pewno takich rozmów, żeby to w jakiś tam sposób mocno wyeksponować, nie było. Ona jest, że tak powiem, troszeczkę wkomponowana do takiego umownego szlaku winiarskiego, który w kilkudziesięciu lokalizacjach w mieście jakby tabliczki są rozlokowane. W niektórych miejscach jeszcze będą te tabliczki stawiane, ale czy tam będzie to eksponowane, to tak jak mówiłem, mam trochę wątpliwości.
1: W takim razie, oprócz domu, który jest obecnie domem prywatnym i raczej nie zachęcamy do zwiedzania i do wchodzenia na czyjeś podwórko, tak trochę żartując, zachęcamy do czegoś innego, do obejrzenia muralu, który jest widoczny, trudno go w zasadzie przeoczyć.
5: Tak, no myślę, że to też jest bardziej właściwe, no bo taką wprowadzanie masowej turystyki komuś do ogrodów jest niezbyt może dobrym rozwiązaniem, chociaż ja też czasami mi się zdarza oprowadzać grupy, nasi przewodnicy też jako prowadzają grupy, to też wskazują oczywiście budynek na ulicy Bankowej, w którym Maryla Rodowicz się wychowała. Ten mural przy Placu Bohaterów jest rzeczywiście takim bardzo urokliwym dziełem sztuki, że tak powiem, i to naprawdę nie boję się tego powiedzieć, bo rzeczywiście jak staję sobie przed tym muralem, patrzę jak precyzyjnie został namalowany, to aż naprawdę ciężko sobie wyobrazić. No ta praca rzeczywiście niesamowita została włożona. Też, no tak jak widać, my mamy na tych rzeczywiście materiałach, zrobiliśmy też taki szlak murali, ta zielonogórska mapa street artu. Ona obejmuje nie tylko ten mural Maryli Rodowicz, ale też wiele innych dzieł. Tutaj w tym układzie też fajnie się to zgrywa, bo w Zielonej Górze mamy sporo tych murali i ten mural Maryli Rodowicz jest jednym, tutaj jest myślę z ważniejszych na tej trasie.
1: To jeszcze na koniec zapytam o samą Marylę Rodowicz, jej krótki pobyt w Zielonej Górze.
5: Tak, tam był jakiś wątek związany z jej ojcem, który został, no, rodzice jakby z Kresów Wschodnich przyjechali do Zielonej Góry. 45 rok to jest przyjazd do Zielonej Góry, no tak jak i wiele rodzin przenosiło się w tym okresie na te tereny i ze względu na jakąś działalność polityczną, no byłyby problemy właśnie z ojcem, rodzina Maryli musiała wyjechać do Włocławka i tak naprawdę tam ten życiorys był kontynuowany. Rzeczywiście być może, gdyby nie to, to Maryla by całe swoje życie mogła spędzić tutaj w Zielonej Górze. Ten życiorys Maryli Rodowicz, on jest zresztą bardzo ciekawy, już tam pomijając te wątki polityczne, też warto zwrócić uwagę, niektórzy zwracają uwagę na to, jak Maryla Rodowicz znakomicie się trzyma mimo tej długiej kariery na scenie, ale też pamiętajmy, że ona była lekkoatletką, zdobywała tytuły mistrzowskie na zawodach rangi krajowej. Balet, taniec, śpiew, to wszystko jej towarzyszyło, więc jakby ten życiorys osoby bardzo aktywnej, która przez długi czas rzeczywiście swojej kariery utrzymywała się w znakomitej formie fizycznej, no to też na pewno ten wątek chociażby sportowy często pewnie wielu osobom umykał.
3: SK 106 i 6. SK 106 i 6.

0: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
0: Autopromocja.

0: SK 106,6.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

to chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: Na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty, kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.